0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: marki Jelcz. Jelcz znajdujący się od paru lat w kolekcji Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku. Natomiast wcześniej przez wiele lat służących na różnych trasach właśnie autobusowych w naszym mieście. Dla wielu osób to jest właśnie taki sentymentalny powrót do przeszłości, kiedy mogą się tym autobusem po ulicach naszego miasta jeszcze raz przejechać.
1: No to rzeczywiście rodzi się zupełnie inna perspektywa niż tylko Pałac Branickich i okolice. Wygląda na to, że duża praca została wykonana w ostatnich latach, jeśli chodzi o te szlaki.
0: Jak najbardziej. To jest wielka praca, jaką tutaj wykonali głównie nasi koledzy z PTTK Białostockiego. Właśnie przy wytyczaniu tych szlaków, też w pracy tutaj w Centrum Informacji Turystycznej mamy dostępne materiały na temat wszystkich tych szlaków tematycznych w Białymstoku. Takie informacje na temat zwiedzania, tego co zobaczyć, też dla poszczególnych osób, czy to dla grup seniorów, którzy chcą odwiedzić Białystok, czy to może z drugiej strony z kolei dla młodszych, dla dzieci, czy dla nastolatków, którzy w aktywny sposób chcą odwiedzić Białystok, spędzić swój czas, szczególnie na wakacje, ale nie tylko.
1: Centrum jest czynne cały rok?
0: Centrum jest czynne cały rok, tylko parę dni jest takich w ciągu roku, w najważniejsze święta, kiedy mamy tutaj zamknięte, natomiast cały tydzień od poniedziałku do niedzieli, od godziny 9 do 17 można nas znaleźć niedaleko Rynku Kościuszki przy ulicy Legionowej.
1: I jak słychać, skarbnica wiedzy z mnóstwem pomysłów na to, co w Białymstoku robić i dla turystów, i dla nas.
0: Jak najbardziej. Każdy, niezależnie od tego, jakie ma preferencje na zwiedzanie, znajdzie u nas poradę, jak może swój czas w Białymstoku spędzić jak najlepiej.
1: Po Białymstoku oprowadzał nas Michał Guzowski.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Porozmawiamy o tym, jak wyruszyć autem w drogę i nie zginąć na niej. Z tym pytaniem zwróciłam się do rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszego inspektora Tomasza Krupy.
3: No, wydawało się, że to bardzo prosta recepta, jak bezpiecznie jeździć, ale okazuje się, że jak wyjeżdżamy na drogę, możemy się spotkać z najprzeróżniejszymi zagrożeniami. To, od czego przede wszystkim powinniśmy zacząć, to od samych siebie, od stanu technicznego swojego pojazdu, od przygotowania się do podróży, od zaplanowania przystanków podczas dalekich podróży, bo to wszystko jest bardzo ważne z punktu widzenia skupienia kierowcy, jego stanu psychofizycznego. No ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tych wszystkich przepisach, które są zebrane w prawie o ruchu drogowym, a ich przestrzeganie, bezwzględne przestrzeganie, gwarantuje nam, możemy powiedzieć, bezpieczną jazdę. Kierowcy bardzo często, wyjeżdżając w trasę, spotykają się z różnymi warunkami atmosferycznymi. O zgrozo, piękna pogoda, świecące słońce, sucha jezdnia, to są takie warunki pogodowe, w których niestety najczęściej dochodzi do tragicznych wypadków, dlatego że wydaje nam się, że możemy jechać szybciej, że nasz samochód zawsze się zatrzyma, bo jest sucho i nie wpadnie w poślizg i mocniej naciskamy na pedał gazu. To się okazuje niestety zgubne i cały czas prędkość jest jedną z głównych przyczyn tych najtragiczniejszych wypadków na naszych drogach, a jeżeli chodzi o policjantów, to my przekroczeń prędkości tylko w województwie podlaskim w ciągu roku ujawniamy kilkaset tysięcy w skali roku. Można powiedzieć, że to jest około 300 przekroczeń prędkości ujawnianych codziennie przez policjantów na podlaskich drogach.
1: Czy można powiedzieć, że jechanie z dozwoloną prędkością poprawia nasze bezpieczeństwo?
3: Z prędkością niedozwoloną, bo często znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy na odcinku drogi na przykład dozwolona jest prędkość 90 km na godzinę, mówimy tutaj o sytuacji poza obszarem zabudowanym, ale nie każde warunki atmosferyczne, nie każde natężenie ruchu będzie nam pozwalało się rzeczywiście z taką prędkością poruszać. My ją musimy dostosować do tego, co dzieje się na drodze, do tego, jakie są warunki, ale też do tego, jakie są nasze umiejętności, ponieważ niektórzy kierowcy bardzo często te umiejętności przeceniają, a w sytuacji zagrożenia nie są już w stanie prawidłowo zareagować.
1: Czyli trzeba myśleć za siebie i chyba też za innych trochę.
3: No trzeba przede wszystkim przewidywać. Odpowiadamy rzeczywiście za siebie, za swoich pasażerów, ale też za innych uczestników drogi i zawsze musimy mieć z tyłu głowy to, że to ktoś inny może popełnić błąd, a ja już będę w takiej sytuacji, kiedy nie będę w stanie uniknąć tego zdarzenia drogowego, dlatego warto w niektórych przypadkach zwolnić, poczekać, przyjechać 5 sekund później, ale mieć tą pewność, że dotrze się do celu. motoru całym i zdrowym.
1: Wspomniałeś, że przekraczanie prędkości to jedna z podstawowych przyczyn wypadków. Co jeszcze? Czego nie robić?
3: No, przede wszystkim mieć baczenie na innych użytkowników dróg, jeżeli idziemy właśnie w tym kierunku, czyli opowiadania sobie o przyczynach tych tragicznych zdarzeń na naszych drogach, no to tutaj

0: Wymuszenie pierwszeństwa to również jedna z głównych przyczyn wypadków. Bardzo często nieoszacowanie odległości, w jakiej jest samochód. Wydaje się, że być może zdążę. No nie, tego typu myślenie zawsze doprowadza do sytuacji niebezpiecznych. Jeżeli ktoś ma pierwszeństwo w stosunku do nas, to powinniśmy go bezwzględnie przepuścić. Tutaj nie możemy liczyć na drapane, że on zdąży zwolnić, że zdąży wyhamować, jak wyjedziemy, albo że nam uda się przyspieszyć. Raczej powinniśmy myśleć w tą stronę, że nam się to nie uda, więc najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie po prostu poczekać. Mówimy tutaj o nieustąpieniu pierwszeństwa, mówimy tutaj o prędkości. Ta prędkość, ona może rzeczywiście mścić się w najprzeróżniejszych sytuacjach. Im szybciej jedziemy, tym mamy mniej czasu na to, żeby zaobserwować, co się dzieje na drodze. Spada nam drastycznie, zmniejsza nam się czas na reakcję, więc może pośrednio nie będzie to bezpośrednia przyczyna zdarzenia drogowego, bo naruszymy jakikolwiek inny przepis, ale właśnie możemy go naruszyć z tego powodu, że nie zdążymy czegoś zauważyć. Niestety takie niepokojące rzeczy, które obserwujemy, to zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Bardzo często kierowcy lekceważą to, bo przecież jeżdżą z reguły codziennie tymi drogami i nigdy nie było pociągu i nie zatrzymują się przed niestrzeżonym przejazdem, a to nagle się okazuje, że jedzie jakiś skład i dochodzi do tragedii. Te zdarzenia z reguły kończą się bardzo tragicznie. Tutaj są niewielkie szanse na to, żeby po zderzeniu samochodu z pociągiem osoby przebywające w tym samochodzie wyszły z tego cało. Z reguły mówimy tutaj o tragicznych zdarzeniach, ale bezwzględne zatrzymanie się przed każdym przejazdem kolejowym to jest konieczność. Musimy brać pod uwagę wszystko, co może zawieść. Mimo tego, że przejazd wyposażony jest na przykład w sygnalizację świetlną, to są tylko urządzenia. W zasadzie można powiedzieć niezawodne, ale gdybyśmy zaczęli pewnie sprawdzać w skali całego kraju, to byśmy i na takie sytuacje trafili, gdzie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego właśnie z powodu awarii tego typu urządzeń. Dlatego ta zasada ograniczonego zaufania. To ja mam się upewnić, że bezpiecznie przez ten przejazd mogę przejechać i tutaj naprawdę, jeżeli zatrzymamy się przed przejazdem, to ta strata czasowa w dotarciu do celu, gdzie jedziemy, będzie kilkusekundowa, a możemy ocalić życie.
1: Chyba też jedne z najtragiczniejszych wypadków to kiedy pojawia się na przeciwnym pasie auto.
0: No to są bardzo niebezpieczne sytuacje, zwłaszcza na drogach ekspresowych i autostradach. Czasami przez roztargnienie tych osób, które wjeżdżają pod prąd, ale tu przede wszystkim świadomość, bo pomyłki zdarzają się każdemu i pomyłki popełniają wszyscy. Natomiast kierowcy powinni wiedzieć, że jeżeli już do takiej pomyłki dojdzie, co należy zrobić. Taki kierowca powinien natychmiast zjechać na pobocze i się zatrzymać, a następnie chwycić telefon i powiadomić służby alarmowe. Zupełnie niedopuszczalne są takie sytuacje, kiedy kierowcy się orientują, że wjechali pod prąd i próbują na takiej drodze sami zawracać. To są bardzo niebezpieczne sytuacje, ponieważ to są drogi, gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością. No i tutaj może być rzeczywiście problem w odpowiedniej reakcji, a biorąc pod uwagę też natężenie ruchu, no to jest możliwe zdarzenie drogowe jednocześnie z dużą liczbą pojazdów, a co za tym idzie, wzrasta ryzyko zarówno dużej liczby osób rannych, jak też ofiar śmiertelnych.
1: Dzisiaj w naszej audycji gościem jest rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa. Rozmawiamy o tym, jak radzić sobie na drogach. Przypomnieliśmy zasady bezpieczeństwa, a teraz spójrzmy na to, co się dzieje, gdy ich nie stosujemy. Jak tak zastanowisz się nad statystykami, dlaczego najczęściej dochodzi do wypadków? Czy zawodzą samochody, czy zawodzi system, pogoda, czy ludzie?
0: Właśnie te dobre samochody, systemy, którymi dysponujemy, antypoślizgowe systemy wspomagające hamowanie, no to niestety są systemy, które zdejmują z nas trochę w naszej świadomości odpowiedzialność za to, jak na tej drodze się zachować. Albo mam system, który mnie będzie trzymał zawsze w pasie ruchu, więc sobie pewnie mogę popatrzeć przez chwilę w telefon komórkowy i zobaczyć, kto do mnie napisał. Nic bardziej mylnego. To ja odpowiadam za to, w jaki sposób prowadzę auto. Systemy mają wspomagać moją pracę za kierownicą, ale nie mogą mnie absolutnie zastąpić. Nie jesteśmy jeszcze zastępowalni. To ostatecznie kierowca podejmuje decyzję i to on musi sobie zdawać świadomość z tego, że styl jego jazdy, sposób jego jazdy, nastawienie do innych uczestników ruchu gwarantują całą tą sytuację związaną z bezpieczeństwem jego, jego pasażerów i innych uczestników.
1: Czy możesz potwierdzić moje wrażenie, że tak naprawdę na drogach najczęściej po prostu zawodzą ludzie? Pojawia się ta rutyna, o której wspominasz, taka nonszalancja, myślenie takie na te chwile, że ja się śpieszę, teraz ruszę, teraz zdążę, a potem się okazuje, że już nigdzie nie dojedziemy, nigdy.
0: W tym całym worku, że tak się wyrażę, przyczyn wypadków drogowych są tylko właśnie te przyczyny zebrane, które zależą od kierowców. Nie słyszałem o poważniejszych zdarzeniach związanych właśnie z jakimiś tragicznymi sytuacjami na drodze tutaj w województwie podlaskim, gdzie zawiódł nie człowiek, a mechanizm. Pewnie się mogą rzeczywiście takie wydarzyć, bo i takich wykluczyć nie można, no bo przecież w każdej chwili może
1: odpaść koło,
0: dojść do wystrzelenia na przykład opony, tak? I kierowca w tym momencie straci panowanie nad pojazdem, a będzie się poruszał ze znaczną prędkością. Natomiast tu musimy wrócić do początku. Dbanie o stan techniczny pojazdu, stan techniczny ogumienia, dbanie chociażby o takie drobiazgi, co może się okazać bardzo istotne, jak ilość płynu do spryskiwaczy w samochodzie, w zbiorniku, no bo możemy trafić na trudne warunki pogodowe, trochę błota na jezdni i rzeczywiście będziemy mieli utrudnione prowadzenie, przygotowanie się do jazdy. Z jednej strony możemy powiedzieć: aj, coż to jest? Wsiadam, uruchamiam samochód i jadę. Nie, no ja muszę mieć pewność, że światła mojego pojazdu świecą. Jadąc tym pojazdem, komunikuję się z innymi uczestnikami ruchu, ponieważ jak sygnalizuję zamiar skrętu, wyłączam kierunkowskazy, więc warto by było wiedzieć, że przed wyjazdem te kierunkowskazy są sprawne, a może nagle się okazać, że któraś żarówka wymaga wymiany i być może potrzebna jest przed tą drogą wizyta w serwisie, bo nie jestem w stanie bezpiecznie prowadzić auta, komunikować swoich zamiarów, bo no, taki jest mój obowiązek jako kierowcy na drodze.
1: Absurdalnie zabawna jest sytuacja, kiedy kierowca komunikuje skręt po tym, jak już skręci.
0: Rzeczywiście tak. Być może tutaj sumienie go gryzie i dlatego włącza ten kierunkowskaz. Niektórzy też nie komunikują wcześniej, nie sygnalizują żadnych manewrów na drodze. To również są bardzo niebezpieczne sytuacje. Nie jesteśmy na tej drodze sami. Im więcej będę właśnie takich komunikatów wysyłał o zamiarze zmiany pasa ruchu czy zmiany kierunku ruchu, tym mam pewność, że wszyscy to zobaczą i ja ten manewr wykonam bezpiecznie. Natomiast takim manewrem niesygnalizowanym ktoś może być bardzo zaskoczony i może nie móc zareagować odpowiednio wcześniej i dojdzie niestety do zderzenia dwóch pojazdów.
1: Gdy słyszymy komunikaty policyjne po na przykład miesiącu czy tygodniu, że zginęło kilkadziesiąt osób na drodze, kilkanaście osób na drodze, to taka dramatyczna codzienność, bo gdybyśmy usłyszeli, że na przykład spadł samolot, w którym było 40 osób i zginęło, no to jest wielki dramat. A w zasadzie żałobę narodową można by było stosować codziennie do tego, co się dzieje na drogach. Tam są ogromne ilości osób, które tracą życie.
0: Szczególnie jest to zobrazowane, ponieważ policja publikuje mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w czasie wakacji. I my obrazujemy to w ten sposób, że na naszych stronach internetowych, na stronach wszystkich jednostek policji w Polsce publikowana jest taka mapa w każde wakacje i tam za pomocą czarnych punktów są zaznaczone te wypadki, które się wydarzyły wcześniej, a te z ostatniej doby na czerwono. Niestety, każdego dnia możemy obserwować, jak tych ofiar śmiertelnych na naszych drogach przybywa. W pierwszych dniach to są w zasadzie, można powiedzieć, pojedyncze kropki, ale w zasadzie już po tygodniu, można powiedzieć, od startu wakacji nie ma województwa, na terenie którego nie zaznaczona by była czarna kropka, a więc ona oznacza jakąś tragedię. Z takimi tragediami policjanci w kraju spotykają się codziennie. Na szczęście, jeżeli popatrzymy na tą tendencję związaną z bezpieczeństwem na drodze, liczba wypadków drogowych od lat spada. Na to ma wpływ wiele czynników, chociażby coraz lepsze samochody z najprzeróżniejszymi systemami bezpieczeństwa, no ale też sam standard dróg, stan nawierzchni, parametry dróg, rośnie liczba dróg ekspresowych, autostrad. No to są drogi, które z założenia są drogami bezkolizyjnymi, więc tam nawet utrata panowania nie kończy się tragicznymi skutkami, tak jak na drogach jednojezdniowych, gdzie istnieje ryzyko zderzenia z pojazdami jadącymi z naprzeciwka. Na szczęście jest to tendencja, która od lat spada i oby tak było dalej. To oczywiście nie są wysiłki tylko i wyłącznie policjantów, to przede wszystkim zasługa kierowców, bo ich świadomość też rośnie w zakresie bezpieczeństwa poruszania się po drodze. To, co możemy powtarzać, to to, żeby wszyscy naprawdę poważnie podchodzili do tematu bezpieczeństwa, bo te tragedie, które dzieją się na drogach, one niestety później mają też swoje konsekwencje, ponieważ wiążą się z odpowiedzialnością osoby, która spowoduje taki wypadek drogowy. Z jednej strony mówimy tutaj o konsekwencjach karnych, z drugiej strony musimy też pamiętać o odpowiedzialności cywilnej.
1: Do czego zachęcał dzisiaj nasz gość, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przed mikrofonem Julita Grzywa, ze mną dzisiaj w audycji Andrzej Lechowski, długoletni szef Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. To chyba z 3 dekady było, prawda? Tak. 3 dekady. Historyk, który o mieście rzeczywiście chyba wie wszystko, a spotkaliśmy się na skwerku przy obecnym Muzeum Wojska, tutaj na przedłużeniu ulicy Gdyńskiego. W zasadzie za pałacykiem ślubów siedzimy dokładnie. Przez ponad 30 lat między rokiem 1913 a 1944 działał tu jeden z najbardziej luksusowych obiektów w mieście, czyli Hotel Ritz. Stał on na rogu dzisiejszych ulic Klińskiego i Pałacowej, czyli na obecnym rondzie, naprzeciwko bramy Pałacu Branickich. Ta ławka, na której dzisiaj siedzimy, stałaby w ogrodzie hotelu, ale nie pozostał po nim nawet ślad. Tylko legenda, o której dzisiaj rozmawiamy. Czyli przenosimy się w ogóle w inny czas.
3: Wolałbym się z panią, ale też i z państwem spotkać w ogóle w restauracji Ritza, chociaż chyba lepsza by była buzna na parterze, czyli napilibyśmy się chłodnej buzy i mało dietetycznie przegryźlibyśmy to chałwą. To domena Macedończyków, te buzy i chałwy. Oni właściwie zadebiutowali w Białymstoku razem z Ritzem. Ritz pierwszych gości przyjął w grudniu 1913 roku i w tymże 1913 roku pojawili się pierwsi Macedończycy, którzy się tak rozejrzeli. Ja to sobie żartuję. Przyjechali do Białegostoku ze słonecznej, pięknej Macedonii, która była wtedy straszna, bo to były wojny bałkańskie, tam były rzezie, ale tam po prostu też nie dało się żyć ze względu na brak pracy. Oni przyjechali do Białegostoku, pewnie stanęli na rynku Kościuszki i po macedońsku pewnie powiedzieli: co my tu robimy? A może buzę spróbujemy. Buzę w Macedonii robili z mąki kukurydzianej.
1: Tutaj takiej wtedy nie było.
3: A tutaj nie było. No więc przemyślni Macedończycy wzięli kaszę jaglaną. Czy jest jakiś skład, ja się na tym nie znam, podobny z kukurydzą, jagłów, nie wiem. Ale trafili. Drożdże, woda, cukier i ta rozgotowana kasza jaglana i się okazało strzał w dziesiątkę. W związku z tym, jak otwierano Hotel Ritz, to od razu na samym starcie jeden z najbardziej eksponowanych lokali było wiadomo, że będzie buzna macedońska. Pojawił się szyld, stosowne reklamy, no i białostoczanie, jak powiedziałem, też oszaleli. Ta buza przypadła im do gustu, a przede wszystkim smaku. Z tym, że ta legenda hotelu Ritz to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Mnie zawsze zadziwia chronologia. My mówimy: o, Ritz, a to jest zaledwie od 1913 roku praktycznie do 1939. Z tym, że z przerwami. Ten Ritz od 1913 roku do 1918 to był, można powiedzieć, taki przy Białymstoku. Białostoczanie tam nie bywali. Zresztą za chwilę wybucha pierwsza wojna światowa i to była zamknięta enklawa dla Rosjan. Tam mieszkali w nim oficerowie carscy. Polacy stronili od tego towarzystwa. I właściwie dopiero w tym 1918 Ritz wpadł w ręce polskie. Do 1939 roku. Bo potem przyszli najpierw Niemcy, a potem znowu Sowieci i potem znowu Niemcy. I znowu tam Polaków nie było.
1: Czyli można powiedzieć, że hotel miał tego pecha, że w tym okresie między wojnami wojennym funkcjonował, bo jako najpiękniejszy hotel w Białymstoku oczywiście od razu był zajmowany przez kolejnych okupantów.
3: Może nawet nie o piękność chodzi, co był jedynym właściwie tak dużym hotelem, który zapewniał standardowe wygody. Było centralne ogrzewanie, była ciepła woda, były telefony, była na miejscu restauracja, centrum miasta też. No więc ten standard powodował, nie było żadnych innych odpowiednich, porównywalnych z tym standardem, który przed chwilą określiłem, żadnych innych przybytków, gdzie można było mieszkać. To powodowało, że jak przychodził okupant, od razu wiedział tylko Ritz i więcej nic. Na pewno też wabiła nazwa Ritza, no bo to już końcówka wieku XIX i wiek XX, po dzień dzisiejszy marka Ritz to znaczy coś.
1: Ale w swojej książce pan pisał, że poniekąd marka przywłaszczona, bo w zasadzie ten nasz białostocki Ritz z prawdziwą siecią Ritza nie miał nic wspólnego.
3: Nigdy nie miał nic wspólnego i jeżeli chodzi o jakieś drobne skandaliki, to śladu tego nie ma, ale ja se mogę dośpiewać tę historię. Na razie trzymajmy się faktów. Inicjatorem i budowniczym tego hotelu był Dmitr Rubinstein.
1: Też niezły numerek.
3: Niezły numerek. Przyjaciele go nazywali Mitka, a wśród tych przyjaciół jednym z głównych był Grishka Rasputin, z którym nasz Rubinstein robił jakieś tam orgie. Nie warto nawet tego wspominać. Ale Rubinstein był przede wszystkim znany, miał ogromne talenty towarzyskie, na równi z finansowymi, które celował w rozmaite właśnie malwersacje finansowe. Stąd był pożądany w towarzystwie. Komuś coś brakowało, Mitka załatwiał. Coś tam trzeba było podżyrować, Mitka załatwiał. Tak też i załatwiał tego Ritza. Jestem przekonany, że musiał w jakiś sposób obtumanić Cezarę Ritza, że ten się tak bez mrugnięcia okiem, nie ma żadnych procesów, nie ma żadnych wezwań, nic. W Białymstoku jest Ritz, ale nie mający nic wspólnego. Z tym, że większość gości zdaje się, że się nabierała jednak na tą wielką mistyfikację, czego najlepszym dowodem jest wielka pisarka polska Maria Dąbrowska, która w 23 roku, zatrzymując się zresztą w Ritzu, pisała z absolutnym przekonaniem. To ten sam Ritz, który w Paryżu, Londynie i la la la la la płynęła, nie wiedząc, że to wcale nie jest ten Ritz i to jest jedno wielkie oszustwo. Ritz generalnie nie miał szczęścia do zarządów. To było cały czas balansowanie na krawędzi upadłości, budynek nie był remontowany, jak na przykład przychodzili jacyś nowi tam właściciele czy nowy zarząd, ogłaszano szumnie. Ritz będzie generalnie wyremontowany. No i proszę sobie wyobrazić, remont trwa 2 tygodnie. No co tam za remont? Chlapa śnęli tam farbą tu, tutaj jakąś deskę przybili, dobra, kotarę zmienili, jest świeżutko, jest pięknie. No i to chyba 26 rok był, nagle gruchnęła wieść, że zarząd, który nie był z Białegostoku, był z Warszawy, zarząd chce sprzedać Ritza Ministerstwu Finansów na Urząd Skarbowy. I jak się o tym Białystok dowiedział, że warszawiaki chcą naszego Ritza sprzedać na urząd, to nawet prezydent i przewodniczący Rady Miasta pojechali ze specjalną petycją do Warszawy, że nie oddamy Ritza. No i faktycznie nie oddaliśmy Ritza.
1: A potem zabrała go wojna, no i zmiany.
3: No tak. I wtedy już ten Ritz tylko był w marzeniach i wspomnieniach.
1: I tak zostanie. No i właśnie skąd ta wielka legenda Ritza? Jak już pan powiedział, krótko był w Białymstoku. Po wojnie został rozebrany jednak. Pewnie trochę przez tą lokalizację, tak sobie myślę, bo jednak zbudowany w pobliżu bramy Pałacu Branickich źle wpływał na architekturę pałacu. Przytłaczał, przysłaniał.
3: Generalnie przysłaniał cały pałac, bądź jego połowę. No więc tylko połówka byłaby widoczna. A druga rzecz, że dzisiaj nie mielibyśmy w ogóle tego rozjazdu komunikacyjnego w Mickiewicza Legionową i do Ronda Lussy, bo na środku ulicy stałby Ritz. No w związku z tym ten los jego był, wydaje się, po wojnie już przesądzony. Natomiast skąd legenda? Legenda, paradoksalnie stawiam taką tezę, powstaje na skutek kompleksów, ale też i życia towarzyskiego. Są dziesiątki przykładów, przykładów, jak białostoczanom wydawało się, jak elegancka Europa, jak eleganckie towarzystwo spotyka się wieczorami w ekskluzywnych restauracjach, kawiarniach. Jedno ale w tej elegancji w białostockim wydaniu było zasadnicze. W szatni nie można było zostawić nic, bo były notoryczne kradzieże. No więc proszę sobie wyobrazić tą elegancką restaurację na pierwszym piętrze. Szło się do niej po marmurowych schodach, były tam kute balustrady, bardzo zdobne, i towarzystwo w zimie w jakichś szubach, czapach, buciorach szło do tej restauracji, siadało przy stoliku i dopiero zaczynało zmieniać garderobę. Na krzesłach wisiały te kożuchy, bekiesze, jak się mówiło, na takie specjalne płaszcze, czapy. Panie zdejmowały jakieś dzisiaj nazywane kozakami wysokie buty, wyjmowały z toreb pantofelki, te buty wszystkie pod stolikiem upychano i tak całe to towarzystwo eleganckie siedziało. To jest mniej więcej jak zażartuję, jak w telewizji, że spikerka jest do pasa, bo tylko plan idzie w ten sposób. Tak, ten Ritz od pasa w górę wyglądał elegancko. Pod stołem było dosyć przaśnie. Z drugiej strony Ritz szybko okazał się doskonałym miejscem do spotkań towarzyskich. Zaczęto mówić, że są to bywalcy, że jest to rendezvous eleganckiego Białegostoku. To a propos rozmaitych atrakcji kulturalnych w Ritzu. Była też wyśmienita kuchnia, co trzeba przyznać, chociaż też miała wpadki. Pamiętam taką jedną, to naprawdę tylko w Białymstoku się mogło coś takiego zdarzyć. Wojewódzki lekarz weterynaryjny zrobił jakiś zjazd, konferencję lekarzy weterynarii z całej Polski. No i przyjechało to towarzystwo, no więc na obiad do Ritza. No i przychodzą do Ritza, a tu podają im jakąś wieprzowinę, no i to towarzystwo weterynaryjne z przerażeniem stwierdza, że całe mięso jest zarażone wągrowcem. Zrobiła się z tego awantura, dochodzenie. Okazało się, że Ritz kupuje niebadane mięso, bo tańsze i tak dalej, i tak dalej. Ale to wpadka jedna, jeszcze tam były jakieś z rybami wpadki też, ale generalnie kuchnia była tu wyśmienita. Mnie urzekają rozmaite nazwy, zaraz o tej elegancji powiem. Kotlety a la Nelson, kotlet obywatelski. To było zresztą w całej Polsce. Za szczyt elegancji uznawano kuchnię francuską, ale jak to się określało, mało kto w Białymstoku posiadał język francuski. Więc żeby się nie kaleczyć i żeby być mniej więcej komunikatywnym, to w menu restauracyjnym pisano te francuskie potrawy fonetycznie. No i jest taka jedna z popularniejszych potraw mięsnych, gigot. Pisze się gigaue. Przeciętny białostoczanin przyszedł i powiedział, proszę jedno gigaue. No i żeby nie było nieporozumienia, to było w karcie napisane żygo. No więc to też było przedmiotem rozmaitych żartów, ale jak się czyta te menu ritzowskie, ono się cudem zachowało, bo jest bardzo mało, praktycznie w ogóle nie istnieją jakieś takie dokumenty czy pamiątki z takiego miękkiego, codziennego życia Ritza. Natomiast Ritz, walcząc o klientów, zaczął w 24 roku drukować codzienne jadłospisy w białostockich gazetach. Stąd wiemy, co serwowała ritzowska kuchnia. I naprawdę tam było duże urozmaicenie. Faktycznie też było drogo. Tam byle kto z ulicy to nie miał co wchodzić. Natomiast oprócz białostockiego towarzystwa ściągała ta legenda i blichtr Ritza, ściągała rozmaite niebieskie ptaki, co to do pieniędzy niespecjalnie swoich się szybko przyklejały. W Ritzu załatwiano wszystko. Oprócz rozmaitych oficjalnych spotkań w sobotnie wieczory, wtedy był tam zakontraktowany z Warszawy taki specjalnie kompletowany zespół muzyczno-kabaretowy. Osobną kategorią, która stworzyła legendę Ritza, byli bez wątpienia goście. Niestety nie zachowały się księgi meldunkowe hotelu, ale tutaj znowu posłużę się Marią Dąbrowską, która usprawiedliwiła mnie i napisała w tym swoim reportażu, źle opisującym Białystok, zatytułowała to Brzydkie Miasto, i napisała: jeżeli w Białymstoku gdzieś się zatrzymać, to gdzie? Tylko w Ritzu. Blicu. No więc jak sobie zacząłem wyobrażać, przyjeżdża Hanka Ordonówna, no gdzie ona się zatrzyma? Tylko w Licu. Przyjeżdża Julian Tuwim, gdzie się zatrzyma? Tylko w Licu. Są w Białymstoku zacne, piękne budynki, a takiej legendy się nie doczekały. A tu nie ma tego budynku, był krótko, a ta legenda powstała. Myślę, że trzeba by było trochę popsychologizować. Najpierw, gdy ten Ritz był, to był właśnie ten zachwyt tego świata, te gwiazdy, te pawie pióra, girlsy skaczące po malutkiej scence. To budowało tę atmosferę. A po 45 roku to była tęsknota za światem utraconym i pewna jego idealizacja. Wszystko się zmieniło. Ludzie opowiadali, tak jak czasem dzisiaj mówią, co jest często irytujące, za moich czasów. A to w wydaniu przedwojennym i powojennym miało naprawdę sens, inny sens, za tamtych czasów. Chyba z tej tęsknoty, z tej całej aury zaczęła wyrastać legenda.
1: Legenda, która wcale nie traci na sile, a wręcz przeciwnie, zyskuje moc. Między innymi dzięki książce naszego dzisiejszego gościa, historyka Andrzeja Lechowskiego, który napisał ją w roku 2025. A dzisiaj przeniósł nas w tamte czasy, w tamto miejsce i do tamtego niezwykłego hotelu.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Jesteśmy w Zagrodzie Żubrów, w Kopnej Górze. Opiekun Żubrów?
8: Krzysztof Łaziuk, Nadleśnictwo Supraś.
7: Dzień dobry, proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło?
8: Dzień dobry, no opowieść jest długa, właściwie trudno powiedzieć, od czego zacząć, bo cała historia budowy to jest naprawdę potężna opowieść, bo sama koncepcja to się zrodziła kilkanaście lat temu. Projekt architektoniczny zagrody powstał w 2016 roku, później było uzyskiwanie zezwoleń, później ruszyła budowa w niemałych trudach, bo pierwsze postępowania przetargowe, pierwsze cztery postępowania zostały unieważnione. To był czas, kiedy sposób galopujący rosły ceny usług budowlanych i materiałów budowlanych. No i okazywało się, że to, co przygotowaliśmy do przetargu, sporządzenie nowego kosztorysu, który od 2016 roku już się zdezaktualizował, upływ czasu powodował, że to, co myśmy oferowali w tych postępowaniach, no to już było nie do wykonania za te pieniądze. Oferty, jakie wpływały, znacznie przewyższały to, czym dysponowaliśmy. Dlatego trzeba było na nowo przekosztorysowywać, zastanawiać się, jak zmienić zakres rzeczowy, co my zdołamy za te pieniądze wybudować. Kolejny przetarg wreszcie w 2019 roku ruszyło. Udało się w piątym postępowaniu wyłonić wykonawcę. Kilka lat budowy. W grudniu 2023 roku przyjechały pierwsze żubry do naszej zagrody. To był też taki wymóg związany ze środkami zewnętrznymi. Rozliczenie projektu wymagało, aby żubry do końca 2023 roku się pojawiły. No, środki zewnętrzne oczywiście przydały się tu przy budowie, ale mocno nam utrudniły życie, a sama zagroda powstała w ogromnej części ze środków Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Supraśl.
7: Ile żubrów przyjechało?
8: Przyjechały cztery żubry, miały przyjechać sześć, dwa z różnych powodów nie dojechały. Także pierwsze cztery żubry to był Pomruk z Nadleśnictwa Niepołomice, najstarszy samiec. Drugi samiec wchodzący właściwie w dorosłość dopiero to Pozborek z Nadleśnictwa Borki z Zagrody Wolisko. Przyjechała też Połatka z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i przyjechała Poroberta z Białowieskiego Parku Narodowego. To był ten początek.
7: Mieliście taką dość złożoną ekipę z różnych rejonów.
8: Tak, one zostały specjalnie dobrane tutaj przez specjalistów. Tu pomogła pani profesor Wanda Olech ze SGGW w Warszawie, która jest specjalistką od żubrów. Chodzi o to, że zagroda ma charakter hodowlany, bo chociaż w nazwie jest pokazowa, to główny cel, dla którego została wybudowana, to jest cel służący ochronie gatunku. Właśnie ten cel hodowlany, dlatego że tego typu ośrodki zamknięte stanowią takie zabezpieczenie genetyczne gatunku. Żubr został odtworzony ze skrajnie nielicznej liczby osobników. Wszystkie żubry żyjące dziś na świecie, choć jest ich niemało, one wszystkie są ze sobą blisko spokrewnione. Dlatego ważne jest tworzenie takich hodowli zamkniętych, bo zawsze coś się może wydarzyć z żubrami, które żyją w tych stadach wolnych, właśnie ze względu na bliskie pokrewieństwo istnieją różne zagrożenia. Ta bliskość genetyczna powoduje zagrożenie dla gatunku. Dlatego żubry w tych hodowlach zamkniętych, w Polsce żyje ich ponad 200 w takich hodowlach, są właśnie taką polisą ubezpieczeniową dla gatunku, są w specjalny sposób dobierane, w specjalny sposób też monitorowane, dlatego że wszystkie te żubry odnotowane są w księdze rodowodowej żubrów, która wprowadzona jest w Polsce. Każdy z tych żubrów ma imię. Nie tylko po to, żeby było zabawnie dla turystów, ale też, żeby one były odróżnialne. Każdy ma swój numer rodowodowy w księdze zapisany, rodzice, przemieszczenia pomiędzy hodowlami i tak dalej. Całe życie takiego żubra jest zapisane i też na podstawie tych zapisów w księdze rodowodowej między innymi dobierane są te żubry do nowych ośrodków, tak jak nasz.
7: Macie też tu bardzo fajnie zorganizowaną architekturę do oglądania tych żubrów. Proszę opowiedzieć, jak zostało to stworzone.
8: Sam projekt zagrody rzeczywiście jest ciekawy, jest bardzo oryginalny. To, co jest fajnego u nas, to to, że żubry można obserwować z różnych perspektyw, że często w innych zagrodach obserwacja wygląda w ten sposób, że jest wyznaczony jakiś podest na zewnątrz zagrody, na który można wejść i patrzeć na żubry, które są bądź blisko, bądź trochę dalej. Można popatrzeć i odejść. Natomiast nasza zagroda, no to jest zagroda typowo spacerowa. Wydzielone ciągi piesze prowadzą przez to terytorium żubrów, przy czym nie ma kolizji pomiędzy tymi przestrzeniami przeznaczonymi dla ludzi i dla żubrów, dlatego że pomiędzy poszczególnymi kwaterami, a jest ich cztery, są przejścia dla żubrów pod kładkami, a więc rodzaj dwupoziomowego skrzyżowania, kiedy turyści przechodzą górą, żubry przechodzą dołem i to jest duża atrakcja zagrody.
7: Właśnie ten moment, kiedy jesteśmy na górze, na kładce, a żubry sobie schodzą i wychodzą, no praktycznie są na wyciągnięcie ręki.
8: Tak, i one bardzo często w ten sposób właśnie się pokazują. Też spacerując tymi naszymi ciągami pieszymi, są ogrodzenia stalowe oddzielające przestrzeń ludzką i żubrową. Można mieć wrażenie, że się przechodzi przez stado żubrów, dlatego że bywa, że żubry stoją po jednej stronie ogrodzenia i po drugiej, a więc przechodzimy pomiędzy żubrami. Często też można zaobserwować, co jest ciekawe dla nas, ale i dla zwiedzających, sposób, w jaki żubry jedzą, co wybierają. O ile w tych otwartych kwaterach, gdzie rośnie trawa, no to jest coś normalnego, do czego przywykliśmy. Te pasą się tak jak krowy. Natomiast znacznie ciekawsze jest to w lesie, czy na skraju lasu, gdzie można je obserwować, a więc co wybierają, w jaki sposób, jak potrafi taki żubr na przykład wziąć małe drzewko pomiędzy nogi, przygiąć się swoim ciałem po to, żeby dostać się do listków, które są na wierzchołku.
7: Młode listki to przysmak żubrów.
8: Tak, bo one przez całą zimę czekają na to i kiedy tylko troszeczkę coś zielonego się pojawi, kiedy soki zaczną krążyć w tych gałązkach, natychmiast widać, że mają wielki apetyt na to, natychmiast zaczynają jeść nawet tę maleńką trawę, która dopiero tylko wychodzi z ziemi, leciutko się zieleni, też już próbują jeść. No nie najedzą się tym jeszcze zapewne, ale widać, że mają ogromną ochotę na coś zielonego.
7: Bo tu odnośnie architektury to właśnie cała ta zagroda tak wgryza się w las, łączy się z lasem. Żubry mają przestrzeń w lesie i tutaj wybiegi.
8: Tak, bo zagroda została wybudowana w środku puszczy. Duża jej część to jest właśnie las, który tutaj wcześniej rósł. Część to jest fragment dawnej składnicy drewna tutaj w Kopnej Górze, używanej obecnie rekreacyjnie, turystycznie. Ale tego lasu jest rzeczywiście dużo i te żubry można obejrzeć często i na otwartej przestrzeni, i właśnie w lesie. Bywa, że wejdą gdzieś głęboko w lasy, wtedy nie są widoczne, ale bardzo często właśnie je widać w tym lesie, widać jak się zachowują, właśnie co wybierają do jedzenia. Mamy tutaj dwie wieże widokowe. Też jedna wieża z windą i jak żartujemy z 10. już żubrem w środku, żubr windziarz. Jest to duże zdjęcie żubra, przy którym jak widzimy na podglądzie z kamer, chętnie turyści robią sobie zdjęcia. Nie ucieka, nie rusza się, jest bardzo fotogeniczny. I mamy tutaj taką mniejszą wieżę widokową. Tu obok niej na jesieni przygotowaliśmy nową powierzchnię pastwiskową. Wcześniej tutaj był taki samosiew brzozowy. Teraz po tej zmianie, po obsianiu powierzchni trawą mamy nadzieję, że z tej wieży będzie można też ciekawie żubry obserwować.
7: A brzozy też obgryzają żubry?
8: Nie, od brzozy raczej trzymają się z daleka. Bywa, że tam skubną jej troszeczkę, natomiast ona jest dla nich generalnie szkodliwa. Rozmaite gatunki jedzą. Bardzo chętnie jedzą dąb, ale leszczynę. W zasadzie większość gatunków obgryzają korę. Kora dębowa to też na dobre trawienie im jest pomocna. Świerki też chętnie obgryzają. Kiedy zwaliły się stare sosny podczas wichury tutaj, to też bardzo chętnie się dobierały do kory, ale nie tej grubej, która w dolnej części pnia rośnie, a do tej cienkiej, takiej pomarańczowej w górnej części pnia. Próbują różnych smakołyków. Nie są specjalnie wybredne. No poza brzozą w zasadzie chyba większość gatunków, jaka tu rośnie, im odpowiada.
7: A wy przygotowujecie im po prostu siano na czas zimy, jak wszystko, co zielone, znika?
8: Tak, to siano one mają cały czas, bo jako przeżuwacze, no to jest takie zabezpieczenie, to siano powinny mieć, więc przez cały rok to siano w paśnikach jest, jakby co, jakby któryś zgłodniał jeszcze.
7: A dużo tego siana zjadają latem, kiedy mają trawę?
8: Latem one czasami skubią, ale specjalnie nie jest to dla nich atrakcyjne, natomiast no, zimą rzeczywiście chętnie jedzą. Mają też siano kiszonkę, dostają buraki pastewne, przez cały rok dostają też owiec, to jest około 3 kg na jednego osobnika, uwielbiają ten owiec. Owiec to też jest pewną motywacją dla nich, aby były w tej otwartej części przy paśnikach widoczne dla turystów. Bezbłędnie rozpoznają porę posiłków, rozpoznają pracownika karmiącego, rozpoznają dźwięk samochodu, charakterystyczne stukanie wiaderek plastikowych o ogrodzenie. Wtedy są w pogotowiu.
7: W naszej audycji zwiedzamy dzisiaj Zagrodę Pokazową Żubrów, mieszczącą się w Kopnej Górze, niedaleko Białegostoku. Tak jak słyszeliście, zagroda została stworzona po to, jak podobnych 20 w Polsce, aby zadbać o odbudowę i ochronę gatunku, bo w przypadku stad żyjących na wolności dochodzi do zbyt bliskiego pokrewieństwa. A dzisiaj oglądamy żubry, poznajemy ich zwyczaje. Ruszajmy więc na dalszy spacer, a naszym przewodnikiem jest opiekun zwierząt Krzysztof Łaziuk. Ile mają tutaj przestrzeni?
8: Cała zagroda ma około 20 hektarów powierzchni, ale część oczywiście dla ludzi jest przeznaczona, dla turystów, część gospodarcza. Także dla żubrów to jest około 15-16 hektarów.
7: Czują się chyba jak na wolności w zasadzie.
8: Tak mi się wydaje, że tak dobrych warunków to chyba nie mają w innych zagrodach. Mają dużą powierzchnię, mają przestrzenie otwarte, mają las, mają dużą swobodę. Nie ma też przegęszczenia tego stada, bo żubr jest potężnym zwierzęciem i on też dla zachowania dobrostanu powinien mieć powierzchnię, około 1,5 hektara na jednego osobnika. Żubr bardzo dużo je, no w ciągu dnia może 50-60 kg zjeść karmy, a więc też ta powierzchnia musi być duża, aby nie została wyniszczona bardzo szybko przez zbyt liczne stado. No samo wydeptywanie też, no żubr jest potężnym przecież zwierzęciem, samo jego chodzenie, żywienie się powoduje, że wydeptują ten teren. Tak samo w lesie, to co najciekawsze, najbardziej apetyczne, na przykład młode dąbki, też dość szybko tutaj z tego lasu by zginęły, kiedy stado żubrów byłoby zbyt liczne. Dlatego my sądzimy, że liczba 10-12 osobników, powiedzmy, no to jest maksymalna. Często zwiedzający pytają nas, ile żubrów, i w pierwszym momencie mówią, tylko tyle, pod krynkami to stado 100 sztuk widzieliśmy, to mało, ale nie o liczbę chodzi, tylko też o jakość tego oglądania, ten bliski kontakt, jaki tu jest z żubrami. Można je indywidualnie obserwować, opowiadamy o tych żubrach, każdy z nich ma swój charakter, swoją historię i taka opowieść o tych żubrach też powoduje duże zainteresowanie, zwiększenie zainteresowania właśnie żubrem, w ogóle gatunkiem, inne spojrzenie na żubra. Oczywiście w najprostszy sposób można przyjechać do naszej zagrody, wysiąść z samochodu, popatrzcie, dzieci, tu są żubry, a teraz jedziemy na obiad. Ale kiedy my oprowadzamy, bo takie spacery organizujemy, trwa taki spacer około godziny, nawet półtorej godziny i opowiadamy o tych żubrach i nagle się okazuje, że tyle rzeczy jest ciekawych, o których zwiedzający nie mieli pojęcia wcześniej.
7: Mają imiona, relacje, charaktery, osobowości.
8: Tak, każdy jakieś swoje przejścia życiowe to też miało.
7: No, jesteście z nimi związani, tak jak powiedzmy ludzie ze swoimi zwierzętami domowymi.
8: Myślę, że tak, no, z tą różnicą, że nie da się pogłaskać, nie da się pobawić z takim zwierzakiem.
7: Nie da się pogłaskać żubra?
8: No chyba, że za zaskoczenia, ale tego nie robimy. One mają tutaj mieć naturalne warunki. Nie są to maskotki, które karmi się z ręki czy głaszcze. One mają tu zachowywać się tak jak na wolności i bez spoufalania. Dość często pada też pytanie właśnie, czy reagują na swoje imiona. Oczywiście, że nie. Pytają ludzie, jak je wołać, jakkolwiek i tak im wszystko jedno. Zapewne...
7: Reagują? Zwierzaki domowe reagują.
8: No, ale są tego nauczone. Natomiast naszych żubrów nikt nie uczy, nie ma powodu, żeby to robić.
7: Chcecie, żeby to były dzikie żubry?
8: Tak, one nie do końca są dzikie. One wszystkie, poza Karmelą, która przybyła do nas ze stada wolnego, one wszystkie urodziły się w hodowlach zamkniętych. One są nieoswojone, ale przyzwyczajone do obecności człowieka. A więc nie robią problemu, jeśli człowiek jest gdzieś w pobliżu. Choć są sytuacje, gdzie widać ewidentnie, że człowiek jednak potencjalnie jest traktowany jako zagrożenie. To są sytuacje, na przykład, którą widziałem, kiedy hałaśliwa wycieczka szkolna dzieci, zobaczywszy żubr z daleka, nagle z krzykiem zaczęła biegnąć i dudnić po drewnianej kładce. Pomruk, który stał 20-30 metrów dalej, nagle odwrócił się i zaszarżował. Oczywiście chciał tylko postraszyć, bo nie miał szans zrobić krzywdy, ale widać było tę reakcję. Niedawno też sytuacja była, kiedy wystraszył je rowerzysta i sprowokował do obrony. Tu na teren zagrody nie można wjeżdżać rowerami, ale czasami zdarza się, że ktoś się przemknie. Żubry spokojnie leżały, część się pasła, część leżała. Nagle zza górki pojawił się z dużą prędkością właśnie rowerzysta. I to widać było, bo później na kamerze nagranie przeglądałem, jak zareagował, jak natychmiast zerwały się te, które leżały, wzbiły tumany kurzu, jak szybko zbiły się w szyk obronny, jak ustawiły się na silniejsze żubry z przodu, małe do środka. Rowerzysta na szczęście szybko zorientował się, co spowodował, zsiadł z roweru, ale żubry długą chwilę jeszcze stały w tym szyku obronnym i jeszcze go obserwowały. Bywa też, że nie zwracają uwagi na przewijające się tłumy ludzi w ciągu dnia czy wycieczki, ale kiedy na zagrodzie nie ma nikogo i już po zamknięciu tutaj się znajdę, to też natychmiast jestem wzięty na celownik, natychmiast mnie obserwują i niby nie było nikogo, pojawił się jeden człowiek, czy nie ma zagrożenia. I tak na przykład Karmela, kiedy jej mały pojurek był jeszcze mały i leżał zbyt blisko kładki, a ona stała dużo dalej przy paśniku, a ja na tę kładkę nagle wszedłem, natychmiast zaczęła chruczeć, zawołała go, zerwał się do mamy, odbiegł, zostałem odebrany jako zagrożenie, więc...
7: To grzeczny, szybko posłuchał mamy.
8: Tak, u żubrów jest dyscyplina, obowiązuje, aczkolwiek też nie zawsze mieliśmy sytuację. Kiedy urodził się nasz pierwszy żubr, pokopek, no mieliśmy też tutaj perturbacje, bo żubry nie były wobec niego przyjazne, ale to już z pewnych przyczyn wynikało. Została zagroda podzielona na dwie części. Mama, połatka z pokopkiem otrzymała dwie kwatery, natomiast pozostałych dwóch były te starsze. Pomimo, że zostały rozdzielone, one za sobą tęskniły, ustawiały się tak, żeby się widzieć. I ten mały, o którego właśnie zdrowie się obawialiśmy, w pewnym momencie zaczął przez to dość ażurowe ogrodzenie przechodzić, ono nie stanowiło dla niego przeszkody. Mama chruczała, nawoływała, złościła się, a on przechodził przez drogę na drugą stronę do tej kwatery z pozostałymi żubrami. One na szczęście mu tam krzywdy nie robiły, aczkolwiek troszeczkę obcesowo go traktowały, ale widzieliśmy, że zagrożenia nie ma, także po dwóch tygodniach połączyliśmy to stado. Dużo się dzieje i przyjeżdżając tak tylko na chwilę tutaj do zagrody, można zobaczyć te żubry, no jeśli ktoś nie widział, na pewno jest to dużą atrakcją, ale znacznie ciekawiej jest tutaj spędzić trochę czasu, bywać częściej, jeśli ktoś mieszka w Białymstoku czy w okolicy, spędzić tu trochę czasu. czasu i naprawdę dużo ciekawych, fajnych, takich niespodziewanych zachowań tych zwierząt można zaobserwować. Poznać stado, poznać poszczególne osobniki, no bo to też dla nas nie jest to problemem je rozpoznać, natomiast dla turystów jest to zaskoczenie, że my je rozpoznajemy i po czym my je rozpoznajemy. No po wyglądzie oczywiście.
7: Po zagrodzie pokazowej żubrów w Kopnej Górze oprowadzał nas i o zwyczajach tych ogromnych zwierząt opowiadał nam ich opiekun Krzysztof Łaziuk.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Jedna sekunda nieuwagi. Tyle czasem wystarczy, by zwykła droga do pracy, szkoły czy na zakupy zakończyła się wypadkiem. Rowerzysta rusza przez przejazd. Kierowca spogląda w lusterko. Pieszy stawia kolejny krok na pasach. Każdy jest przekonany, że został zauważony. Tymczasem policjanci coraz częściej słyszą po kolizjach jedno zdanie: nie widziałem go. Na ulicach jest coraz więcej rowerów. To dobra wiadomość dla środowiska i dla zdrowia białostoczan, ale także większe wyzwanie dla wszystkich uczestników ruchu. Bo choć przepisy regulują pierwszeństwo, nie są w stanie zatrzymać rozpędzonego samochodu ani cofnąć skutków błędu. Kto częściej powoduje zderzenia, kierowcy czy rowerzyści? Czy rowerzysta zawsze ma pierwszeństwo? Kiedy musi zejść z roweru i dlaczego czasem, nawet mając rację, można stracić znacznie więcej niż tylko poczucie sprawiedliwości? O odpowiedzialności, ostrożności i bezpieczeństwie na drogach rozmawiamy dzisiaj z aspirant Agnieszką Skwierczyńską z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
6: Eksperci radzą mieszkańcom Białego Stoku.
7: W ostatnim czasie prawdziwą plagą, z tego co widzę, nawet ze swego balkonu, stały się stłuczki, do których dochodzi między rowerzystami a kierującymi samochodami w bardzo różnych sytuacjach. Jak to widzi policja? Jak to wygląda w waszych statystykach?
4: Kierowcy samochodów mają wokół siebie karoserię, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne. Rowerzysta jedynie ma własne ciało. W zderzeniu tych dwóch światów prawa fizyki są bezlitosne. Nawet niewielka prędkość może oznaczać poważne obrażenia, czasem tragedię, która na zawsze może zmienić czyjeś życie. Coraz częściej też słyszymy o potrąceniach na przejazdach dla rowerzystów oraz o nieustąpieniu pierwszeństwa podczas skrętu czy zbyt małym odstępie przy wyprzedzaniu. Wielu kierowców mówi, że nie zauważyli rowerzysty i to zdanie powinno brzmieć jako ostrzeżenie dla nas wszystkich, bo rowerzysta nie pojawia się znikąd. Najczęściej jest tam od kilku sekund, tylko nasze oczy nie dostrzegają.
7: Wzywani na takie kolizje, właśnie to słyszycie od kierowców?
4: Bardzo często kierowca nie zauważy, może jest rozkojarzony i to jest przypadek po prostu. No niestety na drodze musimy cały czas być czujni, mieć oczy dookoła głowy i przede wszystkim uważać przy przejściach dla pieszych, przy przejazdach dla rowerzystów, bo jednak to są niechronieni uczestnicy ruchu i musimy na nich szczególnie uważać.
7: Czyja tak naprawdę najczęściej to jest wina? Bo zwykle słyszy się w opinii rowerzysty, że to wina kierowcy, w opinii kierowcy, że to wina rowerzysty.
4: No nie można określić, czyja to jest wina częściej, bo te zdarzenia są różne. Niestety mamy ich dość sporo. Często się kończą ciężkimi urazami, niestety dla rowerzystów szczególnie, czy tam pieszych. To tak samo piesi muszą uważać, wchodząc na jezdnię. Muszą zwrócić uwagę, czy ten pojazd nie zbliża się zbyt szybko, bo są różne czynniki, nawet zdrowotne, że może ktoś nie zauważy, może w tym momencie źle się poczuć i niestety może nie zauważyć, a to może skończyć się tragedią dla tej osoby, która wejdzie na to przejście.
7: Często do kolizji dochodzi na przejściu dla pieszych. Czy rowerzysta ma tam pierwszeństwo?
4: To wszystko oznaczone jest jednak znakami drogowymi, na to musimy zwracać uwagę, bo są oznakowane przejścia, przejazdy dla rowerzystów i tam rowerzysta ma pierwszeństwo. Na przejściach dla pieszych typowo niestety rowerzysta musi uważać, musi zejść z roweru i ten rower przeprowadzić. Bardzo często niestety widzimy, jak rowerzyści po prostu chyba z niecierpliwości przejeżdżają przez te przejazdy. To jest niebezpieczne szczególnie dla nich, ale też dla innych uczestników ruchu, bo mogą nie zdążyć zareagować. Kierowca jedący jezdnią widzi, że jest przejście dla pieszych, nie widzi pieszego. Pieszy się zbliża dość mniejszą prędkością niż rower, więc te sekundy na reakcję są jednak krótsze, jak rowerzysta wjedzie na jezdnię. I niestety, mimo że to będzie wina rowerzysty, to straty poniosą obie strony. Uszkodzony pojazd, też może być uszkodzone ciało, to jednak jest gorsze.
7: Tak naprawdę na drodze te same zasady ruchu drogowego obowiązują rowerzystę i kierującego samochodem.
4: Zgadza się, rowerzysta też musi mieć kartę rowerową, jeżeli nie ma 18 lat, więc musi zdać pewne testy, gdzie są przepisy ruchu drogowego i musi się do nich stosować, tak samo jak kierowcy pojazdów.
7: Przede wszystkim kierowca jest bardziej zabezpieczony samochodem, więc to chyba jest dla rowerzystów bardzo istotny komunikat, że w zasadzie oni muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo są bezbronni.
4: Tak, będąc uczestnikiem ruchu, każdy musi dbać o swoje bezpieczeństwo. Oczywiście to zwracać na innych. I rowerzysta, jak i pieszy, ze względu na to, że nie są niczym chronieni, muszą szczególnie uważać właśnie przy korzystaniu z przejazdów czy przejść dla pieszych na swoje bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze. Zachęcamy również do korzystania z kasków na rowerzystów, bo przy upadku, uderzeniu głową te urazy mogą być bardzo duże, więc warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. No szczególnie też zwracać uwagę, będąc na rowerze, na pieszych, bo też mijamy ich wielokrotnie i możemy również jakąś krzywdę im wyrządzić.
7: A na chodniku kto ma pierwszeństwo, pieszy czy rowerzysta? Bo to też często idą spory.
4: Na chodnikach to piesi mają pierwszeństwo. Rowerzysta musi dostosować tą prędkość do prędkości pieszego. Czyli jechać dość powoli, żeby właśnie nie zaczepić nikogo. Czasami też pieszy zmienia kierunek marszu, więc też musimy na to wszystko uważać. Także uważajmy, rowerzyści, na pieszych.
7: Za szybko jeżdżą rowerzyści, mam takie wrażenie, w mieście, po tych chodnikach, a nawet po ścieżkach.
4: Czy za szybko jeżdżą? Ciężko zweryfikować jednak. Wiadomo, że tą prędkość muszą dostosować do prędkości pieszy. Każdy gdzieś się śpieszy w naszym życiu, więc być może ten pęd sprzyja też jeździe na rowerze.
7: A na ścieżkach rowerowych czy rowerzysta zawsze ma pierwszeństwo?
4: Jeżeli jest ścieżka dla pieszych i obok jest ścieżka rowerowa, to oczywiście pieszy musi uważać, wchodząc na ścieżkę rowerową, bo na ścieżce rowerowej to rowerzysta ma pierwszeństwo i musimy uważać, bo rowerzysta może nie zdążyć zareagować i potrącić pieszego, także każdy, będąc na wyznaczonej swojej trasie, musi zwracać uwagę na innych tych uczestników ruchu.
7: A na ścieżkach rowerowych są też pasy. Czy na pasach pieszy ma bezwarunkowe pierwszeństwo, czy jednak musi uważać?
4: No według przepisów, kiedy pieszy jest na przejściu dla pieszych, jest na tych pasach, to ma pierwszeństwo. Natomiast jeżeli zbliża się do pasów, to jeszcze nie ma pierwszeństwa w momencie, kiedy na nich będzie dopiero.
7: Czyli podobne są zasady między rowerzystą na ścieżce a pieszym, jak między kierowcą na drodze a pieszym.
4: Na drodze to kierowca ma pierwszeństwo, ale w wyznaczonych miejscach, tak jak przejście dla pieszych, to ma pieszy.
7: Podobnie na ścieżkach.
4: Dokładnie, tak samo jest i na ścieżkach rowerowych. Warto też uczciwie powiedzieć, że odpowiedzialność spoczywa na wszystkich uczestnikach ruchu. Rowerzysta przejeżdżający na skrzyżowaniu bez upewnienia się, czy został zauważony, również ryzykuje bardzo wiele. Przepisy dają pierwszeństwo, ale nie dają gwarancji na zachowanie życia.
7: O czym przypominała aspirant Agnieszka Skwierczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Tak więc na drodze każdy z nas może mieć pierwszeństwo, ale nikt nie ma przewagi nad prawami fizyki. Dlatego warto pamiętać, że ostrożność nigdy nie jest oznaką słabości, ale zawsze rozsądku. Czasem jedno spojrzenie więcej może uratować zdrowie, a nawet życie. Lepiej o tym pomyśleć przed zdarzeniem niż po. Jak często myślimy, że gdybyśmy wtedy poczekali. Kończąc dzisiaj ten temat, życzę Wam, aby ta refleksja pojawiała się zawsze przed zdarzeniem. Bądźmy po prostu ostrożni w każdej chwili.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Sam jej.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.
13: Trzeci dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8 godzina na zegarach i wiadomości mamy dla Was.
14: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
15: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
14: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
16: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje. I mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
14: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Radio Złote Przeboje. I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
13: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje, 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl. Włączamy nie.

dało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie w aż 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Przestać śpiewać!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Warius Manx w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: prezentuje Rok Potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, minęła godzina 9, czas na sprawdzone wiadomości.
10: Znów taniej na stacjach, wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
11: Daleka droga do tego.
10: No od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
12: Ponad złotówka różnica jest.
13: Tak? Jest dużo, tak?
12: Dużo jest, jest różnie.
14: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
15: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
10: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie. Tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
16: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
10: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
11: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
10: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu, w Białymstoku 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę. Radio Złote Przeboje. No to szykują się ciekawochy, ciekawochy.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też, ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Z aplikacją Szynka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 36,49. Teraz jedynie 19,99.
3: Stokrotka.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Reklama.

The Underdog Project z Radio Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją, a w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę, zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy, czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kuloodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
1: Za mniej.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
14: Hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
15: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
22: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip-sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla w Wielkiej Brytanii. 2 funty 10 zł u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
0: Reklama.
9: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10:00.
10: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
11: Zostaw Polki i Polaków!
10: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
12: Nie da się nie widzieć.
10: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
12: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
10: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
11: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
10: Przypomnę, że prezydent, choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
13: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
10: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin?
6: Radio Złote Przeboje.
9: Będzie można Marcina Lorocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Konrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są, i w całości Lalka za darmo szeroko dostępna jest, sprawdzałem. Także proszę namierzyć i recytacja dowolnego krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgo.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak. Tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
17: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami, z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
11: Stokrotka.
0: Reklama.
12: Zbliża się godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie wiadomości.
13: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzamiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
14: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
13: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
15: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części części właścicieli stacji.
13: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
12: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: I już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
16: A nie Wokulski, jest pan Ham.
17: Radio Złote Przeboje.
12: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Kalcze klapy w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę. Kinową wersję już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Mm-hmm. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Za mniej.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali. Czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
5: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: Reklama.
18: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Carlisle wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem: Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama.
10: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw, to głównie północna i zachodnia Polska, a konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
12: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
11: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
10: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik,
0: dawaj.
10: Żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
0: O.
10: To ja. Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać Słowianki, prawda?
0: No rzadko. To jest tak, mogę ci od razu zacząć od anegdoty.
10: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Klasyczne
2: na to zdjęcie. I fajne, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lament, lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Zresztą mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jakby bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
12: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, i w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No,
1: właśnie.
2: Ja wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS grałam całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę. Bądźcie z nami.

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej ho, hej ho. Do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października. Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
2: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
3: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak,
3: blisko
2: niemieckiego. No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, że sobie nie no w ogóle, abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy, nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.

0: Rozdział ta promocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Reklama. Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii. Za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw. Nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
10: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię znad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
9: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
11: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
12: No pewnie, że jest lepiej.
9: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
13: 1, 2.
9: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
12: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
0: Seriale, filmy, teatry, mów.
12: Serial.
0: Się. Możesz się już
12: film,
0: troszkę pochwalić.
12: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest duży projekt.
2: I na przykład akurat to serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Gdzie Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu. I to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było... Właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak, mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed pracą. Genialny pomysł, po prostu ja się tak ucieszyłam.

0: Czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no 2-3 lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat, tak, nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
1: Tak. Czy... Ja muszę nagrać 2 self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 11,99.

0: Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rossati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są 4 główne role, zagram jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: Pani
2: właśnie...
1: Pani Rossati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio i poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch. No.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ti love, nie.

0: Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rossati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy. Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
0: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
9: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
11: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
9: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji 2 osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
12: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
9: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
13: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
9: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje cię naprawdę w super formie. Takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
15: 42.
0: Dobra, tak bym cię przed 40.
15: Ale mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
0: No właśnie, widzisz.
15: I mam takie wrażenie, że mam 40.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne. Więc jakby nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety,
2: a poza tym wiesz, no, wszyscy będziemy się starzeć. Mimo, że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weroniko Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no, w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
3: Co to jest za wspaniały charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i ja mówię tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elizabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklany słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
15: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumiem babcia. Ale ja a babcia na to babcia. Rozumi.
3: Cudowne, rozumie.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem, a ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość na niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Weroniko Rosati.
1: Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDM, ciąg dalszy nastąpi, jak tak. Znowu wpadniesz tutaj.
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
2: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny Paliw Niżej.
4: Ponad złotówka różnicy jest.
5: Tak jest, jest dużo, tak?
4: Dużo jest, jest różnica.
6: Chyba widzę różnicę.
7: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
3: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
8: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
3: Licza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Prawie 4 minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue.

0: nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90. A tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajm. Nie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Reklama.

po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. A my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
22: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jermaine Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22, 4, 4 i 3, 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie, możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.

0: To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki Obywatel GC. Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje, a do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach. Nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii. Za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra. Murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
14: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
13: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
15: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
13: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylvester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: To piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17:00, będziecie mogli i chwycić za telefon, zadzwonić po 224-430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17:00.
1: Kawałek po kawałku.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
20: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgarnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 1984 roku. Tora, Tora, Tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Supraśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
10: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to! Na smartfonach mamy to!
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
5: Spinderella cut it up.

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Kendall Thor. Za 9 minut będzie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i panie i panowie, mamy przed nami ostatni fragment Złotego Przeboju, który jak co sobotnie popołudnie tnę na trzy części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, no i ta ostatnia, która już za moment się pojawi, będzie miała 6 sekund. I po tym fragmencie proszę chwytać za telefony i dzwonić 22 4 4 i 3 0. No i powiedzieć mi, kto śpiewa ten numer, jaki jest tytuł tego przeboju. Do wygrania butelka termiczna i fioletowy kubek. To teraz cała Polska nadstawia ucho i słucha ostatniego, trzeciego fragmentu. Ach, teraz to już chyba wszystko jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która się dodzwoni, odpowie na prawidłowo zagadkę, kto śpiewa, jaki jest tytuł, no to zgarnia te dwie nagrody. Butelka termiczna i fioletowy kubek.

0: Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Kool & The Gang, a tuż po sprawdzonych wiadomościach o 17 w Radiu Złote Przeboje finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów. To na Kujawach. Marcin Krzemiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
19: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
18: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad półtorej godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl-Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Pogoda.
17: Do końca dnia bez kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 15 stopni, a najcieplej pokazują teraz termometry w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo tam na termometrach nawet do 22 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00. No, w tej godzinie emocji na pewno nie zabraknie, bo pora na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku, to już za niespełna 6 minut, no ale wcześniej podelektujemy się wspólnie tymi największymi przebojami lat 80. i 90. Blondie i Maria za moment, a na dobry początek była partnerka Johnny'ego Deppa. To będzie Vanessa Paradis.

0: 27 lat temu pojawił się ten singiel i od razu wzbił się na szczytach list przebojów na całym świecie. Blondie i Maria w radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Cytując klasyk, z klasyka, nadeszła wielkopomna chwila, czyli zaczynamy finał naszej zabawy kawałek po kawałku. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Mateusz, który jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry, witam pięknie.
0: Wiem, że ty jesteś bardzo zapracowany, nawet w sobotnie popołudnie, bo jesteś kierowcą taksówki.
2: Tak, zgadza się, wożę ludzi z punktu A do punktu B, a czasem nawet do punktu C.
0: I z głośników płyną Złote Przeboje.
2: Tylko i wyłącznie.
0: Bardzo nam jest miło. Mateuszu, drogi, skoro finał naszej zabawy, to jeśli pozwolisz, to jeszcze zagramy ten trzeci, ostatni, długi fragment w naszej zabawie, kawałek po kawałku. Tych kawałków w sumie są trzy. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, no i ten ostatni, który pojawił się przed godziną 17, ma 6 sekund, no i musimy go posłuchać raz jeszcze. No i właśnie po tym trzecim kawałku z prawidłową odpowiedzią zadzwonił do nas Mateusz. Mateuszu, to co to za piosenka i kto ją śpiewa?
2: Jest to piękny utwór braci Bee Gees, nazywa się More Than a Woman.
0: Mateuszu, nie może być inaczej. Oczywiście, że to jest ten kawałek, który dzisiaj poukładałeś z tych trzech elementów, złożyłeś w jedną całość. No i udało się.
2: Bardzo mnie to cieszy.
0: Nas bardzo również bardzo cieszy, że mogę ci z wielką przyjemnością wręczyć te dwa fajne nasze gadżety, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek. Czego ci życzyć? Chyba mnóstwo klientów do północy, co?
2: Tak, i ja bym chciał, korzystając z okazji, tak, jeżeli ten utwór poleci, ja taką mam nadzieję, to zadedykować go mojej prywatnej Modern Woman, mojej Oleńce, która wczoraj świętowała urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie, bo ty jesteś More Than a Woman.
0: To gramy szczególnie dla Oleńki i dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Mateuszu, trzymaj się, pozdrawiamy cię gorąco.
2: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
21: Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

1978 roku rzuca studia i rusza na podbój Nowego Jorku, mając w kieszeni zaledwie $35 i tak naprawdę to była jej pierwsza w życiu podróż samolotem, a także pierwszy raz przejechała się taksówką po Nowym Jorku. Madonna w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, a jeśli o tej porze brakuje wam takich letnich wspomnień, no to ta piosenka na pewno wam je dostarczy. Mr. President, no i Coco Jumbo.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodal dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
1: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które no i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
0: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos d'Amour zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
2: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem je chyba w 78 roku, jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacyjny czas. Ale tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja bym po prostu ciurkiem całą tej listy słuchał. Naprawdę, to są fajne rzeczy.
0: A z kolei Maciej Sztur dodaje.
3: Dwa porównania towarzyszyły mi od wczesnego dzieciństwa i towarzyszą do dziś, jeśli chodzi o porównania podobieństw fizycznych i różnych innych. Pierwsze, nie odkryję tu Ameryki, że były to porównania do mojego ojca, co oczywiste. Większość dzieci jest porównywalna gdzieś do swoich rodziców, więc to jest naturalne. Natomiast drugim porównaniem, które mi towarzyszy od później podstawówki, i to porównanie mi bardzo schlebiało i schlebia do dziś, i do dziś te porównania gdzieś pojawiają się w komentarzach pod różnymi moimi zdjęciami, to rzekome podobieństwo do Matthew Gordona Summera, czyli Stinga.
4: Coś jest.
3: Pierwszą tak patrzę. Kasetą, jeszcze wtedy był kiedyś taki nośnik, pierwszą kasetą z zachodnią muzyką, jaką mi tato przywiózł z zagranicy, to było Nothing Like the Sun Stinga. I od tego czasu gdzieś on się przewija w moim życiu tak miło i sentymentalnie, że lubię bardzo jego głos i jego twórczość, i zarówno policyjną twórczość, jak i solową. Posłuchajmy piosenkę o Roxanie, bardzo, bardzo jakiejś miłej pani.
2: Roxanne.
3: Chociaż jej historia może nie jest różowa, a może właśnie różowa jest jej.
4: Trochę filmowa nawet.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
12: Godzina 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem za starami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dziś trwa program Czas Gwiazd o Stingu i zespole The Police i niebawem dowiecie się, jak Stingowi szło w aktorstwie.

tobie to się zda.

0: gwiazd. Sting jako solowy muzyk, czy też razem z zespołem The Police? To jest dopiero filozoficzne pytanie podczas dzisiejszego sobotniego wieczoru. Na pewno Sting solowo wydał całą masę przebojów, chociażby Englishman in New York, czy też Shape of My Heart oraz Fields of Gold. Wrócił też do swoich jazzowych fascynacji, angażując świetnych muzyków sesyjnych. Eksperymentował z reggae, muzyką etno, klasyką i bardziej wyrafinowanym popem. Tomek Organek.
1: Ja mam olbrzymi szacunek do Stinga i można się śmiać ze Stinga, bo wiem, że tam ludzie się podśmiewują, że Sting to już wszystko zagra, ale to jest bardzo zdolny człowiek z olbrzymią samodyscypliną, który mając na koncie olbrzymi sukces z The Police, ja zawsze podziwiam coś takiego. Podobnie ma Dave Grohl, który wydobył się z Nirwany, z zespołu legendy i stworzył drugi zespół, może nie legendy, ale coś bardzo dużego. I w przypadku Stinga tak samo jest, że skończyła się kariera The Police i wielu mogłoby popaść w ogóle, wiesz, w zapomnienie i w jakieś tam próżnie i bardzo często się tak dzieje. Bo ponieważ po tak olbrzymim sukcesie to przytłacza i trudno później jakby pozbierać się i zacząć coś od zera. A Sting to zaczął i kontynuuje przez tyle lat wspaniałą karierę. Ja miałem nawet okazję go widzieć na żywo na takiej sali w Toruniu na Jordankach, bo przyjechał tam z pewnej okazji. Co mnie w ogóle zaszokowało, że w Toruniu mogę zobaczyć Stinga. Był w świetnej formie, zespół świetnie grał, te piosenki są naprawdę bardzo dobre ciągle. Nie wiem, ja go bardzo szanuję, naprawdę.
0: Z czasem stał się również muzykiem mocno zaangażowanym społecznie. Wspierał m.in. Amnesty International, angażował się w kwestie ochrony środowiska i praw człowieka, ale jego twórczość nie ograniczała się tylko do muzyki popularnej. Pisał także muzykę do filmów, występował jako aktor, zresztą do tego jeszcze będziemy wracać teraz. Sting, Desert Rose.

0: Czas gwiazd.
1: Jak już wiemy, Sting to człowiek o wielu talentach, no bo wspierał ochronę lasów deszczowych, też prawa człowieka, ale zagrał również w kilku filmach, między innymi w Dune'ie Davida Lyncha. JJ, zespołu Big Cyc.
2: No tak, no to jako aktor też fajnie wypadał. Ja pamiętam taki z Bossem Hoskinsem, był taki film, coś z poniedziałku, nie lubię poniedziałku chyba, czy coś takiego. I on tam grał szefa klubu muzycznego, także aktorsko też mu nic nie brakuje.
1: A film dokładnie nazywał się Burzliwy Poniedziałek i faktycznie wciela się tam Finlaya, właściciela niewielkiego klubu jazzowego. Ale Sting na swoim koncie ma także muzykę do filmu. Myślę, że ten numer na pewno kojarzycie.

Cytując klasyka, było nas trzech, w każdym z nich inna krew, ale też ogromny talent, bo kawałek All for Love Sting nagrał razem z Rodem Stewartem oraz Bryanem Adamsem. Panowie w ten sposób promowali film Trzej Muszkieterowie z 1993 roku.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
2: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne, to w ogóle nie przypomina Police, to... Że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero że to pierwsze koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem, o Jezusie źle, no nie wypada po prostu. No.
1: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
3: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
1: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Telmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Jesteśmy w Zagrodzie Żubrów, w Kopnej Górze. Opiekun Żubrów?
10: Krzysztof Łaziuk, Nadleśnictwo Sukaś.
9: Dzień dobry, proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło?
10: Dzień dobry, no opowieść jest długa, właściwie trudno powiedzieć, od czego zacząć, bo cała historia budowy to jest naprawdę potężna opowieść, bo sama koncepcja to się zrodziła kilkanaście lat temu. Projekt architektoniczny zagrody powstał w 2016 roku, później było uzyskiwanie zezwoleń, później ruszyła budowa w niemałych trudach, bo pierwsze postępowania przetargowe, pierwsze cztery postępowania zostały unieważnione. To był czas, kiedy w sposób galopujący rosły ceny usług budowlanych i materiałów budowlanych. No i okazywało się, że to, co przygotowaliśmy do przetargu, sporządzenie nowego kosztorysu, który od 2016 roku już się zdezaktualizował, upływ czasu powodował, że to, co myśmy oferowali w tych postępowaniach, no to już było nie do wykonania za te pieniądze. Oferty, jakie wpływały, znacznie przewyższały to, czym dysponowaliśmy. Dlatego trzeba było na nowo przekosztorysowywać, zastanawiać się, jak zmienić zakres rzeczowy, co my zdołamy za te pieniądze wybudować. Kolejny przetarg wreszcie w 2019 roku ruszyło. Udało się w piątym postępowaniu wyłonić wykonawcę. Kilka lat budowy. W grudniu 2023 roku przyjechały pierwsze żubry do naszej zagrody. To był też taki wymóg związany ze środkami zewnętrznymi. Rozliczenie projektu wymagało, aby żubry do końca 2023 roku się pojawiły. No, środki zewnętrzne oczywiście przydały się tu przy budowie, ale mocno nam utrudniły życie, a sama zagroda powstała w ogromnej części ze środków Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Supraśl.
9: Ile żubrów przyjechało?
10: Przyjechały cztery żubry, miały przyjechać sześć, dwa z różnych powodów nie dojechały. Także pierwsze cztery żubry to był Pomruk z Nadleśnictwa Niepołomice, najstarszy samiec. Drugi samiec wchodzący właściwie w dorosłość dopiero to Pozborek z Nadleśnictwa Borki z Zagrody Wolisko. Przyjechała też Połatka z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i przyjechała Poroberta z Białowieskiego Parku Narodowego. To był ten początek.
9: Mieliście taką dość złożoną ekipę z różnych rejonów.
10: Tak, one zostały specjalnie dobrane. Tutaj przez specjalistów tu pomogła pani profesor Wanda Olech ze SGGW w Warszawie, która jest specjalistką od żubrów. Chodzi o to, że zagroda ma charakter hodowlany, bo chociaż w nazwie jest pokazowa, to główny cel, na którego została wybudowana, to jest cel służący ochronie gatunku. Właśnie ten cel hodowlany, dlatego że tego typu ośrodki zamknięte stanowią takie zabezpieczenie genetyczne gatunku. Żubr został odtworzony ze skrajnie nielicznej liczby osobników. Wszystkie żubry żyjące dziś na świecie, choć jest ich niemało, one wszystkie są ze sobą blisko spokrewnione. Dlatego ważne jest tworzenie takich hodowli zamkniętych, bo zawsze coś się może wydarzyć z żubrami, które żyją w tych stadach wolnych, właśnie ze względu na bliskie pokrewieństwo istnieją różne zagrożenia. Ta bliskość genetyczna powoduje zagrożenie dla gatunku. Dlatego żubry w tych hodowlach zamkniętych, w Polsce żyje ich ponad 200 w takich hodowlach, są właśnie taką polisą ubezpieczeniową dla gatunku, są w specjalny sposób dobierane, w specjalny sposób też monitorowane, dlatego że wszystkie te żubry odnotowane są w Księdze Rodowodowej Żubrów, która prowadzona jest w Polsce. Każdy z tych żubrów ma imię. Nie tylko po to, żeby było zabawnie dla turystów, ale też, żeby one były odróżnialne. Każdy ma swój numer rodowodowy w księdze zapisany, rodzice, przemieszczenia pomiędzy hodowlami i tak dalej. Całe życie takiego żubra jest zapisane i też na podstawie tych zapisów w księdze rodowodowej między innymi dobierane są te żubry do nowych ośrodków, tak jak nasz.
9: Macie też tu bardzo fajnie zorganizowaną architekturę do oglądania tych żubrów. Proszę opowiedzieć, jak zostało to stworzone.
10: Sam projekt zagrody rzeczywiście jest ciekawy, jest bardzo oryginalny. To, co jest fajnego u nas, to to, że żubry można obserwować z różnych perspektyw, że często w innych zagrodach obserwacja wygląda w ten sposób, że jest wyznaczony jakiś podest na zewnątrz zagrody, na który można wejść i patrzeć na żubry, które są bądź blisko, bądź trochę dalej. Można popatrzeć i odejść. Natomiast nasza zagroda, no to jest zagroda typowo spacerowa. Wydzielone ciągi piesze prowadzą przez to terytorium żubrów, przy czym nie ma kolizji pomiędzy tymi przestrzeniami przeznaczonymi dla ludzi i dla żubrów, dlatego że pomiędzy poszczególnymi kwaterami, a jest ich cztery, są przejścia dla żubrów pod kładkami, a więc rodzaj dwupoziomowego skrzyżowania, kiedy turyści przechodzą górą, żubry przechodzą dołem i to jest duża atrakcja zagrody.
9: Właśnie ten moment, kiedy jesteśmy na górze, na kładce, a żubry sobie schodzą i wychodzą, no praktycznie są na wyciągnięcie ręki.
10: Tak, i one bardzo często w ten sposób właśnie się pokazują. Też spacerując tymi naszymi ciągami pieszymi, są ogrodzenia stalowe oddzielające przestrzeń ludzką i żubrową. Można mieć wrażenie, że się przechodzi przez stado żubrów, dlatego że bywa, że żubry stoją po jednej stronie ogrodzenia i po drugiej, a więc przechodzimy pomiędzy żubrami. Często też można zaobserwować, co jest ciekawe dla nas, ale i dla zwiedzających, sposób, w jaki żubry jedzą, co wybierają. O ile w tych otwartych kwaterach, gdzie rośnie trawa, no to jest coś normalnego, do czego przywykliśmy, te pasą się tak jak krowy. Natomiast znacznie ciekawsze jest to w lesie, czy na skraju lasu, gdzie można je obserwować, a więc co wybierają, w jaki sposób, jak potrafi taki żubr na przykład wziąć małe drzewko pomiędzy nogi, przygiąć je swoim ciałem po to, żeby dostać się do listków, które są na wierzchołku.
9: Młode listki to przysmak żubrów.
10: Tak, one przez całą zimę czekają na to i kiedy tylko troszeczkę coś zielonego się pojawi, kiedy soki zaczną krążyć w tych gałązkach, natychmiast widać, że mają wielki apetyt na to, natychmiast zaczynają jeść nawet tę maleńką trawę, która dopiero tylko wychodzi z ziemi, leciutko się zieleni, też już próbują jeść. No nie najedzą się tym jeszcze zapewne, ale widać, że mają ogromną ochotę na coś zielonego.
9: Bo tu odnośnie architektury to właśnie cała ta zagroda tak gryza się w las, łączy się z lasem. Żubry mają przestrzeń w lesie i tutaj wybiegi.
10: Tak, bo zagroda została wybudowana w środku puszczy. Duża jej część to jest właśnie las, który tutaj wcześniej rósł. Część to jest fragment dawnej składnicy drewna tutaj w Kopnej Górze, używanej obecnie rekreacyjnie, turystycznie. Ale tego lasu jest rzeczywiście dużo i te żubry można obejrzeć często i na otwartej przestrzeni, i właśnie w lesie. Bywa, że wejdą gdzieś głęboko w las i wtedy nie są widoczne, ale bardzo często właśnie je widać w tym lesie, widać jak się zachowują właśnie, co wybierają do jedzenia. Mamy tutaj dwie wieże widokowe. Też jedna wieża z windą i jak żartujemy z 10. już żubrem w środku, żubr windziarz. Jest to duże zdjęcie żubra, przy którym jak widzimy na podglądzie z kamer, chętnie turyści robią sobie zdjęcia. Nie ucieka, nie rusza się, jest bardzo fotogeniczny. I mamy tutaj taką mniejszą wieżę widokową. Tu obok niej na jesieni przygotowaliśmy nową powierzchnię pastwiskową. Wcześniej tutaj był taki samosiew brzozowy. Teraz po tej zmianie, po obsianiu powierzchni trawą mamy nadzieję, że z tej wieży będzie można też ciekawie żubry obserwować.
9: A brzozy też obgryzają żubry?
10: Nie, od brzozy raczej trzymają się z daleka. Bywa, że tam skubną jej troszeczkę, natomiast ona jest dla nich generalnie szkodliwa. Rozmaite gatunki jedzą. Bardzo chętnie jedzą dąb, ale leszczynę. W zasadzie większość gatunków obgryzają korę. Kora dębowa to też na dobre trawienie im jest pomocna. Świerki też chętnie obgryzają. Kiedy zwaliły się stare sosny podczas wichury tutaj, to też bardzo chętnie się dobierały do kory, ale nie tej grubej, która w dolnej części pnia rośnie, a do tej cienkiej, takiej pomarańczowej w górnej części pnia. Próbują różnych smakołyków, nie są specjalnie wybredne. No poza brzozą w zasadzie chyba większość gatunków, jaka tu rośnie, im odpowiada.
9: A wy przygotowujecie im po prostu siano na czas zimy, jak wszystko, co zielone, znika?
10: Tak, to siano one mają cały czas, bo jako przeżuwacze, no to jest takie zabezpieczenie, to siano powinny mieć, więc przez cały rok to siano w paśnikach jest, jakby co, jakby któryś zgłodniał jeszcze.
9: Dużo tego siana zjadają latem, kiedy mają trawę?
10: Latem one czasami skubią, ale specjalnie nie jest to dla nich atrakcyjne, natomiast no, zimą rzeczywiście chętnie jedzą. Mają też siano kiszonkę, dostają buraki pastewne, przez cały rok dostają też owiec, to jest około 3 kg na jednego osobnika, uwielbiają ten owiec. Owiec to też jest pewną motywacją dla nich, aby były w tej otwartej części przy paśnikach widoczne dla turystów. Bezbłędnie rozpoznają porę posiłków, rozpoznają pracownika karmiącego, rozpoznają dźwięk samochodu, charakterystyczne stukanie wiaderek plastikowych o ogrodzenie. Wtedy są w pogotowiu.
9: W naszej audycji zwiedzamy dzisiaj Zagrodę Pokazową Żubrów, mieszczącą się w Kopnej Górze, niedaleko Białego Stoku. Tak jak słyszeliście, zagroda została stworzona po to, jak podobnych 20 w Polsce, aby zadbać o odbudowę i ochronę gatunku, bo w przypadku stad żyjących na wolności dochodzi do zbyt bliskiego pokrewieństwa. A dzisiaj oglądamy żubry, poznajemy ich zwyczaje. Ruszajmy więc na dalszy spacer, a naszym przewodnikiem jest opiekun zwierząt Krzysztof Łaziuk. Ile mają tutaj przestrzeni?
10: Cała zagroda ma około 20 hektarów powierzchni, ale część oczywiście dla ludzi jest przeznaczona, dla turystów, część gospodarcza. Także dla żubrów to jest około 15-16 hektarów.
9: Czują się chyba jak na wolności w zasadzie.
10: Tak mi się wydaje, że tak dobrych warunków to chyba nie mają w innych zagrodach. Mają dużą powierzchnię, mają przestrzenie otwarte, mają las, mają dużą swobodę. Nie ma też przegęszczenia tego stada, bo żubr jest potężnym zwierzęciem i on też dla zachowania dobrostanu powinien mieć powierzchnię, bo około 1,5 hektara na jednego osobnika. Żubr bardzo dużo je, no w ciągu dnia może 50-60 kg zjeść karmy, a więc też ta powierzchnia musi być duża, aby nie została wyniszczona bardzo szybko przez zbyt liczne stado. No samo wydeptywanie też, no żubr jest potężnym przecież zwierzęciem, samo jego chodzenie, żywienie się powoduje, że wydeptują ten teren. Tak samo w lesie, to co najciekawsze, najbardziej apetyczne, na przykład młode dąbki, też dość szybko tutaj z tego lasu by zginęły, kiedy stado żubrów byłoby zbyt liczne. Dlatego my sądzimy, że liczba 10-12 osobników, powiedzmy, no to jest maksymalna. Często zwiedzający pytają nas, ile żubrów, i w pierwszym momencie mówią, tylko tyle, pod Krynkami to stado 100 sztuk widzieliśmy, to mało, ale nie o liczbę chodzi, tylko też o jakość tego oglądania, ten bliski kontakt, jaki tu jest z żubrami. Można je indywidualnie obserwować, opowiadamy o tych żubrach, każdy z nich ma swój charakter, swoją historię i taka opowieść o tych żubrach też powoduje duże zainteresowanie, zwiększenia zainteresowania właśnie żubrem, w ogóle gatunkiem, inne spojrzenie na żubra, bo oczywiście w najprostszy sposób można przyjechać do naszej zagrody, wysiąść z samochodu, popatrzcie dzieci, tu są żubry, a teraz jedziemy na obiad. Ale kiedy my oprowadzamy, bo takie spacery organizujemy, trwa taki spacer około godziny, nawet półtorej godziny i opowiadamy o tych żubrach i nagle się okazuje, że tyle rzeczy jest ciekawych, o których zwiedzający nie mieli pojęcia wcześniej.
9: Mają imiona, relacje, charaktery, osobowości.
10: Tak, każdy jakieś swoje przejścia życiowe to też miało.
9: No, jesteście z nimi związani, tak jak powiedzmy ludzie ze swoimi zwierzętami domowymi.
10: Myślę, że tak, no, z tą różnicą, że nie da się pogłaskać, nie da się pobawić z takim zwierzakiem.
9: Nie da się pogłaskać żubra?
10: No chyba, że za zaskoczenia, ale tego nie robimy. One mają tutaj mieć naturalne warunki, nie są to maskotki, które karmi się z ręki czy głaszcze. One mają tu zachowywać się tak jak na wolności i bez spoufalania. Dość często pada też pytanie właśnie, czy reagują na swoje imiona. Oczywiście, że nie. Pytają ludzie, jak je wołać, jakkolwiek i tak im wszystko jedno. Zapewne...
9: Reagują? Zwierzaki domowe reagują.
10: No, ale są tego nauczone. Natomiast naszych żubrów nikt nie uczy, nie ma powodu, żeby to robić.
9: Chcecie, żeby to były dzikie żubry?
10: Tak, one nie do końca są dzikie. One wszystkie, poza Carmeną, która przybyła do nas ze stada wolnego, one wszystkie urodziły się w hodowlach zamkniętych. One są nieoswojone, ale przyzwyczajone do obecności człowieka. A więc nie robią problemu, jeśli człowiek jest gdzieś w pobliżu. Choć są sytuacje, gdzie widać ewidentnie, że człowiek jednak potencjalnie jest traktowany jako zagrożenie. To są sytuacje, na przykład, którą widziałem, kiedy hałaśliwa wycieczka szkolna dzieci, zobaczywszy żubry z daleka, nagle z krzykiem zaczęła biegnąć i dudnić po drewnianej kładce. Pomruk, który stał 20-30 metrów dalej, nagle odwrócił się i zaszarżował. Oczywiście chciał tylko postraszyć, bo nie miał szans zrobić krzywdy, ale widać było tę reakcję. Niedawno też sytuacja była, kiedy wystraszył je rowerzysta i sprowokował do obrony. Tu na teren zagrody nie można wjeżdżać rowerami, ale czasami zdarza się, że ktoś się przemknie. Żubry spokojnie leżały, część się pasła, część leżała. Nagle zza górki pojawił się z dużą prędkością właśnie rowerzysta. I to widać było, bo później na kamerze nagranie przeglądałem, jak zareagował, jak natychmiast zerwały się te, które leżały, wzbiły tumany kurzu, jak szybko zbiły się w szyk obronny, jak ustawiły się na silniejsze żubry z przodu, małe do środka. Rowerzysta na szczęście szybko zorientował się, co spowodował zsiadł z roweru, ale żubry długą chwilę jeszcze stały w tym szyku obronnym i jeszcze go obserwowały. Bywa też, że nie zwracają uwagi na przewijające się tłumy ludzi w ciągu dnia czy wycieczki, ale kiedy na zagrodzie nie ma nikogo i już po zamknięciu tutaj się znajdę, to też natychmiast jestem wzięty na celownik, natychmiast mnie obserwują i nie było nikogo, pojawił się jeden człowiek, czy nie ma zagrożenia. I tak na przykład Carmela, kiedy jej mały pojurek był jeszcze mały i leżał zbyt blisko kładki, a ona stała dużo dalej przy pasieńku, a ja na tę kładkę nagle wszedłem, natychmiast zaczęła chruczeć, zawołała go, zerwał się do mamy, odbiegł, zostałem odebrany jako zagrożenie, więc...
9: To grzeczny, szybko posłuchał mamy.
10: Tak, u żubrów jest dyscyplina, obowiązuje, aczkolwiek też nie zawsze. Mieliśmy sytuację, kiedy urodził się nasz pierwszy żubr, pokopek. No mieliśmy też tutaj perturbacje, bo żubry nie były wobec niego przyjazne, ale to już... pewnych przyczyn wynikało. Została zagroda podzielona na dwie części. Mama, połatka z pokopkiem otrzymała dwie kwatery, natomiast pozostałych dwóch były te starsze. Pomimo, że zostały rozdzielone, one za sobą tęskniły, ustawiały się tak, żeby się widzieć. I ten mały, o którego właśnie zdrowie się obawialiśmy, w pewnym momencie zaczął przez to dość ażurowe ogrodzenie przechodzić. Ono nie stanowiło dla niego przeszkody. Mama chruczała, nawoływała, złościła się, a on przechodził przez drogę na drugą stronę do tej kwatery z pozostałymi żubrami. One na szczęście mu tam krzywdy nie robiły, aczkolwiek troszeczkę obcesowo go traktowały, ale widzieliśmy, że zagrożenia nie ma, także po dwóch tygodniach połączyliśmy to stado. Dużo się dzieje i przyjeżdżając tak tylko na chwilę tutaj do zagrody, można zobaczyć te żubry. No jeśli ktoś nie widział, na pewno jest to dużą atrakcją, ale znacznie ciekawiej jest tutaj spędzić trochę czasu, bywać częściej, jeśli ktoś mieszka w Białymstoku czy w okolicy, spędzić tu trochę trochę czasu i naprawdę dużo ciekawych, fajnych, takich niespodziewanych zachowań tych zwierząt można zaobserwować. Poznać stado, poznać poszczególne osobniki, no bo to też dla nas nie jest to problemem je rozpoznać, natomiast dla turystów jest to zaskoczenie, że my je rozpoznajemy i po czym my je rozpoznajemy. No po wyglądzie oczywiście.
9: Po zagrodzie pokazowej żubrów w Kopnej Górze oprowadzał nas i o zwyczajach tych ogromnych zwierząt opowiadał nam ich opiekun Krzysztof Łaziuk.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Przy mikrofonie Julii Tegrzewa. Dzisiaj w audycji między innymi wybierzemy się w pewne ciekawe miejsce.
4: To jest taka machina czasu, tutaj wszystkiego można doświadczyć.
9: Mowa tutaj o Białostockim Muzeum Historycznym, które zresztą mieści się, jak zapewne pamiętacie, w fantastycznym budynku przy ulicy Warszawskiej.
4: Sama kamienica pochodzi z początku wieku XX, została zbudowana przez rodzinę Nowików, potem błyskawicznie kupiona przez rodzinę Lurie, a dzisiaj jest znana jako kamienica Cytronów. No i to są takie trzy rodziny związane z tym budynkiem. No i jest takim świadectwem tego Białegostoku fabrykanckiego, Białegostoku industrialnego z właśnie przełomu XIX-XX wieku.
9: A w środku w ramach wystawy stałej ekspozycja wnętrz. Zamknijcie oczy i podążajcie za nami. Przewodnikiem jest kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
4: Mamy wystawę taką nawiązującą tematycznie do historii naszej kamienicy i to są po prostu wnętrza takiej kamienicy mieszczańskiej, zamożnej rodziny związanej właśnie z przemysłem.
9: Wchodzimy właśnie do takiego salonu.
4: Trzy salony w takim układzie amfiladowym są te pomieszczenia. Czymś, co nas cieszy, jest secesja, którą tutaj pokazujemy. Piękne meble, piękne detale architektoniczne, również oryginalne z tego budynku. Nieliczne, ale są właśnie w stylu secesyjnym i rozmaite drobiazgi, bibeloty.
9: Ta cała zestawa jest oryginalna?
4: Tutaj nie powiem, że wszystko jest oryginalne, bo na przykład tu mamy taką kompozycję z owoców i to nie są prawdziwe owoce. Ale generalnie, jeśli chodzi o rzeczy zabytkowe, to tak, są to rzeczy oryginalne. Staraliśmy się też dobierać przedmioty pochodzące z Białegostoku lub z regionu, w jakimś stopniu związane z naszym miastem, czy bezpośrednio jego otuliną, co nie zawsze było możliwe. Bo niestety Białystok przez to, że właśnie tak strasznie zniszczony w czasie II wojny światowej, to stracił nie tylko zabudowę, ale stracił też zawartość tej zabudowy. No Niemcy też i Sowieci nie tylko te rzeczy niszczyli, ale też grabili, więc nie byłoby niczym dziwnym, żeby pojechać na Targ Staroci do Berlina i raptem znaleźć tam jakieś drobiazgi z Białegostoku, które niemieccy żołnierze gdzieś oszabrowali. W drugą stronę dokładnie to samo. Sowieccy żołnierze też tutaj szabrowali Białystok. Także zubożyli nas straszliwie i tak jest niestety, że muzeum kupuje na przykład jakieś zabytki gdzieś z rynku niemieckiego. Nie do dojścia jest to, skąd pochodzą, ale bardzo łatwo się domyślić, że to są rzeczy właśnie gdzieś zgrabione, zrabowane z Białegostoku czy z okolic w czasie II wojny światowej, więc je staramy się odzyskiwać tak czy inaczej. W każdym razie, no tutaj jak widać nie jest to skromnie urządzona przestrzeń. Też jest sporo rzeczy takich historyzujących, bo to jest też okres niezwykłego bogactwa w tym zdobnictwie, bo secesja sama w sobie jest taka bardzo wyrazista, ale te style historyzujące wtedy bardzo modne, czy neobarokowe, neoklasycystyczne, to wszystko występowało w jednej przestrzeni, mieszało się, stało jedno obok drugiego, tworząc troszkę taki, byśmy może nawet pomyśleli, że przytłaczającą atmosferę.
9: Wnętrza są stosunkowo duże i wysokie, dają lekkości.
4: No dzisiejsze warunki są ogromne, bo tu jest 4,20 do sufitu. Dzisiaj jakiś deweloper to pewnie antresole by tutaj jeszcze zrobił.
9: Albo kolejne piętro.
4: No ale wtedy wszystko było duże. Krzesła są duże, gramofony są dużo większe, wiadomo, niż nasze jakieś odtwarzacze.
9: Kolejny pokój, jak już ominiemy ten wielki stół.
4: Tutaj to mamy taką właśnie jadalnię charakterystyczną. Zwracam uwagę na żyrandole, z wszystkim zawsze mówię, bo mamy właśnie wysoko do sufitu, więc ludzie na te żyrandole nie patrzą, są przyzwyczajeni do tego życia w niskich mieszkaniach i tak kończy im się wzrok.
9: Na 2 metrach.
4: Tak, a tutaj mamy piękne i secesyjne i właśnie historyzujące lampy i przerobione z naftowych na elektryczne, tak jak tam ta secesyjna, albo takie elektryczne już od początku, takie jak ten piękny żyrandol. To jest żyrandol w stylu krakowskim, właśnie z takimi łabędziami kutymi, które trzymają takie płomienne klosze. No bardzo atrakcyjne.
9: Cudowne.
4: Jakbym go u siebie w mieszkaniu na przykład powiesił, to on by wisiał pewnie 15 cm nad podłogą, bo jest dosyć wysoki.
9: No i tu następny pokój w przepięknym turkusowym kolorze.
4: Tak, mamy tutaj właśnie odtworzone na podstawie, tutaj widzimy takie obskrobane kawałki, to nie jest tak, że to nam coś, nie wiem, sufit przecieka, tylko są siatki po prostu zostawione tutaj na przykład, czyli tak jak to wyglądało, one są, tutaj jest akurat podretuszowane, więc tak jak to wyglądało po prostu po tym, jak zostały zdjęte wierzchnie warstwy farby i na podstawie tego, co zostało odkryte, potem odtwarzaliśmy właśnie całe te malowanie ścian. Taka dekoracja widać rozmaita, eklektyczna powiedziałbym, ale miejscami też bardzo wyraziście secesyjna. Oj, tutaj mój ulubiony mebelek jest też taki bardzo ładnie zachowany, bardzo ładnie odrestaurowany przez naszych konserwatorów, ale ulubiony jest nie ze względu na swoje walory estetyczne. No jest piękny, trzeba przyznać, ale ulubiony jest dlatego, że tu są te pieczątki. Te pieczątki świadczą właśnie o tym, że to jest mebel wykonany w Białymstoku na przełomie XIX-XX wieku. Jest podpisany Judel Rzeźnicki. To jest jego warsztat tutaj działający w mieście. Jest to jedyny mebel, jaki znamy, który pochodzi właśnie z tego warsztatu. Jeden, jedyny. Nawet nie to, że w naszych zbiorach jedyny, tylko w ogóle jedyny, jaki jest nam znany. Więc wielka wartość tego obiektu.
9: Tutaj instrument?
4: Tak, tu jest zaaranżowany pokoik, powiedzmy sobie muzyczny, więc mamy...
9: W dobrym obiedzie przenosimy się na ucztę duchową.
4: Pewnie tak. Zresztą te pomieszczenia często w takim domu odpowiadały w pewnym sensie takiemu cyklowi dnia, tak, że śniadanie gdzieś tam jadło się w jednym pomieszczeniu, potem jakiś główny posiłek dnia to w jadalni, a w ostatnim saloniku to właśnie jakiś podwieczorek na przykład, tak, bo tych gości też było na przykład mniej. Ale też oczywiście nie było to rygorystycznie przestrzegane. No i tutaj mamy na przykład cytrę, nowy instrument, który dzisiaj uległ zupełnemu zapomnieniu. Nikt już nie gra, wydaje mi się, na cytrze, chyba że są jacyś rekonstruktorzy dźwięków historycznych, no to wtedy może i na cytrze ktoś gra. Pianino, sprawa rozpoznawalna, chociaż to jest oczywiście mocno stare, bo z lat 90. XIX wieku. Klarnet, no ale tu też mamy takie rzeczy umilające czas w inny sposób, czyli jest cały komplet garnitur herbaciany, zresztą piękny, bo ręcznie malowany i kompletnie zachowany z przełomu XIX-XX wieku z fabryki Kuzniecowa.
9: Też turkusowy.
4: Tak, też turkusowy. Mamy też samowar, okropne ustroństwo. No i takie charakterystyczne wyjście, którymi tutaj zwiedzający się przemieszczają i jak nie zwiedzają z przewodnikiem, to nawet nie mają tej świadomości i nie zwracają uwagi, że wcześniej przechodzili cały czas przez takie duże podwójne drzwi o dwóch skrzydłach, a tutaj przez takie jednoskrzydłowe drzwiczki wychodzą. A to dlatego, że to są akurat właśnie drzwi dla służby i tam był ciąg taki komunikacyjny do kuchni, dosyć długi. Chodziło o to, żeby te zapachy po prostu nie wędrowały. Jakiś kapuśniak, broń Boże, albo coś takiego. Więc tam jest taka szyja, była taka śluza nawet z drzwi zrobiona, żeby te zapachy po prostu tutaj nie szły. I to tędy służba przychodziła z tymi wszystkimi naczyniami, z zastawami, z potrawami. Już dzisiaj ta kuchnia wygląda zupełnie inaczej, bo budynek był użytkowany przez Urząd Bezpieczeństwa i przez Milicję Obywatelską po II wojnie światowej, więc ta część uległa akurat przebudowaniu, ale jakby zarys jej jest. Tak tutaj właśnie patrzymy sobie przez te drzwi wzdłuż korytarza.
9: Tak, korytarz widać, oryginalny, widzę.
4: Korytarz oryginalny i bardzo długi. I tam właśnie na końcu tego korytarza na lewo były właśnie dość obszerne kuchnie. Na samym końcu też widać drzwi, które prowadzą do drugiej klatki schodowej. To klatka schodowa właśnie dla służby. Tamtędy ta służba się przemieszczała. No chodziło o to, żeby tutaj państwu, właścicielom domu, ich gościom nie zakłócać tego spokoju dnia, więc jak trzeba było przenieść jakieś pranie na górę czy coś takiego, bo na samej górze rzeczywiście były suszarnie, więc trzeba było tamtędy właśnie chodzić po tych schodach dla służby. To druga oddzielna klatka schodowa. Jest zejście do piwnicy, jest aż na strych w drugą stronę, także tutaj trochę tych schodków rzeczywiście jest. To jest ta część właśnie od frontu budynku, a teraz przemieścimy się tutaj, przecinamy główny korytarz i mamy dwa kolejne pomieszczenia. Prawdopodobnie te pomieszczenia pełniły oryginalnie funkcje kredensowe, czyli tutaj przechowywano właśnie też zastawy, sztućce, serwety, tą bieliznę tak zwaną stołową. Mamy zaaranżowane w tych dwóch pomieszczeniach w pierwszym buduar, czyli taki, to nie jest sypialnia, tylko taki pokój dzienny, w którym pani domu mogła spędzić troszkę czasu na przykład z koleżanką, bo dżentelmenów to tu nie wypadało zapraszać.
9: Też piękna toaletka.
4: Tak. toaletka bardzo fajna, też secesyjna, z całym tutaj asortymentem rozmaitych drobiazgów, jak to na toaletkę przystało. No i oczywiście jest też aneksik wypoczynkowy, bo to też było takie miejsce, gdzie można było pójść i się po prostu wyciszyć, gdzieś ten harmider domu zostawić za sobą. Chociaż nie oszukujmy się, no pani domu w tym domu to nie miała za dużo do roboty. Tutaj służba generalnie się wszystkim zajmowała. Tych obowiązków, od których panią domu głowa mogła boleć, wcale nie było aż tak dużo. Chociaż podejrzewam, że dzieci oczywiście potrafiły wejść na głowę. Tutaj też mamy miks stylów, bo ta secesja właśnie z tymi historyzującymi rzeczami tu się bardzo fajnie miesza. To pomieszczenie wydaje się takie trochę ciasne, bo właśnie jest dużo tych rzeczy na ścianach, dużo mebli, ale jak na tamte czasy to ono jest dosyć przestronne, bo w XIX wieku lubowano się w fotografiach, więc ściany od podłogi do sufitu praktycznie były zawieszone obrazeczkami, talerzykami, jakimiś rozmaitymi rysuneczkami, wszystkim po prostu.
9: I to potrzebowało metrażu.
4: Zdecydowanie, ale wyrobiło też takie właśnie wrażenie, że te wielkie pomieszczenia raptem się kurczyły, bo tego po prostu było właśnie bardzo dużo.
9: A teraz przechodzimy dalej do ostatniego już pomieszczenia na dolnej kondygnacji muzeum.
4: Mamy pomieszczenie, które jest takim odtworzeniem gabinetu fabrykanta w cudzysłowie. Mamy tutaj kasę pancerną, potężną, która też jest zabytkiem białostockim, bo z dawnego gimnazjum żydowskiego do nas przyjechała. No mamy elementy związane z życiem samorządu białostockiego, fotografie, Duma Miejska na przykład tutaj. Mamy troszeczkę broni, to są najstarsze zabytki na tej wystawie, bo te samopały, które tam są, tamten to jest taki powiedzmy sobie z drugiej połowy XVIII wieku, ale ten w srebrnej oprawie to jest jeszcze XVII-wieczny. Broń długa, myśliwska, również taka perska, nabijana bardzo, bardzo bogato, masą perłową, mosiądzem aplikowana, także bardzo ładnie to wszystko tu się prezentuje i wygląda.
9: Tak rzeczywiście jest. Możecie wpaść i sprawdzić w każdej chwili, bo ekspozycja, po której oprowadzał nas właśnie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek, to wystawa stała.
8: Białostoczanie z pasją.
9: Wiele dobrego, podobnie jak na całym świecie, także i w Białymstoku, dzieje się za sprawą działalności stowarzyszeń i fundacji. Jednym z takich, którego działalności przyglądamy się dość uważnie od dłuższego czasu, jest Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok. Mówi jego prezeska Urszula Dąbrowska.
5: My się zajmujemy edukacją kulturalną, ale bardzo szeroko pojętą. Od próby wychodzenia poza Białystok do mniejszych ośrodków, żeby ułatwiać dzieciom z trudnym dostępem do kultury właśnie uczestniczenie w jakichś wydarzeniach, wystawach, przedstawieniach, po łączenie na przykład mieszkańców miasta z migrantami, którzy tutaj są i to też nie tylko z tymi, którzy tu ostatnio przybyli, czyli z Ukraińcami, ale też wcześniej z Czeczenami mieliśmy dużo inicjatyw. A ostatnia taką naszą bardzo wyraźną gałęzią rozwoju jest fotografia archiwalna, czyli archiwistyka społeczna, bo zajmujemy się nie tylko fotografiami Augustisa, ale też fotografiami wiejskich fotografów, które gdzieś tam odnajdujemy w regionie, ale też odkrywaniem historii FAST razem z Fundacją Dom, co robimy od jakichś 5 lat razem, a ostatnio jeszcze starymi domami, które też są dla nas symbolem tożsamości tego miasta i wiążą się z tym dziedzictwem, którym się zajmujemy.
9: W efekcie działalności w ostatnich latach udało Wam się zwrócić uwagę władz miasta na kilka domów, a niektóre wręcz uratować przed zniszczeniem.
5: Nie tylko my, tam wiele osób, mieszkańcy Skorup, pani Kozłowska-Świątkowska, Alicja Grabowska, jak gdyby tam był taki komitet, który się cały czas tupie tam do miasta z petycją, proszę uratować ten dom. I no i tak, i fajnie, że miasto jednak słucha.
9: Satysfakcja niesamowita, co?
5: Tak, chociaż na przykład mam też bardzo poczucie klęski duże w niektórych wypadkach. Na przykład to, że przepiękna kamienica przy Słonimskiej 15 została sprzedana. Dom Żelazko został sprzedany. Młynowa 2, którą sobie jako widok kiedyś wymyśliliśmy, że tam będziemy mieli siedzibę i zrobimy tam Muzeum Augustisa, taką warsztatownię, gdzie nad tą archiwalną fotografią będziemy tak nowocześnie pracować po prostu i opowiadać o Białymstoku zupełnie inaczej niż to robią inne instytucje. No niestety też została sprzedana.
9: Wspaniałe marzenie.
5: Tak.
9: Może przenieście je na inny dom.
5: Może tak, ale też są fajne zajawki, no, na przykład przepiękna kamienica przy Włókienniczej 16, będzie tam taki dom dla młodzieży. Już są plany, które mi się nie podobają osobiście, ale to moje zdanie, dotyczące Sobieskiego 20, tam ma być dom seniora z kolei. Fajnie, no bo to, co zrobiliśmy, jednak daje jakiś efekt. Nie wszystkie domy. Wiedzieliśmy od początku, że wszystkich się nie da uratować. Ale okej, to jest może z takim potencjałem, który miasta dostrzega, albo może łatwiejsze inwestycyjnie są brane pod uwagę jako miejsca takiej właśnie integracji społecznej. Super. Tych domów, które należą do miasta Białystok, starych, już nie ma dużo. Część została sprzedana, część już nie istnieje. Tak naprawdę te, które są w centrum, myślę, że już żeśmy opowiedzieli o tych budynkach. Być może możemy teraz się skupić na jakimś bardzo jednym konkretnie, gdyby zrobić dla niego jakiś taki plan działania.
9: Tak jak mówię, przenieść swoje marzenie o miejscu na fotografię Augustisa i ważą siedzibę.
5: Tak, może to by było cudowne. Oby się udało.
9: Będziemy zatem przyglądać się wszystkim waszym działaniom i trzymać kciuki za ich powodzenie. Przypominam o działalności Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok opowiadała jego prezeska Urszula Dąbrowska.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Przy mikrofonie Julii Tak-Żywa zapraszam na spotkanie z przyrodą. Wyobraźcie sobie zwierzę, które żyje tuż obok nas, także na Podlasiu, a jednocześnie pozostaje niemal niewidzialne. Nocny wędrowiec i budowniczy podziemnych korytarzy. Właśnie takiego bohatera poznajemy w książce pod tytułem Borsuk, Władca Ciemności, biografia nieautoryzowana Pawła Średzińskiego i Rafała Kowalczyka. To nie jest zwykły atlas zwierząt, ani popularno-naukowy podręcznik. Autorzy stworzyli opowieść, która łączy rzetelną wiedzę przyrodniczą i reportażową narrację. Borsuk staje się tutaj pełnoprawnym bohaterem historii. Śledzimy jego życie, zwyczaje, wędrówki i relacje z otaczającym światem. Dowiadujemy się, że rozległe systemy NOR potrafią funkcjonować przez wiele pokoleń, a samo zwierzę odgrywa znacznie ważniejszą rolę w ekosystemie niż zwykle sądzimy. Największą zaletą tej książki jest jednak perspektywa. Średziński i Kowalczyk nie opisują borsuka z bezpiecznego dystansu. Starają się spojrzeć na świat jego oczami i zrozumieć wyzwania, przed którymi staje to zwierzę. Dzięki temu czytelnik zaczyna dostrzegać coś więcej niż tylko sympatyczny biało-czarny pysk. Widzimy zwierzę inteligentne, ostrożne, a zarazem coraz częściej zagrożone działalnością człowieka. I właśnie w ten sposób o swoim bohaterze opowiadał Paweł Średziński w trakcie spotkania w Książnicy Podlaskiej.
7: To jest taki gatunek, który w przeciwieństwie do łosia on mi się nie pokazuje. Ja tylko znajduję ślady najczęściej po nim. Mam kilka norowisk. Takie piękne norowisko jest też w rejonie Białegostoku. Nie będziemy zdradzać lokalizacji, ale jest piękny taki pałac cały borsuczy w jednym z miejskich lasów. Natomiast ja na ogół znajduję rozgrzebane gniazda czmieli, znajduję jakieś tropy tych borsuków, jakieś takie pojedyncze satelitarne nory. No i niestety widuję, szczególnie w okresie letnim, kiedy one już zaczynają bardziej wychodzić, te młodsze osobniki podrastają, niestety zabite przy drogach borsuki. To jest bardzo częsty widok, szczególnie na północy od Puszczy Gnyszyńskiej. Oczywiście też widzę, jak przychodzą wieczorem. Ja jestem bardzo słabym kierowcą, chociaż nie mam rejestracji BSK. Tam wręcz jest Boże strzeż kierowców chyba. Ja jeżdżę bardzo wolno w przeciwieństwie do innych kierowców, co pewnie ich wkurza. Miałem taką sytuację tutaj na trasie jałckiej, w pobliżu Krynic, że właśnie dzięki temu, że jechałem te 70-60 km, bo już zapadał zmierzch i wiedziałem, że jest taki odcinek, gdzie te zwierzęta mogą przychodzić, to myślę, że uratowałem i łosia, i kierowcę, który pędził z prędkością światła, bo to jest w ogóle inna dyskusja, czy zwierzęta powodują wypadki, czy nasza nieostrożność. I ja jestem jednak zwolennikiem tego drugiego, bo widzę, co się dzieje na drogach, a jestem ich użytkownikiem i kierowcą. Oczywiście, no zwierzęta przechodzą, wchodzą, mogą być takie sytuacje, ale ja zawsze mówię, jeżeli się jedzie, szczególnie, bo to są takie dwie nefralgiczne pory, o poranku, jak zapada zmierzch. Wtedy rzeczywiście jest największe ryzyko, że to zwierzę może wtargnąć, jest słaba widoczność. Łosia wcale na przykład tak dobrze nie widać, pomimo, że ma takie jasne nogi, ale właśnie on się bardzo dobrze kamufluje też w tym wszystkim. No i rzeczywiście jest to duże zwierzę, jeżeli w tego łosia wjedziemy, to pamiętajmy, że kończy się konsekwencjami dla samochodu dużymi, ale też i tego nigdy nie ma w kronikach policyjnych i w doniesieniach, że no łoś nie przeżywa też takich wypadków. No żaden łoś praktycznie nie przeżył takiego wypadku. Jeżeli nawet nie ma go w miejscu zderzenia, on gdzieś często ucieka do lasu. Jest coś u zwierząt takiego jak stres. Nawet jeżeli później już nie może nawet wstać, to przez ileś metrów może uciec gdzieś dalej. To zresztą tak jest przy postrzałkach tak zwanych, czyli tych zwierzętach, które postrzelił myśliwy, ale postrzelił w ten sposób, że one jeszcze sobie jakoś mogły uciec w tym stresie, bo to jest duży stres dla zwierzęcia i ból. Wiele jest czynnika ludzkiego w tych takich sytuacjach konfliktowych i oczywiście wiadomo, no są takie sytuacje, kiedy dochodzi do tych zdarzeń, no i są opłakane w skutkach, ale myślę, że wiele z nich jest do uniknięcia mimo wszystko. Mówię to jako osoba, jako praktyk, bo tam często widzę tam w komentarzach, o wy tam za klawiatury, miejscy, aktywiści i tak dalej. No u mnie to trochę nie jest tak do końca, no bo mimo wszystko dużą część dzieciństwa spędziłem na wsi, skąd pochodzili moi dziadkowie i zawsze się tam jeździło i też dużą część życia spędzam w terenie, więc to widzę. Borsuk to jest wyjątkowe zwierzę. Uważano kiedyś, że ma coś w sobie z niedźwiedzia z racji tych swoich łap, sposobu poruszania się, bo jak borsuk się porusza, to ma te krótkie łapy i to ciało się troszeczkę, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale ja mam skojarzenie z takim trochę wiciem wrzecionem, które sobie idzie i tak ten borsuk przemieszcza się po terenie i on oczywiście jest aktywny głównie w nocą. Dzień spędza w swoich norowiskach, które potrafią być ogromne, szczególnie te duże i jest to zwierzę, które też przez to, że żyje pod ziemią, dużą część życia spędza pod ziemią i wcale nie jest wcale łatwo wejść do tego korytarza i zobaczyć, co się dzieje pod ziemią, bo to jest też tak trochę, że nam się wydaje, że jak jest nora, to jest prosto. Ja nawet tak próbowałem kiedyś na takim większym wysięgniku kamerą sportową wejść do takiego norowiska, no to właściwie za chwilę może być albo w lewo, albo zaraz w dół i to jest wszystko pokręcone. I oczywiście w Wielkiej Brytanii jest trochę inna sytuacja, bo w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inna populacja borsuków. To gatunek tam chroniony, jest to symbol sukcesu w ochronie przyrody i rzeczywiście jest to taka świętość brytyjska, powiedziałbym, w świecie przyrody. Jest taki w ogóle Badger Trust, który tam takim, powiedziałbym, tytanem na tym rynku organizacji zajmujących się przyrodą. I tam te borsuki są bardziej miejskie, występują w większych zagęszczeniach, więcej tych borsuków jest w norowiskach, są zupełnie inne. Natomiast u nas wcale tych borsuków tak dużo nie ma. One muszą sobie radzić z bardzo wieloma problemami. Oprócz zdarzeń komunikacyjnych są gatunkiem łownym, pamiętajmy, i można je zabijać. W miejscach, gdzie prowadzone są projekty związane z reintrodukcją trzewia i głuszca, które i tak właściwie, no myślę, że nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, no bo trudno rzeczywiście z tymi gatunkami je przywracać. My właściwie straciliśmy już obecnie trzewia tutaj na Nizinie Północno-Podlaskiej. Głuszca to już dawno nie mamy. Coś tam w Puszczy Augustowskiej są podejmowane próby, ale różnie z tym bywa. No i to właśnie tam na przykład można przez cały rok. Mówi się, że się chroni inny gatunek, więc zabijajmy ten drugi. Borsuk też jest uznawany za potencjalny gatunek, który może zjadać na przykład jaja czy tam lęgi ptaków, będących przedmiotem ochrony, co akurat nie ma zastosowania do borsuka, bo borsuk, pamiętajmy, on oczywiście uznawany jest za gatunek drapieżny, ale on nie jest łowcą, on jest zbieraczem. Po prostu co znajdzie, to zje. Drżownice na przykład są taką jego specjalnością w Puszczy Białowieskiej, ale też potrafi zjadać owoce. W Puszczy Kampinoskiej, którą też miałem okazję poznać, te takie stare sady, jak ktoś zresztą był w Puszczy Kampinoskiej, to wie, że tam są różne miejscowości, które były potem wysiedlone, była też przecież w czasie II wojny światowej ta trudna historia roku 1944, a potem Park Narodowy i one nauczyły się tego, że w okresie owocowania tych drzew przychodzą, jedzą śliwki, gruszki, jabłka i na przykład w danym okresie to jedzą. Potrafią zjeść owoce konwali, które są trujące. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że też jest to samoleczenie z różnego rodzaju pasożytów. A ja bardzo lubię borsuka ze względu na umiejętność, której nie posiadam, czyli zachowanie czystości, bo u mnie jest wieczny bałagan. Co znaczy bałagan polegający na tym, że po prostu potykam się o książki, potykam się o przedmioty, którymi się

0: potem wracają sobie do tego norowiska. Stąd też to są bardzo ciekawe zwierzęta pod tym względem i imponują mi tą swoją konsekwencją w dbaniu o czystość, no ale z drugiej strony nie mają tych bibliotek i tak dalej i różnych rzeczy, bo ja mam naturę zbieracza. Staram się z tym walczyć i zresztą muszę walczyć, bo żyję na niewielkich metrażach rzędu 30 metrów. Dzielimy to rodziną, także jest to zawsze wyzwanie. Gdzie to wszystko upłynąć?
1: Dzisiaj bohaterem naszej audycji jest borsuk, a właściwie książka Pawła Średzińskiego i Rafała Kowalczyka o tym niezwykłym zwierzaku.
0: Takie ubarwienie, te pasy i ten pysk, on ma w pewnym sensie, tak twierdzą mądrzejsi ode mnie, ma prawdopodobnie funkcję też odstraszającą. To chodzi o to, że w pewnym sensie pokazuje się, jestem trochę inny, dziwny i próbuje pokazać, że nie dotykaj mnie, nie ruszaj mnie. I rzeczywiście borsuk potrafi sobie bardzo dobrze poradzić z wilkiem, bo takie spotkania są, kiedy przychodzi na przykład do norowiska, no i wilki borsuków za bardzo nie ruszają. Pamiętajmy, że przednie łapy borsuka są potężne, jak na taki gatunek, bo on musi kopać te nory i mają pazury. Tego też się boją te zwierzęta, które mogłyby potencjalnie zjeść borsuka. Stąd też borsuk nie jest też tutaj gatunkiem bezbronnym w świecie przyrody, aż tak bardzo, z wyjątkiem ludzi, którzy no, mogą tego borsuka niestety zabić. Zresztą Wyspy Brytyjskie to jest długa historia w ogóle prześladowania borsuków, łapania ich, szczucia potem na nich psów i tak dalej. Ja w ogóle, zanim zacząłem pisać tę książkę, to przeczytałem wszystko, co było praktycznie po angielsku, bo ja też tak, trochę tak mam, że jak zaczynam jakiś temat, to najpierw czytam, co w ogóle powstało, tak, na dany temat. Tylko że nie można tych angielskich publikacji przełożyć na taką książkę. Tak samo jak w przypadku łosia nie mogliśmy przełożyć, taka wielka biblia amerykańska o łosiu, ale ten łoś, który jest w Stanach Zjednoczonych, na Alasce, on jest większy, jest zupełnie inny, ma inne zwyczaje też, w pewnym sensie oczywiście są cechy wspólne, jest to w sumie ten sam gatunek, ale mimo wszystko już ma jakieś takie swoje własne cechy, które sprawiają, że można mówić o podgatunku w tym momencie, jest zupełnie inny. Stąd też jest to zawsze duże wyzwanie, szczególnie jak nie ma bardzo dużo publikacji na temat borsuka. W przypadku borsuka na szczęście parę osób się znalazło, które zajmowały się nim i one są też tutaj w tej książce, bo z Rafałem przyjęliśmy akurat w tej książce taki układ, że on powymądrza się jako naukowiec i napisze biografię borsuczą, a ja tą taką część reportażową, tą drugą księgę właśnie borsucze opowieści, czyli ludzie, którzy z borsukami mieli bardzo różny kontakt, tym się zająłem. Ja bardzo borsuka polubiłem. Tutaj w tej książce jest taki fragment, jest zdjęcie z Beskidu Niskiego. To jest taki cmentarz łemkowski, grekokatolicki w Ciechani, w Dolinie Ciechani, tam nie ma już wsi. I tam jest właśnie taki grób księdza tego łemkowskiego. I tam borsuki sobie urządziły norowisko i wykopywały co chwila te kości. I tam były chyba próby, z tego co wiem, żeby one tego nie robiły, ale one dalej robiły. A ja właśnie tak sobie pomyślałem, całkiem niedawno już jak ta książka powstała, że w sumie jest to fajne, bo też chciałbym, żeby ktoś mnie odwiedził pod ziemią, jak już mnie nie będzie. Niech mnie rozgrzebuje, no cóż, no to nie jest problem. Jest przynajmniej towarzystwo i coś się dzieje. To jest bardzo ciekawy też przykład, jak w ogóle te borsuki potrafią funkcjonować. Na pogórzach, tuż przed Karpatami jest tak z kolei, że potrafią na przykład norowiska być pod budynkami mieszkalnymi bądź stodołami i nawet mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy, że gdzieś pod nimi jest to borsucze miasto i mają sąsiada. My o wielu rzeczach nie wiemy tak naprawdę. Borsuki między sobą też potrafią być niezgodne i się potrafią nieźle pobić i pookaleczyć, jak przychodzą do norowiska. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To Rafał to nazwał socjalnością samotników i myślę, że jest w tym bardzo dużo, bo w tej norze na ogół są dwa dorosłe osobniki, jakieś młodsze, ale czasami też może być więcej niż dwa dorosłe osobniki. One są indywidualistami. Tak naprawdę chyba najlepiej to określił Maciej Romański z Wigierskiego Parku, że są takimi trochę hipisami w tym swoim życiu. I tak właściwie to mają wywalone na pewne rzeczy. Jedno norowisko polecam, jak ktoś będzie w Puszczy Białowieskiej w Zamczysku, uroczysko Zamczysk, tam gdzie myślano, że był kiedyś zamek, co jest nieprawdą, a tam są kurhany. I tam jest norowisko, które funkcjonuje od 200 lat, cały czas. Ono jest łatwe do zlokalizowania, bo jest przy takim szlaku, który tam jest poprowadzony. I one tam są sobie od 200 lat. Przynajmniej te stwierdzone bytowania, to już jest 200 lat obecnie historii. I to jest niezwykłe, że one potrafią po prostu takie norowisko rozbudowywać, ale one też nie użytkują całego norowiska. I zawsze są jakieś części, szczególnie przy dużych, których nie użytkują. I tam pojawiają się jenoty i lisy. I o tym też to jest w książce. O ile oczywiście mają oddzielny wlot i jakoś tak się omijają. Nie ma tam wtedy rywalizacji o miejsce. Natomiast samo norowisko jest rzeczywiście fenomenem i też mnie bardzo cały czas korci, żeby móc i mieć taką możliwość wejścia do środka norowiska jakimiś sondami czy czymś innym, ale w Polsce to jeszcze cały czas nie jest tak bardzo mocno rozwinięte. Natomiast w Wielkiej Brytanii można zobaczyć takie filmy i polecam, tego jest całkiem sporo, bo Brytyjczycy oszaleli na punkcie borsuka i można zobaczyć sceny, co się dzieje, bo oni już tak mają łatwiejszy też dostęp do tych nor i widać na przykład

0: scenę, kiedy borsuk tam sobie odpoczywa, leży, kładzie tą łapkę na drugiego borsuka. No są to bardzo ciekawe sceny. My za dużo nie wiemy o tym, co się dzieje na zewnątrz. My tylko znamy często ten ułamek, który jest na górze. A to jest tylko pewien ułamek życia. A to, co się dzieje tam... Tam na przykład borsuki odchodzą do tego drugiego świata, już rozsypując się w proch, ale te kości na przykład często są później wyprzątane przez inne borsuki. Można znaleźć je gdzieś tam za norowiskiem, bo wyciągają i dopiero wtedy można na podstawie tego dowiedzieć się, że jakiś tam borsuk padł. Ale no nikt właściwie nie pilnuje tego borsuka. No są fotopułapki teraz, ja w ogóle się cieszę, bo po tej książce moich dwóch znajomych, Radek Miazek, który zresztą jest jednym z bohaterów książki Łoś, on jest z Lubelszczyzny, tak się zapalił, że ja żartuję, że ty już o tym łosiu zapomnisz, bo już zaczął wieszać fotopułapkę, znalazł swoje norowisko i właściwie już oszalał na punkcie borsuków. Jeszcze Michał Kusewicz, tutaj z Białostoczyzny, on z kolei w Puszczy Knyszyńskiej gdzieś zawiesił, już otworzył fanpage i to się jakoś po tej książce stało, więc myślę, że fajnie, że w ogóle tymi borsukami zaczęliśmy się interesować.
1: Jeżeli chcecie się przekonać, czy i na was ta pozycja, czyli książka Borsuk Władca Ciemności zrobi takie wrażenie, to polecam i zachęcam do lektury. Tak jak słyszeliście, to książka, która nie tylko poszerza wiedzę, ale też uczy patrzeć na dziką przyrodę z większą ciekawością i szacunkiem.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julii Takżywa. Zabieram was dzisiaj na wystawę, która budzi duże zainteresowanie zarówno Podlasian, gości z Polski, jak i z zagranicy. Aby zobaczyć tę ekspozycję, musimy wyruszyć na obrzeża Białegostoku do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, czyli skansenu, który znajduje się przy trasie prowadzącej w kierunku Wasilkowa, a położony jest na malowniczym ponad 20-hektarowym terenie w dużej części lesie, gdzie zgromadzono zabytkowe budynki przedstawiające dawną architekturę Podlasia. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w regionie, pozwalające przenieść się w świat podlaskiej wsi sprzed kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Są tu eksponaty, które opowiadają o ciężkiej pracy, codziennych obowiązkach i prostym życiu dawnych mieszkańców wsi. Są stare pługi, warsztaty tkackie, kuźnie, ale dzisiaj obejrzymy coś szczególnego – bimbrownię. Bo przecież bimber na Podlasiu to nie tylko alkohol, to także kawałek historii i kultury. Przez dziesięciolecia był bohaterem opowieści, dowcipów i rodzinnych wspomnień. Jedni właśnie wspominają go z nostalgią, inni z przymrużeniem oka. W wielu domach wiedza o tym, jak działa aparatura do destylacji, przechodziła niemal z pokolenia na pokolenie. Dziś to, co kiedyś ukrywano przed wzrokiem sąsiadów i urzędników, stoi publicznie w muzeum. Miedziane elementy aparatury, beczki, przewody i naczynia nie służą już produkcji. Zyskały nową rolę, stały się świadkami historii. Opowiadają o ludzkiej zaradności, ale także o czasach niedoborów, kiedy mieszkańcy wsi starali się radzić sobie na różne sposoby. Ważne jest to, że ekspozycja nie zachęca do łamania prawa, ani nie romantyzuje nielegalnej produkcji alkoholu. Pokazuje raczej pewien fragment rzeczywistości, który przez lata funkcjonował obok oficjalnej historii, tej opisanej w dokumentach i w podręcznikach. A muzea przecież po to istnieją, żeby ocalić od zapomnienia nie tylko rzeczy piękne i chlubne, ale także te zwyczajne, czasem kontrowersyjne, lecz ważne dla zrozumienia naszej przeszłości. A oprowadza nas i opowiada pracownik skansenu Hubert Czochański.
3: Wystawa cieszy się popularnością, trzeba powiedzieć, wśród mieszkańców regionu w Polsce i też za granicą. Czasami budzi sensację, jaki wątek podejmuje ta wystawa i też co prezentuje. Wystawa otwarta w 2008 roku. Też pamiętam, z kolei w tamtym czasie toczyła się dyskusja w Białymstoku na temat powołania do życia Muzeum Mody. I parafrazując Bareje, tam nie będzie mody, będzie bimber. Muzeum Bimbra, ono jest bardzo często traktowane jako w ogóle osobna instytucja. Ludziom się wydaje, turystom, że do Muzeum Bimbra my chcemy. To jest wystawa na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Ona jest poszerzana co chwilę, staramy się przynajmniej. Co ciekawsze, obiekty we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, bo w tej chwili współpracujemy, pozyskując obiekty właśnie z KAS-em, wcześniej z policją, więc też współpraca owocna i zaczęło się to w ogóle od współpracy z policją w 2008 roku. Pozyskaliśmy pierwsze obiekty i co ciekawe, po tym jak je pozyskaliśmy, szybka jest ścieżka, trzeba przyznać, w Polsce prawna, dlatego że o ile z samym bimbrem jest problem, natomiast pozyskiwanie takich obiektów po tym, jakby są konfiskowane i są dowodami dowodami stają się dowodami w sprawie i przestają nimi być. Jest stosunkowo proste, jeżeli chodzi o takie instytucje jak nasza. To jest w zasadzie jedno pismo, wszyscy są zadowoleni, KAS nie musi tam rzeczoznawców i tak dalej, nie musi tego niszczyć, trochę od kuchni może zdradzę, a my mamy kolejny ciekawy obiekt, który służył do wyrobu napoju alkoholowego, podlaskiej samogonki zbożowej, tradycyjnie, aczkolwiek też dużo alkoholu produkowało się u nas i produkuje na bazie cukru. Natomiast tradycyjnie podlaska samogonka zbożowa, czasami są to nawet leśne fabryki, w których produkowano i produkuje się jeszcze ducha puszczy na samogon lokalny.
1: Jak narodził się pomysł, żeby tutaj ulokować u was w skansenie Bimbrownie?
3: Do legendy przeszło, zdaje się, jeden z białostockich radnych na sesji Rady Miejskiej rzucił taki pomysł. Pojawił się pomysł na lokalizację tu, a już w ogóle byliśmy obiektem też różnych ciekawych innych pomysłów. Różne rzeczy miały być tu lokalizowane.
1: Na przykład?
3: Na przykład schronisko lapsów. Tak było, natomiast to trochę żartem. Natomiast pojawił się pomysł na lokalizację tu i jeszcze ratusz. No ale wziąwszy pod uwagę to, że charakterystyką zjawiska w Polsce jest to, że ono było i odbywało się w warunkach przydomowych, ewentualnie w jakimś gospodarstwie, w budynkach gospodarczych, ale nigdzie w Polsce w lesie, to znaczy w warunkach puszczańskich w puszczy. No i proszę sobie wyobrazić, w centrum Białegostoku ratusz i tam ekspozycja poświęcona bimbrownictwu z obiektami mierzącymi, nie wiem, 3 metry i naprawdę te piece są ogromne i produkcja odbywała się na w niektórych przypadkach na dużą skalę. Nie sposób było tego eksponować w centrum Białegostoku w ratuszu. My byliśmy wtedy oddziałem, więc pomysł, a może oddział tutaj skansen, to jest takie miejsce, które można by taką wystawę zorganizować i to zrobić.
1: Teraz to się wydaje wręcz oczywiste. No gdzie ma być leśna bimbrownia? W lesie, skoro skansen jest w lesie.
3: Tak, aczkolwiek leśna założył to scenariusz, dlatego że bimber pędzono też w warunkach przydomowych. Zresztą pozyskuje kolejne teraz bimbrownie, które funkcjonowały na przykład w stodole, albo na przykład w innym budynku, tu gdzieś w jakimś, nie wiem, garażu, w garażach i tak dalej. No bimber pędzono w Polsce to właśnie w takich warunkach, ale na Podlasiu tutaj również niekoniecznie w tych leśnych.
1: Ale do dzisiaj słyszymy informację, że policja kolejną leśną bimbrownię zlikwidowała. Czyli mówimy o przeszłości i jednak teraźniejszości.
3: Tak, jak widać zjawisko cały czas funkcjonuje, ma swoje podłoże ekonomiczne głównie.
1: Jak teraz byśmy spojrzeli na tą bimbrownię, podchodzimy do tej ekspozycji. Proszę opowiedzieć, jak ona wygląda.
3: Składa się w tej chwili z kilku części, dlatego że mamy kilka bimbrowni, kilka takich leśnych fabryk wódki, ale myślę, że najciekawsza jest ta pierwsza, którą widzi turysta. Największa, powiedzmy, i pierwsza, która jakby dała początek całej wystawie. Bimbrownia z okolic Grudka, tam lokalizowana, i bimbrownia, która składa się z pieca, trzech chłodnic, beczek, w których znajduje się wężownica, do której z kolei do tej wężownicy trafiają opary alkoholowe. No i jeżeli te opary zanurzy się w zimnej wodzie, którą wypełniona jest właśnie beczka chłodnica, to one nam się skroplą, tak z grubsza rzecz biorąc. No to więc mamy trzy takie beczki. Pieca mamy dwa, przepraszam, dlatego że tu akurat właściciel postanowił, że będzie destylował dwukrotnie, co rzadko zdarza się w lesie. Tam najczęściej produkcja jest dosyć szybka i jest jednokrotna destylacja, a tu jest...
1: No to ambitnie.
3: Ambitnie i widać, że zależało na jakości, więc mamy podwójną destylację. Czyli dwa piece, dwie chłodnice, no i pięć kadzi, pięć dużych kadzi, które miały swoje imiona nawet, te kadzie, i w kadziach jest stawiana bracha. W gorzelnictwie, w nomenklaturze to jest nastaw, zacier, natomiast w gwarze tutaj lokalnej podlaskiej to jest bracha, czyli mieszanina wody, mąki żytnie, współcześnie i drożdże. Później taka bracha po 3-4 dniach trafia do pieca, jest podgrzewana, no i te opary, o których wspominałem, trafiają na wężownicę, która z kolei jest zanurzona w beczce z zimną wodą. Tak to wygląda z grubsza proces technologiczny, ale możemy sobie obejrzeć na wystawie kolejne bimbrownie. Wspomniałem o podlaskiej samogonce zbożowej, ale produkowano też dużo alkoholu na bazie cukru, tu szczególnie Czarna Białostocka i okolice, Puszcza Kmyszyńska, ale właśnie Czarna Białostocka i okolice. Mam też fajną, ciekawą bimbrownię leśną też, gdzie właściciel produkował cukrówkę. Hitem jest bimbrownia mobilna, chyba 3-4 lata temu ją pozyskałem. Bardzo ciekawa, taki wóz drzymały. To cała kolumna rektyfikacyjna ustawiona na przyczepie jednoosiowej. Kolumna rektyfikacyjna, gdzie jest piec, gdzie jest pojemnik na zacier, gdzie są chłodnice, i to wszystko mobilne, z kominem, takie rozkładane, funkcjonujące też w Puszczy Kmyszyńskiej, i w końcu coś, co trafia do nas, do muzeum, i co naprawdę budzi sensację, bo proszę sobie wyobrazić taki sposób funkcjonowania, to znaczy produkcja samogonu w związku z taką właśnie mobilną bimbrownią, leśna produkcja.
1: Ta mobilność to pewnie chodziło też o to, żeby przemieszczać się, no i jednak ukrywać, bo jest to proceder nielegalny, to wiadomo.
3: W Polsce tak, różnie to jest rozwiązywane w Europie, natomiast w Polsce można postawić zacier, brachę, ale nie można jej przepalić.
1: A ile lat mają te obiekty?
3: No one nie są przesadnie stare. Ten najstarszy jest z przełomu XX i XXI. To są bardziej współczesne już obiekty. No, te współczesne one są ciekawe, bo są z wykorzystaniem możliwości, które daje i technologia, i technika współcześnie. Dostęp do prądu, do innych takich rzeczy, no to jakby też wpływa na to, jak funkcjonują w oparciu o jaką technologię funkcjonują. I możemy to dokumentować. Już my takie bimbrownie, które funkcjonowały, nie wiem, w latach 50., 60., nawet 30., 40., bo mam nawet fotografie z tamtych lat, to możemy sobie pooglądać już tylko gdzieś ewentualnie w albumie czy na wystawie muzealnej, natomiast nie możemy już ich fizycznie obejrzeć w skansenie. Najstarsza jest, tak jak powiedziałem, z przełomu XX i XXI wieku. Temat jest z grubsza znany i wielu ludzi przyjeżdża do nas próbować łapać ducha puszczy, nomen omen. Trafiają do naszego skansenu i tam mogą poznać jakby okoliczności, w które zachodziły w międzyczasie, które doprowadziły do tego, że województwo podlaskie, region jest kojarzony właśnie z samogonami zbożowymi, z wódką zbożową. Jak do tego doszło, dochodziło do tego już od końca XIX wieku, jakby kiedy to zjawisko się pojawiło. I koniec końców to zjawisko ciągle żyje i my możemy o nim mówić, ale też prezentując to, jakiego sprzętu, tak to nazwijmy, używają współcześnie w pewnych szczególnych okolicznościach, to znaczy w lesie, bimbrownicy nasi współcześni. To też dotykamy ciekawej historii, bo współcześnie jest to czynnik ekonomiczny, natomiast kiedyś produkcja takiego samogonu odbywała się w takich warunkach o to, że wesela, pogrzeby, różne uroczystości rodzinne, one na bazie własnego alkoholu się odbywały, a czasami potrzeby były duże, w związku z tym ten bimber odgrywał trochę inną rolę. Ale to już jest osobny wątek, myślę.
1: Po wystawie poświęconej podlaskim bimbrowniom, znajdującej się w Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, oprowadzał nas jego pracownik Hubert Czochański. Jak słyszeliśmy, muzeum pokazuje ten temat w kontekście kulturowym i historycznym, zachęcając do refleksji nad dziedzictwem regionu. Między innymi także dzięki takim wystawom łatwiej zrozumieć, jak wyglądało życie dawnych mieszkańców Podlasia. Jak słyszeliście, wystawa pozwala spojrzeć na temat szerzej, nie tylko przez pryzmat samego bimbru. To także okazja do poznania codziennego życia mieszkańców podlaskiej wsi, ich pomysłowości i sposobów radzenia sobie w trudnych warunkach. Największe wrażenie robi chyba autentyczność eksponatów i świadomość, że za każdym z nich kryje się prawdziwa historia ludzi, a co za tym idzie, i regionu.
2: Ciekawa książka.
1: Zagadki z podlaskiej chatki. To książka komiks autorstwa Anny Emelianowej, białoruskiej artystki mieszkającej od kilku lat w Białymstoku, wydana w ramach stypendium marszałka województwa podlaskiego. Opowieść ta zabiera czytelników w podróż po regionie od Supraśla i Tykocina po Kruszyniany i Puszczę Białowieską. To historia pełna zagadek, lokalnych legend oraz smaków. Książka zaczyna się jak zwykła wycieczka, a kończy jak porządna podlaska przygoda. Opowieść snują dziecięcy bohaterowie, którzy wyruszają w podróż. Książka zadaje też pytania, zagadki i zdradza niejedną ciekawostkę z naszego regionu. Po drodze spotkamy cerkwie, kościoły, meczety. Poznamy legendy różnych narodów, Białorusinów, Ukraińców, Tatarów i Polaków, którzy współistnieją w naszym regionie od setek lat. Zagadki z podlaskiej chatki to nie pierwsza książka Anny Emelianowej, która jest jednocześnie wiceprezeską Fundacji Terytorium Sztuki. Wcześniej powstawały już inne pozycje właśnie we współpracy z tą instytucją. Opowiada prezes Fundacji Terytorium Sztuki, kustosz Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku, Beata Janowicz.
4: Kolejnym projektem, który realizowałam też tutaj w Białymstoku z okazji 333 urodzin Jana Klemensa Branickiego. To był ogromny projekt, bo było tam wiele różnych zadań, ale między innymi powstał też komiks. Komiks dotyczący życia Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli i świetności XVIII-wiecznego Białegostoku. I tutaj również zaprosiłam Anię do współpracy i też powstał taki komiks z takim prześmiesznym tytułem Historyjki z życia sarmackiej rodzinki.
5: Te historie, które w tym komiksu nie wymyślane,
4: to jest prawdziwa historia.
5: Prawdziwe historie, tak.
4: Więc on jest taki skierowany kierujemy do różnych grup również, tak jak i ten nasz najnowszy komiks. Mogą to czytać również dorośli, dzieci,
5: tak, i młodzież. Tam nawet jest gra, można potem sobie pobawić.
4: Tak, interaktywny
5: takie. No.
4: Tak, oczywiście też cieszy się ogromną popularnością ten komiks i również można nabyć go u nas we wszystkich oddziałach Muzeum Podlaskiego. Jeszcze inne książki powstały, opowieści muzealne, mniejsze książeczki, natomiast ta współpraca z Anią właśnie się rozwija.
5: Robiliśmy fajny film animowany muzeum.
4: Tak właśnie, bo ten projekt 333 urodziny Jana Klemensa Branickiego był bardzo rozbudowany. Tam była też sztuka teatralna, w której też sama osobiście grałam. Był filmik zrobiony do tego komiksu, więc tam było wiele różnych zadań przy tym. Także ta współpraca z Anią rozwija się i ja myślę, mam nadzieję, a wręcz jestem pewna.
5: Mamy pomysły.
4: Mamy fajne pomysły, tak.
5: To jest najważniejsze.
4: Pomysły rodzą się u nas w jednej chwili.
5: Tak.
4: Siadamy i już mamy wizję, co można by było napisać o Podlasiu i jak to zrobić w formie komiksu. Bo powiem Państwu, że polubiłam tą formę. Uważam, że jest to trudny przekaz tego, co chcemy historię, czy też tradycję przekazać w komiksie, jest bardzo trudno, ale to mnie pociąga akurat. I jest tam bardzo dużo pięknych ilustracji, które Ania wykonuje, może dlatego one tak przyciągają też.
1: Opowiadały Beata Janowicz, kustosz Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku i prezeska Fundacji Terytorium Sztuki oraz Anna Emelianowa, wiceprezeska Fundacji Terytorium Sztuki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa, a nasz dzisiejszy bohater to maestro Chives, czyli Marcin Różkowski, podlaski skrzypek, którego słuchają miliony na całym świecie. Z równą swobodą odnajduje się na scenie filharmonicznej, jak i w przestrzeni muzyki elektronicznej. I to właśnie dzięki temu drugiemu gatunkowi jest jednym z najczęściej słuchanych w internecie muzyków związanych z Podlasiem i dowodem na to, że lokalny artysta tam może osiągnąć światowy sukces. Jego interpretacje światowych hitów i muzyki filmowej na skrzypcach elektrycznych zdobyły miliony słuchaczy na całym świecie. Przy tym wszystkim, jak się zaraz przekonacie, pozostał skromnym chłopakiem z Białegostoku. Szczególnym sukcesem okazał się jego autorski utwór Royalty, który zgromadził setki milionów odsłuchów w serwisach streamingowych. Nasze spotkanie w studiu Marcina rozpoczynamy od obejrzenia złotych tej płyty, którą dostał właśnie za utwór Royalty.
2: RIAA. I to jest taka organizacja, która przyznaje właśnie złote płyty. Oni zliczają tam te wszystkie sprzedaże, wszystkie streamy. No i akurat w Ameryce okazało się, że już tutaj osiągnęliśmy ten pułap, że zdobyliśmy tą złotą płytę. Akurat w Royalty zagrałem na skrzypcach akustycznych, na klasycznych, na tych, na których gram w filharmonii czy w operze. Tam został użyty ten naturalny dźwięk. Kawałek w ogóle był napisany jakieś 3 lata przed tym, zanim wyszedł, ujrzał światło dzienne. Trafił do szuflady oczywiście standardowo, no ale był to fajny projekt, fajna muzyka, fajna melodia. A w międzyczasie skontaktowałem się właśnie z producentem, w tej chwili mieszka w Miami, z Exodem, który produkował kawałki pod drum and bass. Elektronika, w każdym razie fajna. Fajna taka, która mi się podobała bardzo. On odezwał się do mnie w zasadzie po mojej poprzedniej publikacji. Chyba to było Passion kawałek. Dokładnie nie pamiętam, w każdym razie po tym właśnie numerze mieliśmy już jakiś kontakt, zaczepka była gdzieś tam na Facebooku czy na Instagramie i odezwałem się z tym numerem, bo jakby wróciłem gdzieś tam, odpaliłem sobie któregoś wieczoru projekt ten właśnie i tak myślę, fajnie by było to zrobić właśnie w tym stylu, który jakby on ma. Odezwałem się z tym do niego, mówi super, ekstra robimy, no i tak powstał właśnie numer. Po 2 dniach dostałem już cały aranż z tymi chórami, on to powrzucał, złożył to w fajny beat, harmonia, melodia wyszła ode mnie, on to wszystko ubrał, zrobił aranżację, ja nagrałem skrzypce, zaprosiliśmy do tego siostry Nioni z Nashville i tak to poszło.
1: Siostry też akurat wpadły ci w ucho, zakładam, że nie znałeś.
2: Nie znałem, nawet nie słyszałem wcześniej. Exod mi wysłał jakąś próbkę, czy to będzie ok, ja mówię jak najbardziej, że super, wszystko siedzi, wszystko złożyło się tak, zazębiło po prostu, tak jak powinno to wyglądać. To jest ciekawe, że dzisiaj można wyprodukować kawałek wspólnie z kimś ze świata, praktycznie nie spotykając się na żywo, bo mamy na tyle fajną łączność, że ja na swoim komputerze, swoją myszką mogę na czyimś komputerze na drugim końcu świata zmienić długość jakiejś nuty, zmienić gdzieś coś w aranżu. Możemy razem robić wszystko, praktycznie nie znając się, nigdy nie spotkaliśmy się face to face.
1: Do jakiejkolwiek światowej gwiazdy możesz się odezwać, jeżeli zwrócisz na siebie jej uwagę. Robicie to, nie?
2: Oczywiście, tak. Kto by potrzebował, kto się odezwie, to jak najbardziej na takie współprace można wchodzić. Jeżeli jest fajna muzyka, fajny pomysł, ktoś ma, to czemu nie?
1: I to jest siła globalizacji.
2: Tak jest.
1: I dalsze losy tego utworu, jak to się stało, że zgarnął imponującą liczbę odsłon?
2: Chyba stało się to za sprawą NCS, to jest wytwórnia taka amerykańska, która wypuszcza kawałki na YouTube, które można jakby dalej udostępniać. Są one tworzone dla twórców do dalszej dystrybucji i twórcy nie muszą się z tego rozliczać, jakby mogą legalnie używać tego na YouTubie. I ten kawałek właśnie w ten sposób został wydany. Czyli wszyscy mogli go używać. No i to tak poszło, że na początku środowisko graczy ogólnoświatowe, to zassało w wielu rozbiegówkach, czy jakichś filmikach z tego środowiska gamerskiego. Na wielu filmach to widziałem. Później środowisko anime, czyli ci pasjonaci komiksów japońskich. No i tak to poszło. Fajnie, że się udało, że to poszło gdzieś w świat. To się zaczynało napędzać i napędziło się do tego stopnia, że w pewnym momencie na Instagramie widać było na największych profilach takich światowych, na przykład u Leo Messi widziałem rolkę zmontowaną na jego profilu właśnie z tym utworem. Tak. Także też fajna przygoda i miło to było zobaczyć. No i świetna promocja, no bo jednak w momencie, kiedy Leo Messi publikuje mój kawałek, no to automatycznie rozgłos jest jeszcze większy i wszyscy się interesują tym utworem i zaczynają go też używać w swoich rolkach.
1: Wszyscy chcą mieć taką rolkę jak Messi.
2: Tak jest, tak jest. I TikTok, i Instagram płonie. Ciekawa historia, ostatnio leżymy sobie w Egipcie na leżaczkach, no i tak słyszę, no przecież royalty. Oglądam się za siebie, patrzę, co się dzieje na plaży, jakieś animacje, tam ćwiczą jogę, czy jakieś takie ćwiczenia, rozciąganie. No i DJ gra mój kawałek, no też śmieszne doświadczenie. Zdarzało się też w przymierzalniach. Idę przymierzyć spodnie i słyszę z głośnika swój kawałek. Przyjemne. Na świecie jest bardzo popularny ten utwór. W Polsce może nie tak bardzo, chociaż troszkę też, ale miałem taką sytuację, że miałem mieć występ na czyimś weselu. Ktoś sobie zażyczył skrzypka na żywo w trakcie tortu. No i dostałem pytanie, czy ja będę w stanie zagrać royalty. Właśnie ten mój utwór, no na co ja w śmiech, że przecież mówię, przecież to jest mój kawałek. I ludzie po prostu nie mogli w to uwierzyć, że to właśnie ja, tak słynny ktoś, kto wypuścił, wyprodukował taki utwór, jest tu na miejscu i może zagrać, przyjechać do nich na wesele. Nie do pomyślenia, prawda? Czy się spodziewałem? Nie spodziewałem się zupełnie, jak to tworzyłem. Raczej myślałem, że to będzie kolejny taki kawałek, jak do tej pory robiłem, no bo mam na koncie kilka swoich autorskich kawałków. Ale dobrze, fajnie, że tak się stało, no bo jednak człowiek czeka. Któraś tam próba z kolei, no i jednak wow, poszła iskra i zapłonęło na całym świecie. Cała Ameryka, Indonezja bardzo mocno gdzieś tam wysoko stoi w tych odtworzeniach. Też Niemcy i Francja.
1: Też sporo fajnych coverów właśnie za sprawą nietypowego instrumentu, czyli skrzypiec elektronicznych interpretowałeś.
2: Tak, właściwie od tego się zaczęło. Zanim zacząłem nagrywać własne utwory, to eksperymentowałem z tym, co już jest gotowe. Kładłem swoją warstwę skrzypiec właśnie na to, co już mamy. Fajny efekt tego był. Widziałem, że ludziom też się to podoba. To też gdzieś tam na YouTubie zassało i idąc za ciosem zacząłem próbować swoich kompozycji.
1: Pewnie łatwiej jest zrobić dobry cover niż wymyślić chwytliwą melodię.
2: No, covery nagrywa się szczerze pod publiczkę, czyli bierze się gotowy hit, no i wiadomo, to już jest gdzieś tam osłuchane, oklepane w świecie, typu Despacito. W tej chwili każdy może wziąć skrzypce do ręki i zagrać pod Despacito i to już będzie wow, prawda? Tak, żeby zdobyć jakąś popularność, zdobyć jakieś grono odbiorców, to tak się to robi. Ja trochę nie poszedłem w tą stronę. Moim pierwszym coverem chyba był Alan Walker, Faded, zdaje się. I to był też kawałek taki bardziej pode mnie. Też bardzo fajnie to zabrzmiało. Okazało się, że te skrzypce jednak pasują. No i w momencie, kiedy gdzieś tam puściłem to w świat, okazało się, że to jednak dobrze zażera.
1: Ale zanim to dobrze zażarło, jak powiedziałeś, to były długie lata pracy. Przypominam, dzisiaj gościem naszej audycji jest Marcin Rożkowski, czyli maestro Chives. Skrzypek, który dzięki muzyce elektronicznej stał się jednym z najczęściej odsłuchiwanych w internecie podlaskich artystów. Znamy już okoliczności powstania utworu, za który został nagrodzony złotą płytą, a teraz wróćmy do historii. W dalszej części audycji opowie nam, jak się to wszystko zaczęło.
2: Pierwszy raz skrzypce miałem w rękach, to jak miałem 6 lat. Zacząłem grać właściwie jak miałem 7, może 8.
1: To był twój pomysł czy rodziców?
2: Mój pomysł to był, żeby nauczyć się nut. Chciałem grać na keyboardzie, bo miałem w domu keyboardzik.
1: Czyli od początku ta muzyka elektroniczna ci grała w duszy?
2: Właśnie o to chodzi. Chyba zacząłem jednak od elektronicznych tematów, a skrzypce weszły tak w międzyczasie. Zupełnie spontanicznie. Okazało się, że mam dobre predyspozycje fizycznie, że fajne ręce, palce, dobre ucho, gram czysto, słyszę, co jest nie tak.
1: Dlaczego skrzypce, skoro bardziej keyboard cię interesował?
2: Aha, no właśnie, to już trzeba systemu pytać, bo było miejsce na skrzypce w szkole. Chyba tak wyszło. Była rozmowa, że na początku zobaczymy na skrzypcach, niech popróbuję i najwyżej, jak tam nie będzie pasowało bardzo mocno, to przejdziemy na fortepian po pierwszym roku. No, ale już jak dostałem te skrzypce, 2 tygodnie, zakochałem się i już nie wypuściłem ich z rąk.
1: Chyba na fortepianie też grasz, bo widzimy tutaj u ciebie w salonie przepiękny instrument.
2: Tak, lubię bardzo. Zresztą od fortepianu biorą się wszystkie inspiracje i też kompozycje. Lubię sobie usiąść wieczorkiem, gdzieś tam pobrzdąkać, poplumkać tak dla siebie. Czasami wyjdzie coś z tego fajnego i to mogę wtedy sobie przekładać już do komputera i nagrywać dalej. Tam powstaje wszystko. Natomiast skrzypce, no to zawodowo i jakby profesjonalnie. To już były lata nauki i tutaj osiągnąłem jednak poziom mistrzowski, myślę. Lepiej grać dobrze na skrzypce, skrzypcach niż średnio na wszystkim po trochu.
1: Zostałeś, tak jak powiedziałeś, wirtuozem skrzypiec, ale większy, komercyjny sukces przyniósł ci romans z muzyką elektroniczną.
2: No tak, to wyszło naturalnie, bo skrzypce jakby codziennie grałem na skrzypcach i uczyłem się i chodziłem i do szkoły, i na uczelnię, i grałem symfonię, i grałem koncerty, i Paganiniego, Caprici. Cała literatura jest mi doskonale znana. W międzyczasie odreagowywałem, wracając ze szkoły, czy w samochodzie, czy w trakcie studiów, wieczorami, czy poza uczelnią, słuchało się muzyki tej, która gdzieś tam gra w duszy, a mi zawsze grała jednak ta elektronika, gdzieś tam około klubowa. No stwierdziłem w pewnym momencie, że fajnie by było to połączyć, może warto coś z tego zrobić, żeby jednak wykorzystać ten warsztat, który nabyłem już na skrzypcach i wykorzystać go w takim właśnie klubowym klimacie. Taki potencjał imprezowy, żeby z tego wyciągnąć. I się udało, wszystko można. To jest bardzo fajne, że udało się połączyć jednak na tych koncertach klasycznych, gdzie o każdą nutkę trzeba zadbać. Jest cisza, jednak jest taka atmosfera, że ludzie siedzą w tych muszkach, jakby się połknęło kij od szczotki, niestety. Brakowało mi takiego luzu na tych koncertach, więc przeniosłem te skrzypce na troszkę inną scenę i daję ludziom tą muzykę właśnie tak, żeby można było troszkę rozrywkowo podejść i na wesoło do sprawy. I pośpiewać, i poskakać, i potańczyć wspólnie.
1: Mało tego, rozruszałeś nawet naszą operę i Filharmonię Podlaską, bo w sierpniu 2025 roku udało ci się zorganizować koncert bardziej rozrywkowy z wykorzystaniem właśnie swoich skrzypiec elektronicznych.
2: Tak było, potwierdzam.
1: No i tam właśnie udało się odnaleźć to szaleństwo i ten luz, który tak lubisz w występach.
2: Właśnie o to chodziło. Zorganizowałem taki koncert, o jakim marzyłem zawsze, połączenie tych skrzypiec i orkiestry. Była też ze mną orkiestra prawie symfoniczna, można powiedzieć, że symfoniczna. 40 prawie osób na scenie. Bardzo fajne to było przeżycie.
1: Namówiłeś dyrekcję na taki projekt?
2: Namówiłem dyrekcję, namówiłem też muzyków, żeby ze mną wystąpili. To są koledzy z Filharmonii, z opery, grający na co dzień też jednak klasykę, no ale udało się, bardzo fajnie. No, odebrane to było bardzo przyjemnie i przez kolegów z pracy, i też przez publiczność.
1: Wokalistka Kasia Garłkiewicz i też kolega z opery?
2: Tak, kolega z opery, Maciek Nerkowski, też jeszcze pomagał nam Albert Kalołyski, którego pozdrawiam gorąco, gitarzysta i też wokalista świetny, poznaliśmy się na szantach.
1: Czy to był jednorazowy projekt, czy gdzieś to się uda jeszcze zagrać?
2: Chciałbym to zagrać jeszcze, najlepiej pokazać to światu by było, ale nie wiem, czy będzie taka możliwość. Może jeszcze troszkę tej popularności brakuje mi w Polsce i na świecie, żeby taki projekt pokazać gdzieś jeszcze, aczkolwiek też nie próbowałem, nie wychodziłem z propozycją taką, może trzeba by było. Chociaż z drugiej strony pokazałem, tu bardzo fajnie spisało się, a to jest stresogenne i też trochę pracochłonne.
1: Trochę tych swoich koncertów masz też w Polsce, widziałam.
2: Tak, takie swoje kameralne imprezy gdzieś tam prowadzę sam jako DJ, trochę coś pokrzyczę, coś pogadam, coś pozabawiam ludzi, pogram i to zdaję egzamin. Jest dużo wyjazdów, dużo rozjazdów, ciągle w ruchu.
1: Czy ta popularność na YouTubie przekłada się na oferty?
2: Jak najbardziej, myślę, że tak. No, im więcej odbiorców, tym jednak więcej też tych klientów potencjalnych.
1: Gdzieś za granicą ktoś się odezwał, czy na razie w Polsce?
2: Za granicą też bywałem, troszkę pojeździłem po Niemczech, po klubach, w Chorwacji festiwal jakiś się trafił, no było tego też troszkę. Stany też zwiedziłem.
1: Coś tam w szufladzie jeszcze trzymasz, co masz zamiar puścić w świat?
2: Oczywiście, cały czas szuflada się zapełnia, szybciej niż lista na Spotify na pewno. No już taki jestem, że jak robię kawałek, to nie wypuszczam, nie chcę wypuścić jakiegoś bubla, tylko musi to być porządnie zrobiony, dokładnie, precyzyjnie zrobiony numer. No i to zajmuje nieraz rok, nieraz dłużej, więc pracuję teraz nad dwoma kawałkami, ale to też szukam wokalistki, szukam jeszcze czegoś w tych kawałkach, co można by było zmienić, co zagrać, a może jakoś inaczej. Taki projekt z chłopakami z Włoch, Marin Hoxa z Albanii, też bardzo fajny producent, DJ, z nim też mam już dwa kawałki zrobione.
1: Trzymamy zatem kciuki i życzymy dalszych złotych płyt.
2: Słuchajcie, klikajcie, dziękuję.
1: Zachęcał i opowiadał maestro Czajs, czyli Marcin Rożkowski, wirtuoz skrzypiec z Podlasia i zdolny kompozytor muzyki elektronicznej.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Teraz zabiorę Was do świata malarstwa Krzysztofa Koniczka, jednego z najważniejszych malarzy z Białegostoku. Jego obrazy charakteryzują się intensywną barwą, ekspresyjną fakturą i nieustannym dialogiem z naturą. Artysta od lat tworzy dzieła, które wymykają się jednoznacznym interpretacją, a jednocześnie zachwycają konsekwencją stylu, ekspresją i niezwykłą energią malarskiego przekazu, wywołują silne emocje. Twórczość Krzysztofa Koniczka zajmuje szczególne miejsce na artystycznej mapie Podlasia. Artysta urodzony w 1955 roku w Olecku i wykształcony w Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych od lat konsekwentnie buduje własny, rozpoznawalny język malarski. Koniczek nie ogranicza się do jednego tematu czy jednego sposobu obrazowania. W jego dorobku znajdziemy zarówno kompozycje abstrakcyjne, jak i pejzaże, motywy natury czy obrazy o charakterze metaforycznym. Jak podkreśla artysta, tematyka także jest bardzo szeroka.
3: Od kosmosu, poprzez sytuację, gdzie my jako ludzie jesteśmy tam przecież prochem, takim jakby właściwie pyłem, a jednak istniejemy, no i każdy chce być kimś. Taki obraz, który muzeum właśnie dostało ode mnie, nazywało się Kłębowisko. I to jest taki tłum ludzi. Nie warto być takim tłumem, warto jednak mieć swoje zdanie. Każdy z nas jest ciekawy, żeby pokazać, że też coś potrafimy, że inaczej myślimy, bo to przecież na tym polega urok świata i w ogóle sens jakikolwiek. Akt towarzyszy zawsze w mojej twórczości i poprzez ten akt to też staram się jakieś takie lękowe sprawy, czy jakiś sens patrzenia na świat przez piękno kobiecego ciała i przez też dramat, który często to kobieta bierze na siebie większość obowiązków, większość cierpień. Tak ten świat jest ułożony i taka kapitalna rzeźba Nike Samotraki przecież i ona chyba jest piękniejsza, że nie ma głowy, nie ma rąk, ona więcej jakby wnosi, więcej dramatyzmu, więcej jakiejś takiej opowieści, fabuły takiej, bo każdy na swój sposób może ją teraz interpretować.
1: W ogóle lubisz ten format bez głowy, bez rąk?
3: No tak, dlatego ja nie chcę personifikować kobiety, tam jakiś czasami popełnię portret czy coś, ale to właśnie na zamówienie czy coś w tym rodzaju. A tu kobieta to po prostu jako symbol, ten tors, bo to jest tak, że jak ktoś cierpi, no ja daję, składam te wszystkie cierpienia właśnie jakby w ręce, a tutaj w obrazach to jakby w ciało kobiece. I ono nie jest takie do końca jakby wyszlifowane i gładkie, jak to jest przeważnie w naturze, ale takie często właśnie chropawe.
1: To także elementy twojego cyklu Obiekty wyłowione. Rodzaj artystycznego recyklingu, przekształcania istniejących form w nowe dzieła sztuki.
3: Moje obiekty wyłowione, to takie już formy przestrzenne. Nie nazywam tego rzeźbami, bo rzeźbę miałem jedną jeszcze z czasów studiów i ona była taką szefową tych wszystkich rzeźb, a tamte bazowały na gotowych pewnych historiach i ja dodałem jeszcze swoje rzeczy. One były przeze mnie spreparowane odpowiednio i stanowią zupełnie taki inny rozdział, takie wyłowione. Są całe jakieś miasta zatopione, te starożytne i to tak jakby gdzieś tam wyłowione z morza, oblepione jakimś mułem, muszlami, także z taką pewną historią, ale też okaleczone, no bo też kobieta w tamtych czasach nie miała tak wcale dobrze.
1: Ale teraz się wyzwoliłyśmy, na szczęście.
3: Bardzo się cieszę i właśnie widzę, że zmieniło się to wszystko, oby nie zupełnie odwrotnie było. Niesamowite jest ten ruch kobiecy i nawet na tych akademiach sztuki, przecież jak ja jeszcze byłem, to było dosłownie 2-3 dziewczyny na malarstwie, a reszta to mężczyźni, a teraz jest podobno odwrotnie zupełnie. No, Tamara Łępicka, teraz odkryta po raz kolejny, na pewno to jest dla kobiet taki bonus do życia, do aktywności. Ja jestem za kobietami generalnie. Kobiety są bardziej słowne, są solidniejsze w swoich działaniach niż mężczyźni. Mówię to z własnych doświadczeń. Ja cieszę się, że jest ten ruch taki feministyczny. Trzymam kciuki.
1: Czy w związku z tym w twoim malarstwie kobieta też już mniej cierpi?
3: Nie, w malarstwie to ja cierpię, a kobieta, no to w zależności od widza, kto będzie je w jaki sposób interpretował i do kogo trafią. To jakby nie ode mnie zależy, ja swoje zrobię i potem to idzie w ludzi i już ludzie sami z tym się tam miotają.
1: Często to podkreślasz, że ufasz swojemu odbiorcy, niech on ocenia, niech on kontempluje, niech on interpretuje.
3: No tak, bo to sam fakt, że ktoś chce nabyć coś, to widocznie ma jakiś w związku z tym plan i ta praca na nim zrobiła jakieś tam wrażenie, no bo przecież nikt nie będzie brał rzeczy, której nie chce. Także ja oczywiście, że ufam tym ludziom.
1: No ta wyobraźnia twoja jest chyba bezgraniczna. Ogromna przestrzeń kolorów, faktur, światów.
3: No ja taki jestem. Chciałbym zawsze lepiej, ale nie zawsze się daje. Czasami stoją takie proste miejsce jakieś rzeczy na drodze. Jakiś termin, że już trzeba skończyć coś. To tak jak w życiu. Nikt nie jest doskonały, nigdy się tego czasu nie ma za dużo. Chociaż ja nazywam się milionerem czasu, bo sam sobie wyznaczam te godziny pracy. Sam sobą reguluję i można powiedzieć prawie od zawsze, właśnie od tych ukończenia studiów. Przychodzi tak zwane natchnienie, czyli moment dobrego samopoczucia i zaczynam robić. Trzeba zgromadzić blade ramy, jakąś ilość, bo to przeważnie jakieś cykle są. Takie często techniczne sprawy. No i potem zaczyna się robić jakieś szkice drobne, bo ja generalnie mało robię szkiców, przeważnie już na płótnie to się tam gdzieś rozgrywa. Ale ja codziennie piszę jakby, taką książkę piszę przy tymi obrazami. Ten obraz to jest jak dziecko takie wypieszczone. Trudno się czasem rozstawać. Dobrze, jak ktoś kupi, bardzo dobrze, ale gdzieś jakiś taki lekki jest, że ja już go nie zobaczę.
1: Ale wzrok też lubisz przyciągać intensywnie tymi podstawowymi kolorami, czerwonym, zielonym i wariacjami dookoła.
3: No tak, ale to ja nie robię tego z jakiejś kokieterii, tylko ja tak mam po prostu. Lubię te mocne uderzenia, bo to jakby tak świadczy też o moim tym wewnętrznym takim w tym świecie duchowym i chcę się podzielić, jeżeli komuś to odpowiada, to bardzo dobrze, że czyli znajduję jakąś bratnią duszę, a generalnie staram się też mieć takie prace w pewnym sensie neutralne, takie delikatne, spokojne, bo tak czasami się czuję i wiem, że ludziom to jest też potrzebne, typ jakiś pejzaż spokojny, żeby też uspokoić te rozczarowane nerwy, bo wiadomo, że ludzie też przeżywają, wiem, że doktorzy często u mnie nabywają pracę, no to oni wolą te spokojne, bo oni mają jakieś tam niepokoje w tej swojej pracy.
1: A propos tego, co mówisz, to takie mam skojarzenie z twórczością Zdzisława Beksińskiego, która jest, wiadomo, fantastyczna, wysokich lotów, ale nie każdy byłby w stanie z tymi obrazami mieszkać.
3: No, ja Beksińskiego bardzo cenię, tą jego pracę, tylko że za dużo jest tych naśladowców i to jest gorsze.
1: Naszym gościem jest dzisiaj jeden z najważniejszych białostockich malarzy, Krzysztof Koniczek. W pierwszej części rozmowy poznaliśmy przez jego nieograniczonej wyobraźni, kolorów, barw i faktur. Za chwilę będzie trochę o tym, gdzie znajduje miejsce jego malarstwo. Porozmawiamy o przestrzeniach, w których można zawsze zobaczyć jego obrazy. Pokusimy się też o podsumowanie drogi artystycznej naszego dzisiejszego gościa.
0: Białostoczanie z pasją.
1: Twoje prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i publicznych, między innymi w czytelni Biblioteki Wojewódzkiej.
3: Tam 10 obrazów, traktat o życiu to się nazywało i każdy obraz stanowi taki etap w życiu. Można sobie prześledzić i porównać z własną egzystencją.
1: Z tego co wiem, twoje obrazy są już w wielu prywatnych kolekcjach na świecie. Ile sprzedałeś już?
3: Tego nie wiem, nigdy nie wiem ile. To już nawet w tysiącach można gdzieś tam mówić. Najwięcej w Stanach, to wiadomo, w Anglii, we Włoszech. Kiedyś do Hongkongu trafił obraz. No był taki czas, że naprawdę trzeba było wysyłać ciągle te paczki. Chociaż nawet już teraz za tych nowych rządów w Ameryce też sprzedawałem i wysyłałem i dotarło wszystko, także nie jest źle.
1: Ale myślę, że pamiętasz swojego największego fana, może najbogatszego, który najwięcej obrazów ma?
3: Najwięcej obrazów moich to jest w Kiermusach, w zamku. No to można powiedzieć wtedy, że Andrzej Rzemajda jest największym fan, ale to były też właśnie prace na zamówienie, tak jest z takim podtekstem historycznym, no i one w takim stylu są. No już jakby stare prace wyglądają, jakby miały nie wiadomo ile lat. One tworzą klimat tego zamku. Zapraszam, bo tam też można pojechać, obejrzeć tam dzieje rycerstwa polskiego i tam jest jakiś poczet królów przeze mnie robiony. No takie historyczne postacie, także to wszystko ma jakieś ręce i nogi.
1: Szczerze mówiąc nie byłam tam. Ciekawa jestem, nadałeś temu sznyt taki swój nowoczesny, czy oddałeś bardzo konkretnie historyczny klimat?
3: Można powiedzieć, że to tak pół na pół. No ja starałem się niektóre przemycić taki swój sposób malowania, ale tam jest Święty Jerzy, na przykład zabijający smoka w twarz świętego Jerzego, to jakby swoją tam wstawiłem. No i to tak jest może trochę symbolicznie. Warto pojechać, bo to trudno opowiadać. To jest taki świat trochę w ikonę wchodzący, bo to wtedy jeszcze przed rozłamem kościoła to wszystko się działo. Jedna metoda malowania, styl przynajmniej malowania tych obrazów takich trochę świętych.
1: Jeśli chodzi o stałe miejsca, zdarzało ci się malować obrazy na ścianach klubów. Niektóre przetrwały do dzisiaj, choć nie wszystkie.
3: Pierwszy klub to był w Spodkach i tam właśnie największy mój taki dramat malarski tam przeżyłem przez te Spodki, bo miałem tam ogromną, piękną ścianę, taką 5 metrów na 15.
1: Została w albumie, który teraz mi pokazujesz.
3: W każdym albumie ją pokazuję, bo nie mogę się z tym pogodzić, bo została przez współczesnych wandali zamalowana na szaro i w to miejsce była jakaś knajpa też cała szara, że to rzekomo modny kolor, ale długo dochodziłem do siebie. 15 metrów na 5 to olbrzymia historia i to energia się nazywała, to są planety.
1: Piękny, kolorowy, no rzeczywiście żal.
3: Po drugiej stronie też był taki obraz. O, tutaj ta kompozycja też została zniszczona. I to w ośrodku kultury. No to jest taki paradoks. Takie ściany to mam jeszcze w Waliłach, w tej takiej restauracji.
1: Była też lima.
3: A ta lima to była w Wasilkowie, ale nie wiem, czy ona istnieje jeszcze, bo tam później jakiś ktoś przejął ten cały lokal. To była taka restauracja w stylu Inków, bo to stąd ta nazwa lima.
1: No takie słońce indiańskie.
3: Tak, takie indiańskie. Tam bardzo fajne były meble, takie wszystko zrobione było tak pod te hasło.
1: No i doszliśmy do plakatów. To następna ważna rzecz w twoim życiorysie artystycznym. No w zasadzie tak, od tego się zaczęło.
3: To jeszcze na studiach robiłem pierwsze plakaty na Jesień z Bluesem i to właśnie ten jest pierwszy z tym czarnoskórym muzykiem. Potem ze Skibą, tutaj z profilem bluesmana i tutaj te postaci naszego bluesa. Rydel, Nalepa, Dudek, Skiba. No to takie projekty plakatów, to jeszcze z dyplomu nawet, bo robiłem dyplom u Waldemara Świeżego w Poznaniu. Także miałem taki temat polski plakat filmowy i kilka popełniłem projektów. O, Pszczółka Jagiellonii.
1: Kolejna twoja kultowa produkcja.
3: Tak, Pszczółka powstała już bardzo dawno temu, to już jest drugi, o ta jeszcze jest właśnie z tej starszej wersji, bo ma tą, nawet tą jotkę taką starszą. No ale ona się bardzo dobrze trzyma i ta następna jest zrobiona identycznie, tylko zmieniony jest herb.
1: Tu pierwszą ty sam wykonałeś ręcznie.
3: Z pomocą żony i koleżanek i z Teatru Lalek, no bo sam bym nie dał rady. Mój projekt, ale ja byłem przy tym cały czas, te wszystkie takie jakieś pomysły techniczne były moje, ale one robiły dziewczyny jako fachowcy, to takie wspólne dzieło nasze.
1: Pomimo perturbacji zawodowych we wczesnej młodości, gdzie wybrałeś szkołę techniczną z drużyną piłkarską z powodu miłości, rzecz jasna, do piłki zamiast artystycznej. Ostatecznie jednak trafiłeś na ASP i z dużą determinacją dążyłeś do bycia zawodowym malarzem.
3: Ja chciałem być zawodowym artystą i zostałem, bo nawet ojciec sugerował, że dobrze było, żeby ktoś już był tak zawodowo się zajmował, bo i siostra uczestniczyła w jakichś konkursach, wygrywała konkursy recytatorskie, jakieś takie miała zdolności teatralne. Ojciec miał własny teatr Lalek, teatr Żywego Słowa. Wieloma historiami się zajmował.
1: To miałeś fajne wsparcie, bo na ogół rodzice oczekują mocnego, solidnego i bezpiecznego zawodu, a twój ojciec wierzył w twój talent i w sztukę.
3: No tak, ojciec był, no, był zadowolony gdzieś tam pewnie w głębi ducha, szczęśliwy, no bo całe życie też musiał amatorsko, musiał zarabiać na, jak to się mówi, na chleb. Był technikiem budowlanym, także no, miał zawód, jakiś tam ciastował nawet funkcję, ale znajdował też czas właśnie na taką działalność teatralną i lodowisko swego czasu tam założył, konkurencyjne w Olecku, gdzie to takie miasto lodowisk było.
1: Czyli geny artystyczne miałeś.
3: Tak, ja ten talent to niewątpliwie po ojcu mam, tylko go trzeba rozwijać. Talent to nie wszystko, trzeba jeszcze ciężką pracą to poprzeć wszystko.
1: No, u ciebie z tą ciężką pracą nie jest źle, bo jesteś bardzo aktywny. Z tego, co tutaj rozmawiamy, to dorobek ogromny i te murale, i te plakaty, i te teatralne rekwizyty, i tysiące obrazów.
3: Nie liczę i to nie da się już tego policzyć. Duda Grać to numerował każdy obraz. Ja się cieszę, że tutaj nawet w naszym regionie mam dużo pracy. No to jest tak, że ja gdzieś żyję w innych domach, a przynajmniej ci ludzie mnie znają, że to jest jakaś cząstka mnie jest w tych domach, bo gdzieś tak nawet po świecie jak się ma te prace, to one są anonimowe, tylko nazwisko i jak ktoś chce, to dotrze, ale generalnie to tam różnie z tym bywa.
1: Oczywiście przez artystę przemawia duża doza skromności, bo tak jak słyszeliście, ma na swoim koncie już tysiące sprzedanych obrazów. Jeszcze dodam, że też oczywiście dziesiątki wystaw zbiorowych i indywidualnych. Naszym gościem był dzisiaj artysta-malarz Krzysztof Koniczek.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dzień dobry.
4: Zapraszamy do naszego królestwa.
1: Wchodzimy do charakteryzatorni Opery i Filharmonii Podlaskiej. Spotykam Natalię Karaś-Czerech, fryzjerkę, i Magdę Szałaj, charakteryzatorkę. Cześć dziewczyny.
4: Cześć.
5: Cześć, witamy.
4: Ja pracuję od 2012 roku właśnie na stanowisku charakteryzatora.
1: Natalia doszła chwilę później.
5: Tak, chwilkę później. Początek mój to jest upiór w operze, więc 2014 to był mój pierwszy spektakl, w którym brałam udział.
1: Widzę tutaj od razu na wejściu spora kolekcja peruk.
5: Tak, mamy tutaj peruki z różnych spektakli. Są to już raczej peruki, które brały udział w spektaklach, a mianowicie chociażby upiór w operze. Mamy Zemstę nietoperza, ta fioletowa perueczka. Tu mamy też większe peruki, wysokie peruki ze spektakli i z bajek, bo też Chmurka tu jest z bajki Czerwony kapturek. Jest to Chmurka, to jest taka imitacja nasza wyobraźnia, bo chyba Magda, my ją tworzyłyśmy tak naprawdę. Tutaj tą perukę, te kubki. Po prostu, żeby było śmieszniej i tak wyimitowało.
4: To takie było zalecenie reżysera, żeby właśnie to tak wyglądało, więc on dał taki pomysł, żeby dokleić te kubeczki, żeby miało to imitować taką Chmurkę delikatną.
5: Bo to jest bajka dla dzieci.
1: Tutaj niemalże barokowa jakaś fryzura, tak, z pół metra ma.
5: Dokładnie tak, tutaj się jeszcze trafiła Carlotta z upiora w operze, ta z różowymi wstążeczkami, oraz Cyrulik, tutaj już męska peruka, też z upiora w operze.
1: Dziewczyny, jesteście tu od samego początku funkcjonowania naszej opery w Białymstoku, więc rozumiem, że praca fascynująca i zadowalająca.
4: Kolorowa, z wieloma osobami różnymi, bardzo fajnie.
5: Adrenalina. Ja lubię presję czasu.
4: To jest cały czas coś nowego, coś innego, praca z coraz to nowymi ludźmi, poznajemy ich bardzo dużo się przewija, różnych reżyserów, artystów, śpiewaków, więc bardzo różnorodna.
5: Zmienna.
4: Tak.
5: To jest to, co lubimy chyba najbardziej. Przyjeżdżają do nas bardzo znani śpiewacy, tak jak na przykład Aleksandra Kurzak, Marcelina Roman. To jest przekrój przeogromny. I również dyrygentów, tak jak na przykład Fabio Biondi, który dyrygował operę Halka.
4: I wszyscy nas odwiedzają w charakteryzatorni, bo każdy musi być pomalowany przed wyjściem na scenę, także z każdym mamy do czynienia, z każdym rozmawiamy, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa praca.
1: Praca taka dość intymna, bo charakteryzacja czy robienie włosów, no to ingerencja w taką fizyczność każdego człowieka chyba, która przełamuje też lody w kontakcie.
5: Dokładnie, jesteśmy blisko, my jesteśmy na pierwszym froncie. Jak ja to mówię, że pierwsze co odwiedzisz, no to charakteryzatornie. Każdy artysta po prostu musi odwiedzić charakteryzatornie, to u nas, że tak powiem, nawet informacje najszybciej można uzyskać.
4: Zdecydowanie. Przekraczamy tę strefę komfortu, jesteśmy bardzo blisko artystów i też w takiej sytuacji, gdzie oni przed wyjściem na scenę są, czyli w takich dość stresującej sytuacji, w nerwach trochę, więc czasami są to osoby, które chcą po prostu posiedzieć w ciszy, też trzeba to wyczuć. Są to osoby, które chcą się rozładować, czyli też żartem jakimś, czy chcą poopowiadać się o sytuacji, zająć się czymś innym, że przed wyjściem na scenę, więc to trzeba wyczuć i po tylu latach to już mamy tam system na osobę, więc trzeba to po prostu wyczuć i dopasować do osoby, która siada na naszym fotelu.
5: Niektóre osoby trafiają konkretnie do konkretnych osób, bo po prostu też są przyzwyczajone do tego. I to jest też tak bliska relacja, że już makijaż czy fryzura u innej osoby, to też jest trochę takie niekomfortowe, bo nie wiadomo, jakie są oczekiwania.
1: Macie bardzo dynamiczny charakter pracy. Można powiedzieć, że od spektaklu do spektaklu.
5: Dokładnie. Oraz pomiędzy jakieś wywiady, konferencje, przygotowania, różne działania marketingowe, sesje zdjęciowe, przygotowujące właśnie podróżne spektakle, czy też nawet nadchodzące wydarzenia jubileuszowe, które są dla nas bardzo dużym wydarzeniem, czyli musimy przygotować do sesji zdjęciowej na przykład całą sekcję chóru, czy sekcję orkiestry, baletu.
4: Nie jest to tylko praca z artystami na scenę, tylko przekrój różny makijaży i fryzur, czy to fotograficzny, czy na wywiad przed kamerę, czy na scenę. Więc no, to jest bardzo ciekawe, że robimy bardzo dużo różnych rzeczy.
1: W trakcie spektakli też macie pracę?
5: Tak, w trakcie spektaklu mamy akcję na przykład przebiórki jakiejś postaci. Tutaj na przykład nawiążę do spektaklu Pajace i Nedda, główna postać, która musiała się przebrać, czyli zmienić swój cały charakter postaci, i zmieniałyśmy perukę, czyli z jednej niższej peruki na taką bardzo wysoką, a dodatkowo w trakcie musimy jeszcze zmienić sukienkę. Solistka potrzebuje też się napić wody. 8 sekund chyba wtedy było, bo liczyłyśmy.
4: Wystarczyło czasu i na zmianę, napicie się wody i na zmianę stroju.
5: Tu jedna osoba oczywiście tego nie robi, bo nas robiło wtedy dwie osoby są do peruki, plus dwie chyba zmieniały sukienkę.
4: Jedna stoi po prawej, druga po lewej. Mamy to już uzgodnione, żeby zrobić to jak najszybciej.
5: Więc
4: po prostu.
5: Stoimy bardzo, bardzo blisko, tuż praktycznie za kurtyną, jak to się mówi, z boku, przy inspicjentach i czekamy. Wyobraźmy sobie to, że stoi krzesełko. My stoimy w nerwach, oczywiście ubrane na czarno, żeby nas nikt nie widział. I czekamy na moment, kiedy nasza solistka zejdzie boczkiem i przybiegnie szybko do nas. Szybko, szybko. My zmieniamy, staramy się jak najwięcej wsuwek odpiąć i przypiąć.
4: Największy wstyd, jeżeli peruka spadnie w trakcie spektaklu. Raz się nam zdarzyło.
5: Jak już coś spada, to niestety, ale to solistka musi ograć.
4: Czy solisty właściwie, bo wtedy spadło dla solisty peruka. Więc musi to ograć tak, żeby wydawało się to naturalne na scenie. Po prostu, że tak miało być.
5: Że to jest śmieszne i że taki był zamysł.
1: W czasach, kiedy noszono peruki, zapewne one spadały.
5: Więc czemu by tutaj je? No oczywiście, myślę, że to normalne, bo peruka ma taką konstrukcję. Ona się trzyma zazwyczaj, jak ktoś ma włosy, to trzyma się jeszcze dodatkowo na bandażu, więc przypinamy włosy bardzo mocno, sztywno przy skórze oraz nakładamy bandaż i do tego przypinamy wsuwki, żeby ona się nie machała. No ale to wszystko zależy po prostu od danego położenia. Jeżeli pacjent siedzi prosto, iż pacjent, no nasz solista, tak? Albo solistka. Jeżeli siedzi prosto, to my dopniemy to, myślę, że bardzo dobrze. Oczywiście tutaj też musimy współpracować. Koleżanki, kto dopina przód, a kto dopina tył.
4: Jak w Formule 1, po prostu każdy ma swoją stronę, swoje wsuwki, wyliczona ilość wsuwek i gdzie w ogóle ma je wpiąć, żeby ta peruka nie spadła. Także to wszystko jest naprawdę dopracowane i nie takie przypadkowe.
1: A jak się, nie daj Boże, suknia zaplącze?
5: A zdarzało się, ja już nie będę tutaj zdradzała może szczegółów. Zdarzało się, że sukienka też pękała. Bardzo stresujący moment. Wręcz ja jako fryzjerka gdzieś tam poprawiałam tą sukienkę, żeby uratować sytuację, pamiętam to.
4: W pogotowiu, na pokładzie, jak cokolwiek się dzieje, nawet nie w naszym dziale, to staramy się to uratować, żeby wspomóc artystę, żeby nie czuł dyskomfortu. No to był przypadek, że pękła sukienka i niestety artystka musiała ją sobie utrzymać z tyłu, żeby jej nie spadła. Ale słyszałam, że nie było to widoczne na widowni, więc pięknie to ograła.
5: Zamek wylądował na środku, dało się go tam na tyle przesunąć, żeby trzymało się w ryzach, więc z przodu to wyglądało idealnie, nikt tego nie zauważył.
1: Przy 38 sekundach na wymianę, to na szycie chyba już nie ma czasu.
5: Koleżanki nasze garderobiane są zawsze w pogotowiu, więc to jest chwila. Jeżeli chodzi o szycie natychmiastowe, to one są perfekcyjne. To jest do zrobienia.
4: Upadki się zdarzają, jest ich bardzo dużo. Później właśnie wspominamy je z uśmiechem, ale w momencie właśnie, kiedy one się zdarzają, jest mnóstwo stresu, naprawdę, i każdy się stara właśnie wspomóc artysty. Były za małe buty kiedyś. Wyszedł artysta w za małych butach i po prostu pięty mu wystawały, ale musiał to ograć. Mnóstwo było takich sytuacji, więc
5: spadający wąs na przykład u nas. Mamy takie wąsy doklejane do skóry, no i wydarzyło się tak, że one się czasem odklejają. To jest specjalistyczny klej

0: Syntezatorni Opery i Filharmonii Podlaskiej. O swojej pracy i swoim królestwie opowiadają nam fryzjerka Natalia Karaś-Czerech i charakteryzatorka Magda Szałaj. Pierwsza część naszej opowieści naturalnie skupiła się na dykteryjkach i wpadkach związanych z funkcjonowaniem charakteryzatorni. Teraz w drugiej części audycji myślę, że dziewczyny opowiedzą nam o swojej codzienności w pracy.
1: Ta nasza codzienność, jak dla mnie, to czesanie. Ja też zajmuję się czesaniem peruk, tworzeniem nowych też fryzur pod dany spektakl. Tutaj współpraca z reżyserem przy tworzeniu spektaklu, czyli mamy premierę i reżyser na przykład opowiada, jak ma dana postać wyglądać, więc tutaj też padają nasze propozycje, jak ta peruka dana ma wyglądać. Oczywiście są próby. Próby są po to, żeby zobaczyć, czy to jest to. Reżyser oczywiście też ocenia, czy on to widzi w taki sposób, a nie inny. I tutaj ja też mam pole do popisu, bo jeżeli nawet coś nie wyjdzie albo na przykład się nie podoba, to jestem w stanie to zmienić i to jest właśnie fajne. To jest ta super część tej pracy, że mogę dalej próbować i dalej jeszcze ulepszać tą postać i pokazać w jeszcze lepszy sposób.
0: U ciebie, jeśli chodzi o charakteryzację, to pewnie największe wyzwanie to są te takie nieludzkie twarze typu upiór w operze. Czy to są maski?
2: W przypadku upiora właśnie była to maska. Tego typu takie większe charakteryzacje to zazwyczaj są maski czy jakieś nakładki czy coś jest doklejane, bo przy takiej odległości nasza scena jest bardzo duża. I jeszcze oprócz tego dystans dla widza stwarza orkiestrą, więc jest słabo widoczne. Cokolwiek się zrobi na twarzy, jest to bardzo słabo widoczne, więc najczęściej, jeżeli charakteryzacja ma być mocna i bardzo widoczna, są to właśnie maski. Samo malowanie jest bardziej dla artysty, żeby on się wcielił w rolę, tak jak na przykład w przypadku Halki. Reżyser poprosił o to, żeby Halka była po prostu piękna, że ma wyglądać jak z czerwonego dywanu. No i my musiałyśmy zrobić coś tak, żeby ona tak się poczuła i nie było to widoczne dla widza. Tak naprawdę to też nie był typowo sceniczny make-up, ani w epoce, ale on był dla Halki, bo ona miała się poczuć piękna. I wydaje mi się, że zrobiłyśmy to dobrze. Chodzi o to, że bardzo często nasza charakteryzacja jest po prostu dla artysty, dla samego artysty, żeby mógł się poczuć, bo w pierwszej kolejności zawsze jest strój, bo on jest najbardziej widoczny i on pokazuje charakter postaci, on pokazuje epokę i tak dalej. Na drugim miejscu jest peruka, która również jest zdecydowanie bardziej widoczna od samego make-upu. A na samym końcu jest właśnie ta charakteryzacja, która, mówię, najczęściej jest bardziej dla artysty, szczególnie na naszej wielkiej scenie, z której tak naprawdę z drugiego rzędu już nie widać, czy ta kreska jest prosta, czy ta kreska jest krzywa.
1: Jest to praca też, ja uważam, fizyczna. Ja na przykład jestem fryzjerem i czeszę bardzo dużo osób tuż przed spektaklem.
0: I szybko,
1: tak. To jest presja czasu. Tutaj czasami mamy naprawdę 10-5 minut na wykonanie jakiejś fryzury, więc uważam, że jest to ciężka praca. Jest to ciężka praca, kreatywna, ale też ciężka.
2: Dla mnie introwertyka jest ciężka ze względu na to, że przewija się taka ilość ludzi i trzeba się po prostu z tymi ludźmi umieć dogadać. Żeby ktoś mi powiedział w 2012, że to właśnie głównie będzie polegało na rozmowach moja praca, to nie wiem, czy bym się zdecydowała. Ale jest to też ogromny rozwój dla mnie, praca i rozmowa z takimi ludźmi, z taką ilością ludzi. To jest też bardzo ciężkie, że to jest bardzo właśnie taka intymna praca też z człowiekiem. Trzeba z ludźmi wiedzieć o czym i kiedy i jak porozmawiać. Czasami rozładować stres, czasami wspomóc, czy też pocieszyć, więc dużo jest takich sytuacji.
0: Makijażystki, masażystki, fryzjerki, to też po części psychologowie, psycholożki.
2: Tak. Śmieją się też z nas, że czasami po prostu mamy takie punkty na twarzy czy na głowie, że jak dotkniemy, to człowiek się po prostu otwiera. Człowiek siada, po prostu czuje się tak dobrze i tak zaopiekowany, że się otwiera po prostu. Bardzo często jest tak, że ludzie się otwierają i trzeba ich wysłuchać.
0: No bo wy od razu przekraczacie tę strefę intymną, bo jednak dotyk to jest przekroczenie tej granicy,
1: tak,
0: prawda?
1: Dotykanie głowy jak najbardziej. Chociaż też znam takie osoby, które na przykład tego nie lubią. Są takie osoby, chociaż jest ich mniejszość. Raczej osoby, które do nas przychodzą, lubią to, bo właśnie to jest takim trochę też relaksem przed spektaklem, właśnie tak jak mówię dla takiego artysty. Masaż, chwila medytacji, tuż przed rozmowa, wyciszenie, lubią bardzo.
0: Co mówią, jak wpadają do was tutaj, do charakteryzatorni?
2: Dawno nas tu nie było, tęskniliśmy, bo tutaj zawsze fajnie, jest wesoło i można porozmawiać i się wyciszyć. Dużo mniej jest ludzi, którzy lubią się wyciszyć i posiedzieć w ciszy przed spektaklem. Zdecydowanie mniejszość. Zapomnieć, pogadać, pożartować.
1: Nasze miejsce słynie z dowcipów oczywiście. Są takie osoby tutaj u nas na budynku, które sypią z rękawa tymi dowcipami. My też lubimy, bo też nam to sprawia relaks jakiś i rozrywkę tuż przed oraz w trakcie pracy. Staram się tutaj taką utworzyć miłą atmosferę, gdzie jest współpraca, żeby nie stresować tego artysty.
2: Stwarzam atmosferę, żeby artysta czuł się zaopiekowany, żeby po prostu było mu łatwiej wyjść na scenę, że jesteśmy z boku i pomagamy mu we wszystkim. żeby on po prostu stworzył

0: Stworzył tą postać. Wyszedł i zaśpiewał, czy też zagrał.
1: Dobre duchy w operze.
2: Jak najbardziej. Pani od puszku, czyli od puderku. W trakcie przerwy właśnie pracujemy. Chodzimy po garderobach, sprawdzamy, jak to wszystko wygląda, kontrolujemy, czy wszystko gra, czy nikt się nie spocił.
0: Nasza praca kończy się w momencie, kiedy artysta jest rozcharakteryzowany i gotowy do wyjścia.
2: Wszyscy muszą perłeczki oddać i wąsiki. Oni już wiedzą, oni już o tym wiedzą. Rzęsy, blizny.
0: Praca różnorodna, dlatego nie nudzi tak szybko. Nie są to jakieś sztywne ramy, zawsze mamy coś innego i
2: zawsze coś nowego nas czeka, no tak jak czekamy zawsze na kolejny sezon i na kolejne spektakle.
1: Opowiadały fryzjerka Natalia Karaś-Czerech i charakteryzatorka Magda Szałaj.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Przy mikrofonie Julii Tak-Żywa. Zabieram Was do przedwojennego Białegostoku za sprawą starych fotografii. Białostoczanie z tamtych lat patrzą z nich tym współczesnym w oczy, a ówczesne miasto wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Tak o odnalezionych fotografiach Bolesława Augustisa piszą badacze jego twórczości. Dzisiaj wracamy do tych niezwykłych kadrów, które po latach ujrzały światło dzienne. Co mówią o dawnym Białymstoku, jaki mają wpływ na dzień dzisiejszy? Zapraszamy na spotkanie z historią zapisaną w fotografii, czyli na rozmowę z prezeską Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok, która zajmuje się spuścizną po Augustisie, Ulą Dąbrowską. A historia odnalezienia tych zdjęć jest już bardzo długa.
4: Początek to jest 2004 rok, kiedy mój mąż Grzegorz Dąbrowski, wówczas fotograf Gazety Wyborczej, odbiera telefon od swojego przyjaciela, Jurka Osiennika, że oni mają próbę, bo Jurek grał w zespole 085 i na działce obok, tam gdzie oni mają próbę w garażu, chłopcy odkryli negatywy i się nimi bawią i wydaje mu się, że to są jakieś chyba stare negatywy. Więc Grzesiek, nie dojechawszy do domu, zawrócił, zajechał, to było przy ulicy Bema i rzeczywiście zobaczył już wtedy te negatywy, były popakowane w reklamówki, schowane trochę, bo zaczął jakiś padać deszczyk, to był czerwiec, koniec roku szkolnego i on pochylił się nad tymi negatywami, wyciągnął jedną rolkę, zobaczył, że jest to Białystok. Tam się chyba mu wyświetlił właśnie ten teatr Piłsudskiego tutaj nasz, w jakiś budowie jeszcze i on wiedział, że to mniej więcej są lata 30, że to jest Białystok, no to biorę to. Przywiózł to do domu, no i już po prostu była noc zarwana, nieprzespana. Na początku był to zachwyt Białymstokiem, nie? Że nagle okazuje się, że udało się zobaczyć ten Białystok z lat 30. Później było taki szok trochę, bo dał sobie sprawę, że leży przed nim kilka tysięcy negatywów. Jak się później okazało, było to ponad 10 tysięcy negatywów i nie ma jak gdyby w Białymstoku takiego zbioru z tego okresu Białystok. Wiadomo, że podczas wojny był bardzo ciężko uszkodzony i poraniony i bardzo mało się zachowało takich ikonograficznych zbiorów, więc to było wow. No po prostu, że jest to tak naprawdę jakiś skarb dla samego Białegostoku, że to jest taka duża kolekcja. A później się jeszcze okazało, po kilku dniach, kiedy udało się Grzesiowi i Monice Żmijewskiej, która razem z nim badała ten temat w Gazecie Wyborczej, udało się dotrzeć do siostry fotografa, która potwierdziła, tak, to są zdjęcia mojego brata Bolesława Augustisa.
1: Jak oni na to wpadli?
4: Na tych zdjęciach były opisy, wiesz, i było na jednym napisane Augustis. Oni dotarli do Eugenii Senderackiej, która wówczas mieszkała tam niedaleko od Bema, przy ulicy Kochanowskiego. I to ona jak gdyby potwierdziła. Wtedy się właśnie dowiedzieli, że po wojnie nie wrócił do Białegostoku, ani do Polski, że mieszka w Nowej Zelandii. Mieszkał, bo w momencie, kiedy te zdjęcia odkryli w 2004 roku, on już nie żył od 9 lat, bo zmarł w 1995 roku w Auckland.
1: No i potem jest długa historia, bo twój mąż nadał tym zdjęciom nowe życie.
4: Chyba na początku nikt się nie spodziewał, że to się w ogóle tak rozwinie. No wiadomo, ciekawe to jest. Białystok, lata 30, więc może jeszcze są ludzie, którzy pamiętają. Starsi mieszkańcy Białegostoku mogą rozpoznawać kogoś na tych zdjęciach. I tak się stało, ponieważ Gazeta Wyborcza zaczęła publikować co tydzień takie jak gdyby odcinki ze zdjęciami. Zrobił się ogromny ruch. Jak Monika Żmijewska, która była już wtedy taką wieloletnią dziennikarką, reporterką, już z niejednego pieca takiego dziennikarskiego chleb jadła, mówi, że nigdy nie przeżyła takiej zbiorowej ekscytacji, powiedziałabym. Po prostu ludzie dzwonili, mówili, tak, wiem, to jest mój wujek, a to jest pan ze sklepu mięsnego, którego robiliśmy zakupy. To było fantastyczne, kiedy na przykład postaci ze zdjęć dostawał imiona. Na przykład został rozpoznany pan Dionizy. To jest takie fantastyczne zdjęcie kelnera w białym kitlu, opierającego się o drzwi przed restauracją Sielanka. To się rozwijało w tak nieprawdopodobne historie i to tak pokazywało, co przeszedł nasz Białystok, że zdjęcia są tak naprawdę takimi okienkami, przez które można wejść wejść w jakieś czyjeś życie. To po prostu była niesamowita panorama.
1: Prezentacje na stronach Gazety Wyborczej przez jakiś czas trwały. Pewnie wydawało się, że to będzie koniec.
4: Tak, tak się trochę wydawało, że to będzie koniec. W Galerii Arsenał właśnie odbyła się wystawa, pierwsza zdjęć Augustisa, na którą przyszły tłumy ludzi, ale między innymi taki był też bardzo wzruszający moment, który ja pamiętam, że przyszła siostra Augustisa, Eugenia Senderacka, która tam po ponad 60 latach spotkała się ze swoją przyjaciółką, z którą się rozdzieliły w czasie wojny. I nie wiedziały jedna o drugiej, że mieszkają w Białymstoku, bo jedna zmieniła nazwisko, druga zmieniła nazwisko i nagle się rozpoznają i spotykają, no i zaczynają sobie wspominać, opowiadać. Także to dużo było takich niesamowitych jak gdyby spotkań ludzi, którzy byli rozdzieleni albo którzy odnajdywali swoich bliskich i dowiadowali się o nich jakichś do tej pory nieznanych im faktów i rzeczy. I później po tym pierwszym zachwycie Białymstokiem, historiami, tam bardzo dużo u Augustisa jest takich scenek z życia codziennego, od fryzjera, ze sklepu mięsnego, ze szpitala, z choinki w przedszkolu, ale też żydowskich uroczystości różnych. Jest na przykład też z pochodów pierwszomajowych, robotniczych, które wówczas były no tak dosyć pilnowane ostro, z przedszkół żydowskich, właśnie z jakichś uroczystości też miejskich, jakichś wieców, pogrzebów. Niezwykła panorama tego Białegostoku. Ale później jak Grzesiek już się tam pozachwycał tym, ile tam można porozpoznawać, to mówi, że tak naprawdę najbardziej fascynującym fotograficznie, bo Grzegorz jest fotografem, więc najbardziej fascynującym materiałem fotograficznym są spacerowicze. Ponieważ Augustis był rzemieślnikiem, on robił zdjęcia zarobkowo, on się nauczył zdjęć robić prawdopodobnie jeszcze w Nowosybirsku, gdzie mieszkał do 1932 roku, w którym to roku udało im się wydostać wtedy już z sowieckiej Rosji i dotrzeć do Białegostoku. Tu się zatrzymali prawdopodobnie dlatego, że tu się zatrzymali jacyś inni uciekinierzy stamtąd i mieli do kogo po prostu przyjechać. Zaczął najpierw terminować u Hitlera, jak się nauczył robić zdjęcia i całego biznesu, to założył swój zakład. On po prostu łapał ludzi na ulicy Kilińskiego. Wyszli niedzielni przechodni, ładnie ubrani. On wiedział, komu może zrobić zdjęcie, kto wygląda na tyle zasobnie, zamożnie, że później te zdjęcie kupi. Więc tam jest cała plejada ludzi, którzy są fotografowani na jednej ulicy i to jest taki pochód ludzki. Grześ mówi, że to jest absolutnie fascynujący materiał, tak? Zobaczyć tych przechodzących się ludzi w takiej ogromnej liczbie, w takich różnych porach roku, sytuacjach, przeważnie w podobnym jak gdyby ujęciu. Zaczął bardzo drobiazgowo sobie oglądać te zdjęcia, ale też jak zaczął skanować te zdjęcia i zaczęliśmy je wrzucać już jako Stowarzyszenie Widok, uzyskaliśmy od żony Augustisa prawa do dysponowania tym materiałem jako Stowarzyszenie Widok i zaczęliśmy je publikować na stronie album.pl. Do tej pory tam je publikujemy, tam jak gdyby można je sobie obejrzeć, w zasadzie wszystkie, które do tej pory zdigitalizowaliśmy, zdjęcia Augustisa. I poszło to też taką nieoczekiwaną dla nas stronę, ponieważ Augustis okazał się fascynującym materiałem dla różnych rekonstruktorów. Zaczęli się do nas odzywać ludzie, którzy szyją ubrania do filmów, a już taką kulminacją było to, jak taki wielki guru, że tak powiem, mody męskiej, tej retro mody męskiej, londyńczyk Chamberlain, osoba, która jest bardzo rozpoznawalna wśród ludzi interesujących się rekonstrukcją i modą męską w ogóle, udostępnił na swoim Instagramie taką rolkę, wpis, gdzie było napisane, który naród jest najbardziej stylowy na świecie i to były zdjęcia Augustisa. To nie jest Mediolan, to nie jest Paryż, to jest Białystok z lat 30. I wtedy pamiętam, że ten post u niego miał jakieś 2 miliony czy 3 miliony wyświetleń. To było takie jakieś dla nas, że wow, że to się roznosi dalej.
1: I w ten to sposób rozpoczęła się międzynarodowa kariera białostockich zdjęć Augustisa odnalezionych po latach. Przypominam, dzisiaj o tej historii opowiada w naszej audycji prezeska Stowarzyszenia Widok Ula Dąbrowska. I na tym historia się nie zakończyła.
4: No oczywiście były z tych zdjęć mnóstwo wystaw, bo on pokazywany w Białymstoku, w Warszawie, w Poznaniu, ale też poza Polską. Był pokazywany we Włoszech, we Francji, w Berlinie, także w Nowej Zelandii, do której bardzo chcieliśmy pojechać ze zdjęciami Augustisa, ponieważ on tam w ogóle nie był znany jako fotograf. On został z Białegostoku zabrany przez Sowietów w 1940 roku, trafił do łagru, później z łagru wstąpił do armii Andersa, z armią Andersa przeszedł szlak bojowy, walczył pod Monte Cassino i został zdemobilizowany w Wielkiej Brytanii. I jak większość żołnierzy Andersa postanowił do Polski nie wrócić. W zasadzie chyba nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić. Przypuszczamy, że kontakt na jego przyszłą żonę, Marię Zazulak, dali mu jej bracia, z którymi on się spotkał gdzieś w wojsku albo później już w Wielkiej Brytanii i chyba oni go zarekomendowali jako uczciwego faceta. On się oświadczył w listowni, wysłał Marii obrączkę, wsiadł na statek rangi Toto. Trochę trwało załatwianie formalności, bo w 1940 1939 roku dopiero przypłynął do Wellington i spotkał się z Marią i chyba sobie przypadli do gustu, nie tylko listownie, ale też tak zwyczajnie, ponieważ po kilku miesiącach zostali małżeństwem, wzięli ślub i żyli razem do końca życia. I Maria później w takim bardzo krótkim swoim wspominkowym tekście napisała, że jest szczęśliwa, że był Bolek na jej drodze, że to był taki pracowity człowiek. Tak go trochę podsumowała. I Augustis tam po prostu nagle znalazł się w roli imigranta w zupełnie obcym mu świecie, nieznanym, ze słabym bardzo językiem angielskim. Pewnie mieszkał trochę w Wielkiej Brytanii, ale obracał się raczej w polskim towarzystwie, więc angielski znał niespecjalnie dobrze. Zresztą jego synowie mówią, że on się do końca życia nie nauczył się mówić po angielsku jak Nowozelandczyk. Próbował robić zdjęcia, bo się zachowała taka odbitka, na której jest pieczątka Augustis, rok 1961. Czyli on próbował gdzieś tam swoich sił jako fotograf, ale się nie przebił. Chyba tam nie miał za bardzo szans, nie miał języka, nie miał kontaktów, nie miał sprzętu, nie miał pieniędzy na start. Pracował jako budowlaniec, założył spółkę z takim swoim polskim przyjacielem, a później w fabryce włókienniczej do emerytury. Także nie wrócił do fotografii. W Nowej Zelandii w ogóle nieznany był jako fotograf. Jego synowie, jak myśmy odkryli te zdjęcia i jakoś po jakimś czasie próbowali się do nich jakoś tam dobić, zapytać, coś uzyskać, jakieś informacje, to oni mówili, ale nie, nasz to nie był żadnym artystą, to był bardzo skromny, zwykły człowiek. I tak naprawdę oni teraz, jak myśmy pojechali z tą wystawą i oni zobaczyli tutaj, że przychodzi na tą wystawę ambasador Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo nam zresztą pomógł pan Patryk Błaszczak i jego żona ambasadorowa, pani Monika Błaszczak. I przychodzi wiceprezydent największego miasta, wiceprezydentka największego miasta w Nowej Zelandii, Auckland, że on jest pokazywany na największej imprezie fotograficznej w Nowej Zelandii. I to było takie wow. Więc to nie jest jakaś tam taka wydumka, jakiś białostocki sentyment, tylko to jest fotograf, który gdzieś tam rzeczywiście jest ciekawy, jest ważny.
1: To musieliście niesamowity szok wywołać w jego dzieciach. W zasadzie odkryliście Augustisa nawet dla jego dzieci, nie tylko dla nas, dla białostoczan.
4: Tak, myślę, że tak, to można powiedzieć. Gdyby nie my, gdyby w zasadzie nie praca ta taka mrówcza Grzesia nad tym czyszczeniem tych negatywów, skanowaniem, upublicznianiem, to oni by się nigdy nie dowiedzieli, że ich tato był fotografem. Zresztą tak naprawdę to jest jakiś niezwykły splot okoliczności. Być może byli wybitniejsi, pewnie byli wybitniejsi fotografowie w Białymstoku niż Augustis, ale się nie zachowali. Jakimś cudem zachowały się zdjęcia Augustisa, jakimś cudem trafiły do Grześka, jakimś cudem on dotarł do Nowej Zelandii. Tak naprawdę dużym wysiłkiem zdobyliśmy pieniądze, żeby tam zrobić wystawę. Pieniądze żeśmy zdobyli z Ministerstwa Kultury i Sztuki na promocję kultury za granicą. To było fantastyczne. Są już wydane dwa albumy Augustisa. Pierwszy był wydany w 2010 roku, później drugi w 2017 roku. Ten drugi to już właśnie skupiony na tych spacerowiczach głównie. Jadąc do Nowej Zelandii zrobiliśmy dodruk tego pierwszego, którego w zasadzie już nie ma na rynku. I tam dodaliśmy taką krótką adnotację dotyczącą Nowej Zelandii. Takie cztery strony z fotografiami z Nowej Zelandii.
1: Te, które zdobyliście od dzieci Augustisa.
4: Tak, bo myśmy do Nowej Zelandii najpierw pojechali, żeby rozeznać teren, żeby się spotkać z synami, ze Zbyszkiem i Staszkiem, którzy tak naprawdę byli bardzo na początku nieufni. Jak żeśmy się spotkali, to tak rozmawialiśmy z dobre pół godziny, zanim oni powiedzieli, okej, to my coś mamy po tacie takiego fotograficznego. I wyciągnęli z torby jego album wojenny, czyli z Armii Andersa, gdzie były takie pomieszane zdjęcia jego, pewnie jego kolegów, trochę z takiego biura prasowego Armii Andersa. Także tam było pomieszane, ale były też właśnie negatywy z Nowej Zelandii, z jego takiego życia właśnie, migranta na nowym kontynencie, który próbuje sobie ułożyć od nowa, się odbudować po tych strasznych przejściach wojennych. Też z drugiej strony tak widać dużo korelacji między tymi zdjęciami. Na przykład tutaj w Białymstoku jest taki fajny obraz, taka klatka, gdzie jest kobieta z pistoletem i on później robi w Nowej Zelandii też zdjęcia swoim chłopakom, Zbyszkowi i Staszkowi z pistoletem, sobie, z jakimś takim rewolwerem krótkim i swojej żonie Marii nie, ona wybrała gitarę, ona jest pod tym samym drzewem, jakby widać, że to w tym samym czasie mniej więcej robione zdjęcie, ale ona jest z gitarą, a nie z bronią. Widać było, że tak dokumentował trochę życie miasta, bo na przykład robił właśnie te demonstracje różne w Białymstoku. Tam jest z kolei, są jego zdjęcia z demonstracji przeciwko w wkroczeniu wojsk sowieckich do Czechosłowacji i też robi po prostu demonstrację w Oakland. Także widać jakby, że te zdjęcia, mimo że są wykonane w zupełnie innych miejscach, innym czasie, innym sprzętem, z inną wrażliwością już trochę, to on jak gdyby to jego spojrzenie je łączy, jakby to jego zainteresowanie, jego jakaś osoba wrażliwa społecznie, jak gdyby tam cały czas ją widać.
1: O odnalezionej kolekcji zdjęć Bolesława Augustisa i historiach, jakie się z tym wiążą, opowiadała dzisiaj prezeska Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK, Ula Dąbrowska. Radio Złote Przeboje.